wstydzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja

0: patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
2: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
3: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych. Zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
8: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Pan Rymbiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
16: To w ogóle możliwe?
17: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Halo, halo, znalazłeś już parking?
21: Parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
13: A kupując mieszkanie w inwestycji apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
21: Naprawdę?
13: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
22: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
23: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
24: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a u nas zaproszenie na dwie wystawy. Jedna z nich, ta w pawilonie Czterech Kopuł, pokazuje, że sztuka średniowieczna potrafi być ciekawa i robić wrażenie.
25: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
26: Nazywam się Agata Stasińska, jestem kuratorką wystawy Stulecie.
24: Wyjaśnijmy, skąd ten tytuł.
26: Oczywiście tytuł jest i przewrotny, i nieprzewrotny, dlatego że przede wszystkim chodzi o to, że jest to wystawa w stulecie wielkiej wystawy śląskiej sztuki średniowiecznej, która miała miejsce w 1926 roku. Natomiast my nie chcemy po prostu jej odtworzyć, ale chcemy pokazać zmiany, jakie przez te 100 lat na różnych polach, czy to historii sztuki, czy muzealnictwa zaszły.
24: Zresztą trudne by było chyba odtworzenie jej dokładnie.
26: Oj, bardzo trudne, dlatego że no, szczęście jest takie, że po tej wystawie zachował się fantastyczny katalog, natomiast ten katalog w pewnym sensie jest też dla nas takim przewodnikiem pokazującym straty wojenne, ponieważ niestety ta wystawa w 1926 roku była taką, na której niektóre z tych obiektów widzieliśmy po raz ostatni.
24: Czyli to te zmiany, o których pani wspominała, czy jeszcze coś?
26: To też, ale przede wszystkim zmiany w naszym podejściu do tych obiektów, w sposobach dbania o nie, w sztuce konserwatorskiej, bo to też dla nas bardzo istotne, że dzisiaj dzięki rozwojowi techniki możemy o te obiekty dbać coraz lepiej, ale też przede wszystkim w nauce, w historii sztuki. Myślę, że dzisiaj możemy zaprezentować wiele rzeczy, o których ci przedwojenni kuratorzy Braune i Wiese jeszcze nie mieli szansy wiedzieć.
24: No właśnie, co możemy zobaczyć na tej wystawie? Długa opowieść pewnie.
26: Pewnie tak. Przede wszystkim będzie można zobaczyć, no właśnie, tak przywrotnie, te obiekty, które zostały zaprezentowane 100 lat temu, ale również te, które kuratorom przedwojennym nie udało się sprowadzić na wystawę, takie, które w ostatniej chwili należało wycofać. Bazujemy nie tylko na naszych zbiorach, bazujemy również na kolekcjach innych zaprzyjaźnionych muzeów, a i wiele parafii użyczyło nam swoich zbiorów.
24: To jest duży zbiór właśnie, dużo dzieł sztuki możemy zobaczyć, oglądać na tej wystawie?
26: Niecałe 200 obiektów, od takich zupełnie maleńkich po gigantyczne kilkumetrowe nastawy ołtarzowe i myślę, że to będzie największym hitem.
24: Dlaczego?
26: Dlatego, że tego typu zabytki bardzo rzadko się sprowadza. Tutaj wymagane są całe ekipy konserwatorów, montażystów, żeby taką nastawę ołtarzową rozłożyć na części, zapakować, przewieźć. Jest to karkołomne. To było karkołomne już w 1926. Dzisiaj technologia poszła do przodu, ale w dalszym ciągu jest to bardzo trudne. Nam się to odpukać udało. I rzeczywiście w takiej skali muzealnej te nastawy, które można obejrzeć dokładnie i spokojnie sobie przestudiować, robią gigantyczne wrażenie.
24: A wyjaśnijmy jeszcze, doprecyzujmy, bo nie każdy może znać ten termin. Nastawy ołtarzowe, czyli?
26: Nastawy ołtarzowe są to, mówimy oczywiście o okresie średniowiecza, te rzeźbione i malowane szafy, które stały na ołtarzach kamiennych. Kiedy patrzymy na ołtarz, zawsze mamy prosty stół i nad nim dekorację. Nastawą ołtarzową, retabulą, właśnie tą rzeźbioną dekorację nazywamy.
24: O jakich jeszcze dziełach sztuki czy nazwiskach warto wspomnieć tak w krótkiej rozmowie, zachęcając słuchaczy do odwiedzenia tej wystawy?
26: Ja myślę, że wspomnę o moim ulubionym rzeźbiarzu, mistrzu Poliptyku z Gościszowic, który działał na terenie Żagania, księstwa żagańskiego i nie tylko, który miał ogromny wpływ na sztukę śląską i który rzeczywiście tą sztukę tak obiektywnie miał absolutnie przepiękną. Udało nam się sprowadzić wiele jego dzieł zaprezentujemy, a co dla nas również ważne, ten przydomek, który tutaj wspomniałam, czyli mistrz Polipteków z Gościszowic, pochodzi właśnie od kuratorów wystawy 1926 roku.
0: Wspomniałyśmy nastawy ołtarzowe, rzeźby. Jakie jeszcze dzieła sztuki można oglądać na tej wystawie? Jakiego rodzaju?
26: Prócz rzeźb, prócz nastaw, oczywiście prezentujemy również całą masę dzieł malarskich. Tutaj warto wspomnieć, że w okresie średniowiecza bardzo często te formy ze sobą współistniały, dlatego że nastawy ołtarzowe były i rzeźbione, i malowane, ale również takie pojedyncze, no powiedzmy sobie, obrazy już wiszą na ścianach pawilonu.
0: Klimat wystawy Stulecie w rocznicę Wielkiej Wystawy Śląskiej Sztuki Średniowiecznej tworzą oczywiście dzieła sztuki, ale też światło, muzyka i zapach stworzony specjalnie na tę ekspozycję. To w pawilonie Czterech Kopuł, tymczasem we wrocławskim Muzeum Architektury do obejrzenia są między innymi sploty.
25: Muzea we Wrocławiu.
1: Małgorzata Jędrzejczyk, jestem współkuratorką wystawy Sploty, Barbara Brukalska, Hena Syrkus i Sieci Modernizmu.
0: Dwie bohaterki, dlaczego ze sobą splecione?
1: Dwie główne bohaterki, bo bohaterek i bohaterów na wystawie jest więcej. Ale faktycznie, takimi postaciami wiodącymi są Barbara Brukalska i Hena Syrkus, które są znane przede wszystkim jako twórczynie działające w pierwszej połowie XX wieku, ale też w drugiej połowie XX wieku w polu architektury. Projektowały liczne osiedla mieszkaniowe, uczestniczyły też w tworzeniu takiego bardziej teoretycznego dyskursu związanego z architekturą nowoczesną, ale to były też postaci, które budowały bardzo ciekawe sieci i powiązania na gruncie zawodowym, ale też przyjacielskim z innymi osobami związanymi właśnie z myśleniem o rozwijaniu czy tworzeniu pewnych podstaw dla architektury nowoczesnej. Więc Hena Syrkus, Barbara Brukalska, które tutaj splatamy niejako jako główne właśnie bohaterki, ale które jednocześnie są dla nas takim punktem wyjścia do opowiadania szerzej o tym, że architektura to nie tylko to, co zbudowane, ale to też relacje. Relacje nie tylko między budynkami i użytkownikami, użytkowniczkami architektury, ale również relacje między ludźmi, którzy tworzą architekturę.
0: To chyba nie jest łatwe do pokazania, jak to jest zrobione na tej wystawie.
1: Nie jest łatwe i muszę powiedzieć, że to jest też taki truizm, prawda, że też współcześnie. No oczywiście to nie tylko jakby osoby, które tworzą architekturę, ograniczają się do swojej działalności w zakresie przygotowywania rysunków czy projektów architektonicznych, tylko też takie sieciowanie, łączenie, wymiana myśli, idei jest istotnym elementem uprawiania zawodu. W przypadku Barbary Brukalskiej i Heleny Syrkus chciałyśmy zwrócić uwagę na z jednej strony bardzo mocne uwikłanie albo właśnie splecenie tych postaci z kręgami kongresów, międzynarodowych kongresów architektury nowoczesnej, czyli takiego gremium, które tak nieformalnie, można powiedzieć, ukształtowało się jako takie ciało doradcze czy działo, które tworzyło rekomendacje dla nowoczesnej architektury, to znaczy dla sposobów, w jaki ma wyglądać. Tworzyły rekomendacje dla sposobu, w jaki można myśleć o architekturze nowoczesnej wówczas, czyli lata 20, 30, 20 wieku. Więc SIAM, czyli Międzynarodowe Kongresy Architektury Nowoczesnej, były taką organizacją, która właśnie składała się z członków, członkiń pochodzących z różnych krajów i w ramach kongresów i też innych spotkań dyskutowano o tym, jak ma wyglądać dzisiaj, czyli wówczas architektura, w jaki sposób można myśleć o miastach, lepiej zorganizowanych, bardziej funkcjonalnie ukształtowanych, w jaki sposób myśleć o architekturze mieszkaniowej, która jest przeznaczona nie dla elit, tylko bardziej powstaje w skali takiej masowej. I zarówno Barbara Brukalska, jak i Hena Syrkus były częścią tego środowiska. Ale te więzi, które łączyły je właśnie z innymi osobami z tej organizacji, to nie były tylko te więzi zawodowe, choć one oczywiście były ważne, ale jak też próbujemy pokazać na wystawie, to były też więzi takie osobiste, przyjacielskie. Wymiany myśli, idei, ale też takiego wspierania się, czasami w bardzo trudnych, turbulentnych wręcz czasach XX wieku, w czasach II wojny światowej, ale też rzeczywistości powojennej.
2: I to są na wystawie zdjęcia, dokumenty, opisy?
1: Wystawy architektury są takim specyficznym typem wystaw, bo oczywiście na nich nie pokazujemy, nie da się pokazać tego, co często jest osią działalności architektonicznej, czyli samych budynków. Więc siłą rzeczy tego typu wystawy muszą tak trochę bardziej kontekstowo i za pomocą też innych mediów, innych środków opowiadać o architekturze. Na tej wystawie, którą możemy zobaczyć w Muzeum Architektury we Wrocławiu, architektura jest istotna, czyli mamy projekty, mamy szkice, mamy rysunki, mamy też fotografie archiwalne, ale też współczesne pokazujące budynki stworzone przez Brukalską i Syrkus, ale z racji tego, że koncentrujemy się właśnie na relacjach też międzyludzkich, nasza uwaga została skierowana także w stronę właśnie takich prywatnych fotografii, na przykład pochodzących z albumów, które tworzyła Helena Syrkus, gdzie wklejała nie tylko swoje inspiracje architektoniczne z różnych podróży, czy takie bardziej dokumentalne zdjęcia, na przykład pokazujące jej realizację, jej i Szymona Syrkusa, ale gdzie wklejała też takie bardziej zdjęcia a la album rodzinny. Tworzyła też właśnie tego typu albumy, pokazując właśnie te szerokie kręgi swoich przyjaciół i bliskich znajomych, z którymi łączyły ją również te więzi zawodowe. Więc to jest bardzo ciekawe, że na bazie takich materiałów, jak na przykład właśnie owe albumy fotografii, przenikają się te warstwy. Z jednej strony mamy takie spojrzenie przez pryzmat Heleny Syrkus jako architektki, z drugiej strony mamy spojrzenie na życie Heleny Syrkus przez pryzmat ludzi, którymi się otaczała i z którymi była związana.
2: Jeśli mówimy o osiedlach, czy jeśli chodzi o te architektki, możemy mówić o jakichś pracach, o jakichś budynkach, właśnie osiedlach, które są jakoś rozpoznawalne, które kojarzymy? No i nie byłabym sobą, gdybym mnie zapytała, czy we Wrocławiu są takie.
1: No, oczywiście, to jest wielki temat, osiedla mieszkaniowe, które powstawały zarówno

0: Właśnie na warsztat wziął koncepcję małego mieszkania, takiego, które z jednej strony będzie dostępne właśnie dla osób gorzej uposażonych, a z drugiej strony będzie rozwijało taką koncepcję mieszkania czy osiedla społecznego, które nie tylko jakby dba o dobrostan pojedynczego mieszkańca, ale też próbuje budować coś więcej, pewną taką wspólnotę lokalną, obszar relacji, wymiany sąsiedzkiej. Więc to była idea bardzo istotna dla dwudziestolecia międzywojennego, ona też w Polsce bardzo silnie była rozwijana, chociażby przez środowisko warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, z którą to spółdzielnią współpracowały obie architektki. Były tymi architektkami, które były zaangażowane w ramach WSM-u w tworzenie tego typu osiedli. I te tradycje były też rozwijane po II wojnie światowej, kiedy oczywiście wielkim wyzwaniem, które stało przed osobami zaangażowanymi w odbudowę Polski, było odbudowywanie infrastruktury mieszkaniowej. W ramach jednej pracy, którą prezentujemy, pracy współczesnej, którą prezentujemy na wystawie, to praca dźwiękowa Barbary Kingi Majewskiej.
1: Właśnie, bo takie współczesne prace też są.
0: Tak, mamy dwie artystki, które są również częścią tej wystawy i dwie artystki, których twórczość, których sztuka niejako komentuje i rozwija wątki, które pokazujemy na wystawie. Jedna praca współczesna to jest tkanina autorstwa Alicji Bielawskiej. Jest to tkanina żakardowa, czyli dwustronna, która właśnie w takim trochę metaforycznym sensie opowiada o jakby różnych perspektywach, które możemy przybrać, czy różnych sposobach opowiadania też historii architektury nowoczesnej, zależnie od tego, po której stronie staniemy, jak spojrzymy. Natomiast praca Barbary Kingi Majewskiej, która jest, no można powiedzieć, takim tryptykiem, który rozwija się w różnych częściach wystawy. Barbara Kinga Majewska wykorzystała w swojej pracy fragmenty takiej ankiety, która była dystrybuowana, czy przygotowana przez Biuro Odbudowy Stolicy i pojawiają się tam takie wyraziste, ale też do pewnego stopnia, gdy pomyślimy o współczesnym świecie i o świecie, w którym są wojny, w którym dochodzi do zniszczenia też tej infrastruktury mieszkaniowej, możemy wysłyszeć takie pytania, czy są schody, czy łazienka ma ściany. Więc takie pytania, które pozostawiają nas z taką refleksją, że pewne tematy i pewne zagadnienia architektoniczne, one są cały czas aktualne, niestety.
1: Wystawę Sploty Barbara Brukalska, Helena Syrkus i sieci modernizmu możecie oglądać we Wrocławskim Muzeum Architektury do 4 października.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Zabieram Was teraz na podwórko w centrum Wrocławia, które pewnie dobrze znacie, choć może nie zawsze z tego, o czym teraz chciałabym Wam opowiedzieć razem z moimi rozmówcami. Bo podwórko pod adresem Ruska 46 ABC to nie tylko neony.
2: Ciekawy Wrocław.
3: Tak, to prawda, że najczęściej jest identyfikowane z neonami. Najwięcej turystów i też osób odwiedzających Wrocław przychodzi tu, żeby zrobić sobie zdjęcie na Instagrama na tle neonów. Natomiast często nie ma świadomości, że tutaj w tych murach wokół tego podwórka działa bardzo dużo instytucji czy też osób artystycznych, które na co dzień prowadzą bardzo aktywną działalność. Agnieszka Jamroszczak, Wrocławski Instytut Kultury. To są albo galerie, albo pracownie artystyczne, albo biura fundacji czy stowarzyszeń, które działają na przykład na rzecz mniejszości narodowych i w tej chwili na przykład jest ich 37, jest to dosyć stała ilość i tak pewnie zostanie w najbliższym czasie.
1: To jest w ogóle, przepraszam, że przerwę, zaskakująco duża liczba jak na tak niewielkie w stosunku do tej liczby podwórko, wydawałoby się.
3: No właśnie, można się zdziwić, jeżeli otwieramy te nasze przestrzenie właśnie w różnych wydarzeniach, które organizujemy tutaj wspólnie, to wtedy publiczność ma okazję zobaczyć, ile tutaj jest labiryntów w tych pomieszczeniach. Niektóre lokale rzeczywiście są małe, to są małe pracownie, inne są bardzo duże, galerie, czy też na przykład powierzchnia otwartych pracowni plastycznych, która ma u siebie kilkanaście miejsc, kilkanaście prac pracowni warsztatowych dla różnych obszarów sztuki.
1: No właśnie, bo to są, w adresie też się spotkałam, 46 ABC, to są te trzy główne wejścia do trzech budynków, czy jeszcze coś, jakieś przyległości?
3: Tak, 46 ABC to są te główne wejścia tego adresu, natomiast nie ukrywamy, że zdarza się tak, że przytulamy tutaj kogoś z niedalekiego sąsiedztwa

0: kto ma również takie zajawki na tworzenie rzeczy artystycznych, czy też chciałby działać wspólnie. I w ten sposób na przykład pojawił się tutaj w podwórku obok Klub Szalonych, który też zaczął z nami tutaj bardzo regularnie działać. Tak samo jak i pracownia Galerii Miejskiej, która mieści się na rogu. Jest to adres 47, ale kochamy ich tak samo mocno, jakby byli 46 i współpracujemy razem.
1: A jak to w ogóle instytucjonalnie działa? Jak to się stało, że podwórko ma tyle inicjatyw w sobie?
0: W pewnym momencie powstała inicjatywa na stworzenie przestrzeni, która byłaby takim hubem artystyczno-społecznym. I powstał pomysł, który urodził się w mieście, w urzędzie, po prostu na stworzenie przestrzeni, który byłby siedzibą i miejscem takim bardzo specyficznym na mapie Wrocławia. Jest to bardzo oryginalna jednostka tak naprawdę i myślę, że w innych miejscach w Polsce nie ma podobnego tworu. Oczywiście są dzielnice artystyczne, natomiast to jest trochę inny koncept i zawiadowany jest jakby przez trzy różne instytucje, które mają różne strategie działania i mamy tutaj taką instytucję nadzorczą, to jest Departament Sportu i Kultury, z drugiej strony mamy takiego gospodarza podwórka, czyli zarząd zasobu komunalnego, który opiekuje te powierzchnie wspólne, ale też umowy najmu na przykład. I mamy Wrocławski Instytut Kultury, który ma taką bardzo miękką rolę, czyli próbujemy tą społeczność łączyć w jakieś wspólne działania, próbujemy zaopiekować takie wspólnotowe więzi, czy też zadbać o to, żeby po prostu osoby, które tutaj są, znały się i komunikowały się ze sobą. I to jest nasza rola. I te wszystkie trzy podmioty jakby łączą się razem z tymi podmiotami artystycznymi i organizacjami, które też przecież mają różną specyfikę, bo mamy tutaj instytucje miejskie na podwórku, mamy tutaj stowarzyszenia, fundacje, ale mamy też przecież kolektywy artystyczne, zupełnie niezależne, także miks jest ogromny, dużo jest tutaj też takich różnych strategii działań, różnych celów, nawet godzin pracy, bo często jest tak, że jedni wychodzą do domu, dopiero drudzy zaczynają, bo przecież kluby też tu są, prawda? Także dużo jest tutaj takich różnic, ale ta różnorodność jest też naszym wielkim bogactwem, co pokazuje organizowane przez nas już któryś raz z rzędu święto podwórka.
1: Jak to się stało, że akurat te organizacje, stowarzyszenia, artyści, kolektywy są tutaj, a nie inni?
0: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Niektóre osoby mają tutaj siedziby bardzo długo, także nawet po 80 lat na przykład.
1: Nie tak, że był nabór i wszyscy, którzy zostali...
0: Nie, zupełnie nie działo się to w ten sposób, natomiast potem prawdopodobnie wyglądało to w ten sposób, że różne instytucje, które miały problem z jakimiś siedzibami, a były instytucjami artystycznymi, dostawały po prostu propozycje przeniesienia się tutaj, dopóki było tu miejsce oczywiście, bo to miejsce w tej chwili jest zapełnione i nie ma tutaj żadnych nowych lokali i też nie ma zbyt wielkiej rotacji przez to, jeśli chodzi o osoby artystyczne i instytucje, które tutaj są. Zdarza się, że pojawia się ktoś nowy, ale dlatego, że na przykład jakaś instytucja czy organizacja zamknęła działalność. I tylko wtedy.
1: A to jest po prostu najem, tak? Pomieszczeń.
0: Tak. Normalnie jest zawierana umowa najmu i z tymi wszystkimi regulacjami, które przy każdej tego rodzaju umowie są tutaj.
1: Wspomniałyśmy sąsiedni właściwie Klub Szalonych, ale są tu też kluby takie, myślę, popularne we Wrocławiu i one, no właśnie, one też są jakąś częścią tego podwórka w takim instytucjonalnym sensie?
0: To znaczy są częścią społeczności oczywiście, tak, są tu trzy kluby, Surowiec, Klubo Kawiarnia Recepcja oraz Sika La Fon. I one prowadzą taką działalność wieczorną, DJ-ską, czasami Surowiec organizuje bingo czy tam karaoke. I one też wpisują się jakby w ten program tego miejsca. One nadają dużą żywotność temu miejscu wtedy, gdy zapada noc tak naprawdę. I też wiele osób kojarzy w zasadzie to podwórko oprócz neonów właśnie z tych klubów. Ale jakby wszyscy jesteśmy tutaj mile widziani, wszyscy się cieszymy z tego, że jesteśmy na tym podwórku razem i działamy wspólnie.
1: Domyślam się, że recepcja chyba taka jest tak programowana właśnie przez WIK.
0: To znaczy tak, Klubokawiarnia Recepcja jest miejscem, które jest jedną z lokalizacji Wrocławskiego Instytutu Kultury i to jest takie serduszko podwórka i na przykład jeżeli mamy jakiekolwiek spotkania organizacyjne, to tu się właśnie spotykamy. To jest też przestrzeń, z której mogą korzystać osoby, które tutaj w podwórku są, jeżeli potrzebują przestrzeni na spotkanie czy cokolwiek innego, przeprowadzenie warsztatów, to my im tą przestrzeń udostępniamy. No i ona ma taki charakter recepcyjny.
1: Właśnie, też mi się to wydaje takie mocno nietypowe na skalę Polski, że taki klub muzyczny jak recepcja istnieje.
0: Okej, a czemu?
1: W sensie na takich zasadach, że właściwie jest prowadzony tak de facto przez miejską instytucję kultury.
0: Tak, jest to dosyć oryginalne połączenie. To jest partnerstwo prywatno-publiczne i my tutaj współdziałamy ze spółką R46, która odpowiada za tą część wieczorną i prowadzenie tego miejsca tak naprawdę na co dzień. Natomiast Wrocławski Instytut Kultury tworzy tutaj taki program wydarzeń i wtedy jakby pojawiamy się my z propozycjami spotkań, warsztatów czy różnego rodzaju, często takich dosyć eksperymentalnych formule wydarzeń, ale zawsze pasujących do tego miejsca, czyli na takim luzie.
1: Na luzie, ale też bardzo aktywnie. Opowiadamy o podwórku w centrum Wrocławia, na którym działa blisko 40 artystycznych inicjatyw. Jedną z tych zajmujących przy Ruskiej 46 sporo przestrzeni są otwarte pracownie plastyczne.
2: Czas wolny we Wrocławiu.
3: Dzień dobry, Maciej Siciński, dyrektor otwartych pracowni plastycznych imieniem Eugeniusza Geperta, instytucji kultury samorządu miasta Wrocławia, instytucji, która istnieje od 1947 roku i była założona przez profesora Eugeniusza Geperta, tak jak i Akademia Sztuk Pięknych.
1: Kawał historii i to wszystko znajduje się, otwarte pracownie w podwórku na Ruskiej. My tutaj jesteśmy w budynku C, ale stoimy przy oknie i tak sobie patrzymy, że tych przestrzeni Państwo mają dużo więcej niż ta, w której się znajdujemy. Ale opowiedzmy po kolei, czym są otwarte pracownie?
3: Jesteśmy instytucją kultury, która zajmuje się dość nietypową działalnością, bo zajmujemy się edukacją artystyczną osób dorosłych. Większość instytucji kultury zajmuje się dziećmi albo seniorami. My zajmujemy się jakby tym środkiem. Znaczy seniorzy też do nas przychodzą, ale jesteśmy instytucją dla osób dorosłych. Początkowo do 2001 byliśmy teoretycznie wieczorową, zawodową szkołą artystyczną, ale to była taka nietypowa szkoła, bardziej w stylu DIY-owskim niż normalnych szkół. W wyniku zmian formalnych i prawnych, jakie zaszły po zmianie ustroju w Polsce, przeszliśmy do pionu kultury i możemy swobodnie robić dalej to, co robiliśmy, czyli edukować ludzi w zakresie edukacji artystycznej, z zakresu sztuk pięknych. Prowadzimy pracownie z rysunku i malarstwa, studium postaci, rzeźby, ceramiki, szkła plus palnik.
1: Właśnie, to jest długa lista, prawda?
3: Tak, szkło plus piec. Jest sitodruk i grafika tradycyjna. Jest też grafika komputerowa. Jest fotografia, ale też jest fotografia ze stylizacją i aranżacją. Jest również tkanina artystyczna, litografia. Tych pracowni właściwie mamy w prawie wszystkich możliwych technikach plastycznych, plus dzięki temu, że wszystkie te pracownie są razem w jednym miejscu, pracownie mogą ze sobą współpracować i razem powstają wspólne prace. Ważnym elementem jest też tutaj wspomniana pracownia Szkło plus Palnik. To jest współpraca z atelier SIPB Barbary Dzikowskiej, która prowadzi właśnie te zajęcia dla nas w swojej przestrzeni. Plus też ważnym elementem naszym jest Galeria Toy Piano, której kierownikiem i szefem jest Paweł Romańczuk.
1: Ale wspomniał pan panią Barbarę Idzikowską. No właśnie, kto prowadzi te zajęcia?
3: Generalnie zatrudniamy aktywnych artystów plastyków, którzy prowadzą swoje pracownie i to są też pracownie autorskie.
1: Wrocławskich.
3: Wrocławskich artystów. I to wygląda tak, że ci artyści, każdy prowadzi trochę inaczej pracownię. Inaczej pracują ludzie w pracowni na przykład rysunku i malarstwa Beaty Bols, inaczej u Basi Nycz. To są zupełnie inne pracownie z innym podejściem. Czy też wspomniałem fotografia. Jest fotografia i fotografia ze stylizacją i aranżacją. Tak samo szkło palnikowe i szkło plus piec.
1: A jeśli bym na przykład chciała sobie przyjść na takie zajęcia, to jest na zasadzie kursu? Jak często są te zajęcia? Jak się na nie dostać?
3: Nazwa bardzo dużo mówi o tym, jak to wygląda. Otwarte pracownie plastyczne, czyli każdy w każdym czasie może przyjść i dołączyć do nas. Nie ma takich zamkniętych kursów od dnia do dnia. Dzięki temu w jednej pracowni pracują ludzie, którzy właśnie przyszli do pracy i tacy, którzy kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat przychodzą. Są to ludzie z różnym doświadczeniem, z różną wiedzą, zarówno amatorzy, jak i absolwenci Akademii Sztuk Pięknych, architektury, studenci, licealiści też. Ci ludzie razem pracują. Dzięki temu uczą się nie tylko od instruktora, ale również uczą się od siebie nawzajem. Też takim elementem uzupełnienia edukacji są nasze galeria, gdzie pokazujemy pracę zarówno naszych słuchaczy, którzy tu przychodzą i tu tworzą, jak również profesjonalnych artystów. Także pojawiają się zarówno wrocławscy, polscy, jak i zagraniczni artyści i dzięki temu też słuchacze, którzy nie zawsze chodzą do galerii na zewnątrz, wchodząc tu, będąc na zajęciach, przechodząc przez instytucje, uczestniczą w sztuce i widzą, co się dzieje, jak mogą inni, co też bardzo wpływa edukacyjnie, bo czasem człowiek nie wie, że coś można zrobić, a jak zobaczy to u kogoś innego, to nagle otwiera mu się umysł i widzi, że może zrobić coś więcej.
1: A które dyscypliny się cieszą największą popularnością? Są takie, które są hitami?
3: Znaczy, zawsze bardzo dużą popularnością cieszyło się rysunek i malarstwo, bo to generalnie jest taka podstawowa pracownia i każdy plastyk bez względu na to, jaki kierunek skończy, i tak przechodzi przez tę pracownię. Także to jest. Bardzo dużym hitem ostatnich lat są zarówno ceramika, jak i szkło, jak również fotografia cieszy się też bardzo dużym zainteresowaniem.
1: Cykliczne zajęcia w otwartych pracowniach plastycznych odbywają się od września do czerwca. Plan tych zajęć i informacje o zapisach znajdziecie na facebookowym profilu organizacji.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
4: Koreańska ziemniaczana i wojskowa. Znów są dwukierunkowe na całej długości. Wiadukt na Karbińskiej jest zamknięty, z kolei otwarty jest przejazd gazową. Obowiązuje ruch wahadłowy. Takie zmiany weszły w życie w nocy z soboty na niedzielę. Życzymy bezpiecznej drogi.

0: w tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Na otwarcie nowej siedziby BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej w zabytkowej hali przy ulicy Kolejowej musimy poczekać jeszcze mniej więcej 2,5 roku, ale już możemy podziwiać instalację, która pojawiła się na kominie znajdującej się obok kotłowni i o tym dzielę teraz więcej u nas.
2: Co jest grane we Wrocławiu?
3: Cześć, nazywam się Maciej Bójko, jestem dyrektorem BWA Wrocław Galeria Sztuki Współczesnej.
1: No i ten cały proces inwestycyjny przygotowania do otwarcia nowej siedziby galerii przy Kolejowej w hali trwają, a jednocześnie BWA oswaja na różne sposoby tą przestrzeń dookoła, no właśnie na jakie?
3: Rzeczywiście jest tak, że my prowadzimy cały proces powstawania tej nowej siedziby trochę na otwartym organizmie. Znaczy można go podglądać, można zajrzeć do hali, zanim jeszcze zaczniemy remont. No ale też robimy go stopniowo. Tak więc zanim zaczniemy remont głównej hali, chcieliśmy, żeby powstała tutaj na osiedlu Nowa Kolejowa sztuka w przestrzeni publicznej i żeby instalacja artystyczna miała szansę się tutaj pojawić. Od początku zakładaliśmy, że osoby artystyczne będą uczestniczyły w tym procesie. No więc zaprosiliśmy nostalgię wrocławskiej sztuki, Annę Szpakowską-Kujawską, do tego, żeby stworzyła dla nas instalację. Pierwotnie miało być na 70-lecie BWA, to się nie udało. Potem znaleźliśmy się tutaj na ulicy Kolejowej, no i zobaczyliśmy komin dawnej kotłowni Kraftpostu. No i on nas zachwycił, od razu wiedzieliśmy, że to będzie to miejsce. Tak więc udostępnienie tej pierwszej instalacji artystycznej przy nowej siedzibie BWA Wrocław.
1: Co to jest?
3: To jest instalacja, która nazywa się Wędrowcy. Powstała pierwotnie na sympozjum plastyczne Wrocław 70, więc ma już 56 lat. Jest to taka niesamowita sytuacja, w której po 56 latach udaje się coś zrealizować, co było tylko i wyłącznie planem. To jest 8 postaci, 2,5-metrowych, wspinających się po ścianie kotłowni oraz po jej kominie. Wędrowcy, osoby, które poszukują przestrzeni, osoby, które nie chcą być uziemione, które chcą być może uciec od takiej naszej stałej rzeczywistości, które czegoś poszukują.
1: No i wyjaśnijmy właśnie, kotłownia to jest część tej nowej siedziby?
3: To jest tak, że założenie, które tworzymy, nie jest tylko budynkiem. No, od początku myśleliśmy o tym jako terenie, więc mamy tutaj halę, mamy plac przed budynkiem, mamy park imienia Lesława Węgrzynowskiego, no i po prawej stronie od naszej hali znajduje się kotłownia. Kotłownia sama w sobie nie jest częścią BWA, tutaj będzie restauracja po prostu. Natomiast kiedy będziemy przychodzili do nas, to będziemy ją zawsze mijali, bo od ulicy Tęczowej jest właściwie najbliższa droga, która prowadzi do naszej hali oraz będziemy tutaj od tej strony placu, gdzie znajdują się wędrowcy, mieli dodatkowe wejście, tak zwane ciche wejście, czyli miejsce, które będzie można ominąć foyer i wejść na wystawę bez hałasu, spokojnie, zwłaszcza też dla osób, które są neuroatypowe, dla których po prostu wejście przez taki zatłoczony hol jest trudne.
4: Bartłomiej Świerczewski, zastępca dyrektorki Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.
5: BWA przez kilka lat właściwie pracowało nad koncepcją tego, jak takie idealne miejsce na galerię mogłoby wyglądać. No i później to te nasze rozmowy z PFRN-em, które doprowadziły do tego, że to właśnie to miejsce wydało nam się takim idealnym, do tego, żeby można było spróbować z nim się zmierzyć.
6: Grzegorz Tomaszewski, PFR Nieruchomości S.A.
1: I wyjaśnijmy dla porządku, Państwo są właścicielem terenu.
6: Tak, my reprezentujemy Fundusz Mieszkań dla Rozwoju, który zarządza tymi nieruchomościami mieszkań na wynajem.
1: Państwo mieli w założeniu przygotować te pomieszczenia do stanu deweloperskiego, to całe otoczenie i później już oddać je w ręce miasta, w ręce galerii. No właśnie, na jakim etapie są prace, co Państwo zrobili, co jeszcze jest w planach?
6: Czy jak kupowaliśmy tą nieruchomość od Poczty Polskiej, byliśmy świadomi, że będzie część mieszkaniowa i część, która no, jest taką funkcją usługową, uzupełniającą i w ramach różnych pomysłów na zagospodarowanie i w ramach bardzo dobrych relacji, to muszę przyznać, i współpracy z samorządem. Powstała idea współpracy na etapie różnych poszukiwania pomysłów, no i stąd się wzięło pomysł na to, żeby zagospodarować tą halę na siedzibę BWA. Oczywiście mamy jeszcze tam funkcje biurowe w tych budynkach po Poczcie Polskiej, no i też będziemy je systematycznie wynajmować. Jesteśmy teraz na etapie końcówki projektowania. Mamy nadzieję, że w tym roku otrzymamy jeszcze pozwolenie na budowę, na tą część dla BWA. No i jeżeli nic nam nie przeszkodzi, to chcielibyśmy w pierwszym półroczu ogłosić postępowanie na wybór generalnego wykonawcy.
1: A to otoczenie, bo tym państwo też się zajmują jakby z
6: tak, rzeczy. Tak, no część mieszkaniowa w zasadzie została już w całości wynajęta, bo zdaje się, że zostały dwa mieszkania z 469. Lokale usługowe też się zapełniają, mamy już przedszkole. Właśnie tu, gdzie jesteśmy, to mamy nadzieję, że powstanie jakaś gastronomia. Na pewno tej gastronomii pomoże już zagospodarowanie terenu BWA. Oczywiście to osiedle ma bardzo dobrą lokalizację, ma wszystko w pobliżu. No i tym uzupełnieniem na pewno będzie ta instytucja kultury, która oprócz samego faktu, myślę, że nadal też prestiżu miejsca.
1: To jeszcze dopowiedzmy, znajdujemy się w kotłowni. Ona kiedy będzie gotowa?
6: Ona w zasadzie jest gotowa, teraz jesteśmy na etapie poszukiwania najemcy. No bo przewidujemy, że tu raczej będzie gastronomia, no i to ten, kto będzie wynajmował, już sobie dostosuje do własnych potrzeb.
1: Jeśli chodzi o halę, państwo będą ją wynajmować? Na jaki czas?
6: Będzie wynajmowana, oczywiście na jaki czas, to jeszcze jesteśmy w toku rozmów z BWA i z samorządem. Natomiast no, myślę, że w ramach tej partnerskiej relacji znajdziemy taki konsensus, żeby z naszej perspektywy ta umowa była jak najdłuższa. Myślę, że dla siedziby BWA to też jak najdłuższa będzie takim poczuciem bezpieczeństwa.
1: Możemy mówić już o kosztach tego wynajmu?
6: Nie, ponieważ to też trochę wszystko zależy od tego, jak zakończymy postępowanie na wybór generalnego wykonawcy. Niemniej jednak jesteśmy w toku rozmów z samorządem i BWA i te rządy wielkości strony znają, ale ostatecznie pewnie to przedstawimy, no bo to pewnie będzie publiczna informacja, to bardziej samorząd niż my, bo my znowuż naszym obowiązuje tajemnica funduszu i nie o wszystkim możemy informować.
1: Jednak w zeszłym roku urzędnicy zapowiadali, że za wynajem hali miasto będzie płacić 3 miliony złotych rocznie. O nowej siedzibie BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej teraz rozmawiamy. Posłuchajcie, jak tam będzie.
3: Maciej Bójko, jestem dyrektorem BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej.
1: I jak z halą? Bo na początku była data 2028 jako koniec i już wszystko będzie gotowe. Teraz mówi się o przełomie 2028 i 2029. Wkrótce pozwolenie na budowę.
3: Tak, to ten proces no, jest wymagający. To jest bardzo skomplikowany projekt. Musimy pamiętać, że budynek hali jest zabytkiem rejestrowym, tak więc prowadzimy dialog z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który ma się już na szczęście na finiszu. Za chwilę złożymy wniosek o pozwolenie na budowę i to jest nasz plan na ten rok, że zakończymy rok z pozwoleniem na budowę. W przyszłym roku wybieramy wykonawcę, no i startujemy z pracami. To, czy skończymy w 2028 pod koniec, czy to się wydarzy w 2029 w pierwszym kwartale, dużo będzie zależało od tego, co się wydarzy na samej budowie w zabytku. No, każdy, kto kiedyś coś remontował, wie, że może się wydarzyć sporo. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby dotrzymać tego terminu i żeby na koniec 2028 udało się to przeprowadzić.
1: To porozmawiajmy sobie o efekcie finalnym. Co ma się składać na galerię?
3: W skład galerii będzie wchodziło, poza już tym, co wymieniłem, czyli parkiem, placem przed nową siedzibą, która będzie rozszczelniona i warto tutaj powiedzieć, że pojawią się drzewa, miejsce do siedzenia, kolejne instalacje artystyczne również, bo to nie koniec, to jest tylko początek.
1: Jeszcze przed otwarciem?
3: Być może zobaczymy, jaki będzie terminarz, kiedy po prostu powstanie ten plac przed budynkiem, a kiedy sama hala. Natomiast w środku mówimy o prawie 2000 metrów przestrzeni wystawienniczej. Mamy podział na 5 od największej do malutkiej hali wystawienniczej, w tym jedną, która jest dedykowana dzieciom. Mamy przestrzeń edukacyjną, mamy przede wszystkim 600-metrowe foyer, które zawsze będzie dostępne za darmo dla mieszkańców. Planujemy i mamy już zaprojektowaną również kantynę, czyli taką w miarę niedrogą restaurację, bar, która będzie dostępna dla mieszkańców Wrocławia i będzie takim miejscem też spotkań, miejscem rezydencji być może żywieniowych, zobaczymy, myślimy o tym. No i last but not least, mamy jeszcze nad przestrzenią naszą biurową, mamy jeszcze przestrzeń rezydencyjną. To znaczy, że będziemy tutaj gościć artystów z całego świata, którzy będą przygotowywali swoje prace na kolejne wystawy, które będą się tu odbywały.
1: Jak już wspominaliśmy, kiedyś wysokie pomieszczenie mogą tu wjeżdżać ciężarówki z dziełami sztuki.
3: Tak, to prawda. Lubimy o tym mówić, no bo w najwyższym miejscu hala ma aż 10 metrów wysokości. Mamy dawne bramy, które służyły niegdyś takim niebieskim autobusikom, żeby mogły wjeżdżać do środka. Teraz będą tam wjeżdżały dzieła sztuki. Dodatkowo dzięki tej wysokości jesteśmy w stanie też stworzyć salę performatywną na maksymalnie 150 osób, więc będą mogły się tutaj również wydarzyć koncerty, być może teatry, performance'y oczywiście, więc ta wielofunkcyjność tej hali no jest ogromnym jej atutem. No i ostatnią rzeczą, którą wydaje mi się, że warto powiedzieć w kontekście tego, co się dzieje na świecie. Projektujemy to jako schronienie. Nie tylko metaforycznie, ale także dosłownie. Więc w momencie, kiedy będziemy musieli tutaj przyjąć osoby uchodźcze, możemy tutaj przyjąć 420 osób, mamy zapewnione prysznice, pralnie, miejsca do spania, więc to też jest ważny budynek w kontekście takiej infrastruktury przetrwania.
1: A teraz o nieco innych inwestycjach, takich, których postępy możemy obserwować na co dzień, czyli o tych drogowych. Dokładnie będzie o remontach w trzech miejscach Wrocławia. Na Swojczycach, nad Odrzu i na terenie fabrycznej.
2: Remonty we Wrocławiu.
7: Piotr Paś, prezes Wrocławskich Inwestycji. Wszystkie te inwestycje realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem. Inwestycja związana z budową tramwaju na Swojczyce. Jesteśmy tam na pełnym zakresie prac. Zarówno przebudowujemy pętlę, która wcześniej istniała na ulicy Mickiewicza, jak i budujemy nową, która jest zakończeniem tej trasy przy ulicy Chałupniczej. Po drodze także prowadzone są wszelkie prace sieciowe, przede wszystkim w tej chwili sieciowe, następnie wejdziemy na prace torowe, ale to jeszcze odrobinę potrwa. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia tych prac to jesień przyszłego roku. Dibuła Drobnera jest mocno zaawansowana. Koniec tych prac to jest pierwszy kwartał przyszłego roku. Chcemy też osiągnąć taki stan, żeby do końca roku uruchomić tamtędy możliwość poruszania się już tramwajów. Natomiast całość prac planujemy zakończyć w przyszłym kwartale. W pierwszym kwartale przyszłego roku.
1: Czyli tam czekają nas jeszcze i pieszych, i kierowców zmiany w tym, jak poprowadzony jest ruch?
7: To znaczy tak, ta organizacja ruchu zastępczego, no ona ewaluuje w zależności od tego, jakie prace są wykonywane, więc tak, należy jeszcze się spodziewać tutaj zmian, no ale wszystkie te zmiany, no jak na razie nam się przynajmniej w mojej ocenie sprawdzają, nie generują tam jakichś korków, które stanowiły jakiś istotny problem dla ruchu w tamtym rejonie.
1: No, przypomnijmy, to jest nie tylko nowy przystanek, ale też zmiany w okolicy samej.
7: Tak, to jest cały nowy węzeł przesiadkowy. Pamiętamy ten węzeł, który był niebezpieczny. To miejsce było bardzo wąskie, nie spełniało standardów. Teraz to będzie zupełnie nowa jakość. No przy okazji sięgamy także w stronę ulicy Dibuła i tam jest też przebudowywany układ drogowy. Dodatkowo wykonywane są drogi dla rowerów, także infrastruktura piesza. Nasadzenia zarówno na tym węźle przystankowym, jak i obok, także no będzie to na pewno bardzo ciekawe miejsce, które stworzy nową jakość w tym rejonie.
1: Mhm. Jeszcze
7: tak, to jest ulica Gajowicka, duża inwestycja. Przebudowujemy tą ulicę kompleksowo, łącznie z wymianą wszystkich instalacji, począwszy od kanalizacji wody, energii, jak i instalacji ogrzewania. Także przebudowa wszystkich nawierzchni. Te prace także będą się toczyć jeszcze w przyszłym roku. Termin to są wakacje. Raczej druga część wakacji, więc będziemy mogli się pochwalić w wakacje, że zakończyliśmy tą inwestycję.
1: Niełatwą, prawda?
7: Niełatwą, tak. Jest to skomplikowana inwestycja od strony właśnie sieciowej, inżynierskiej. Bardzo dużo kolizji. Ulica ta nie była przebudowywana przez lata, więc odkrywanie nowych warstw w ziemi powoduje dla nas nowe zagadki, szarady, które musimy rozwiązywać na miejscu. No ale też procedujemy tutaj i prace idą zgodnie z założonym planem.
1: Remont Gajowickiej powinien skończyć się w przyszłym roku.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabieram Państwa do Teatru Polskiego, w którym od wielu miesięcy trwa kapitalny remont. To jedna z najważniejszych scen nie tylko we Wrocławiu, ale też w całej Polsce. Na tej scenie grali wybitni aktorzy Jan Peszek, Witold Pyrkosz, Maja Komorowska, Krzesisława Dubielówna, Kinga Price, Igor Kujawski, Miłogo Streczek, Jerzy Szejbal, Halina Rasiakówna, Jolanta Fraszyńska, I mogłabym tak wymieniać w nieskończoność. Scena przyciągała też największych reżyserów. Grzegorzewski, Lupa, Klata. Budynek, który ma 120 lat, został bardzo zniszczony w czasie wojny, a w 1994 roku strawił go ogromny pożar. Ogień zniszczył niemal całą widownię i główne foyer. Ale co ciekawe, oszczędził samą scenę i kurtynę. Odbudowa była błyskawiczna, trwała 2 lata. Dziś Teatr Polski we Wrocławiu jest ponownie remontowany. A mnie z mikrofonem udało się wejść na ten plac budowy i porozmawiać, jak będzie wyglądał Teatr Polski już po remoncie, co się zmieni i kiedy pierwsi widzowie będą mogli już usiąść w nowych fotelach i oglądać sztukę. To zapraszam. Ubierzcie kaski.
9: Uwaga, teraz tu. Cześć, panie Jakubie. Ma pan jeszcze jakieś kaski?
8: To jest swoje właściwie, teraz, tak? Dobrze poznaję?
9: Jesteśmy na... Uwaga. Uwaga.
8: No dobra, po prawej szatnie.
9: Tu mamy szatnie, teraz to mamy foyer i teraz wchodzimy na pierwszy balkon. Trochę zapylenia, bo szlifowane tynki są. W tej chwili jesteśmy na etapie kończenia tych robót brudnych. Kazimierz Budzanowski, zastępca dyrektora do spraw inwestycyjnych Teatru Polskiego. Żeby od miesiąca gdzieś połowy października rozpocząć już te prace takie wykończeniowe związane z układaniem parkietu, z montażem wykładzin, z montażem foteli, układaniem wykładzin, czyli jakby cały ten proces już wykończeniowy chcemy zakończyć do końca tego roku, a już i rozpocząć te kwestie odbiorowe, to co mówiłem, rozruchowe z urządzeniami, które w tej chwili są też montowane i przygotowywane do rozruchu.
8: Co tu jest robione?
9: Praktycznie wszystko to, co było w tej części teatru, łącznie z plafonem, poprzez część piwniczną, jest w 100% modernizowane.
8: Czy w ramach przebudowy będą jakieś zmiany w tym, jak ten teatr będzie wyglądał?
9: Zmiany są przede wszystkim tak konstrukcyjne, bo zmienia się układ widowni, przewyżka widowni jest zupełnie inna, ilość foteli też się zwiększa, bo będziemy mieli 742 miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o wygląd, całkowicie zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, czyli wiśnia, czerń, szarość, która wydaje mi się dla oka jest dużo korzystniejsza, a po drugie wracamy do tego tradycyjnego jakby wystroju teatru, który był wcześniej przed pożarem, czyli przed 94 rokiem.
8: To jest żyrandol?
9: Tak, to jest to, co będzie widział.
8: To jak to opisać?
9: Żyrandol zupełnie będzie inny. Cała ta część konstrukcji, która była wcześniej wisiała nad widownią, jej już nie ma. Zupełnie mamy inny plafon i wróciliśmy do tego stylu tradycyjnego, jaki ta miał wcześniej. Natomiast żyrandol będzie inny, trudno go w tej chwili opisać, natomiast nie będą to kryształy, o to bym to określił. To jest taka siatka metalowa, coś takiego dla zobrazowania, coś jak kolczuga dawnych rycerzy. I ona jest po prostu odpowiednio ukształtowana.
8: Patrzyliście na stare zdjęcia, wzorowaliście się?
9: Tak, takim zamysłem było, żebyśmy w ogóle zrealizowali ten teatr, żeby był inny, nie tylko i wyłącznie jakby takie pacykowanie, ale przebudowa totalna teatru.
8: A scena i wszystko to, co się dzieje za sceną, jak to będzie?
9: Tylko i wyłącznie kurtyna jako kurtyna będzie wymieniona, bo ta kurtyna będzie wymieniona na inną kurtynę przeciwpożarową. To, co jest za kurtyną, zostaje już w tym układzie, jaki był wcześniej.
8: Pod scenie?
9: Pod scenie mamy dodatkowo zapadnię, której nie było w tym teatrze, a będzie zapadnia też. Już jest w tej chwili częściowo zmontowana, ponieważ urządzenia do zapadni już są zamontowane i przygotowane do rozruchu.
8: Taka zapadnia da reżyserom i aktorom dużo większe możliwości.
9: Jest to wydłużenie po prostu sceny, oczywiście kosztem zmniejszenia wtedy widowni, ponieważ wyjazd czy wykorzystanie zapadni spowoduje, że 2 pierwsze rzędy trzeba będzie po prostu zlikwidować, ale i takie rzeczy reżyserzy lubią i mam nadzieję, że to się przyda i stąd była taka potrzeba, żeby to zrealizować.
10: Panie Rafale, to część inwestycji, którą teraz realizujemy, to nie jest tylko przebudowa widowni i foyer, ale też całego systemu przeciwpożarowego, który dotyczy całego budynku, czyli części też administracyjnej, czyli system DSO, SSP też jest realizowany w tej części.
11: To w przypadku tego teatru nie jest bez znaczenia.
9: To wiem, do czego panie redaktor jakby zmierza, mnie prowokując tę rozmowę. Tak, to się zgadza. Mieliśmy dwa incydenty związane z pożarem, jeden ten w 94 duży, a później po trzech chyba latach taki mniejszy, ale tak, ten system, który w tej chwili mamy i uzgodniony z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej daje takie pełne zabezpieczenie tego teatru, bo to nie jest tylko kwestia samej substancji, czyli budynku, ale kwestia zabezpieczenia ludzi, widza, który tutaj będzie uczestniczył w naszych przedsięwzięciach. Także idziemy dalej. O, przepraszam.
11: Jak to wygląda z terminami? Kiedy koniec remontu? Kiedy pierwsi widzowie będą mogli usiąść?
9: Tak, słyszałem, dobrze by było, żeby Dzień Teatru był, czyli 27 marzec, żeby się udało. Myśmy w ogóle przewidzieli realizację tej inwestycji do końca 2026, tak mamy podpisaną umowę unijną. Natomiast sam rozruch i procedury odbiorowe przewidzieliśmy na pierwszy kwartał 2027. Mam nadzieję, że nam się to uda. To jest trudna inwestycja, zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bo to jest cała wymiana instalacji, nie tylko oświetleniowej, ale też i w zakresie przeciwpożarowym i zabezpieczenia tego teatru.
8: Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego zapewnia, że terminy zostaną dotrzymane i Międzynarodowy Dzień Teatru na Dolnym Śląsku będzie świętowany na deskach Wrocławskiego Teatru Polskiego.
12: W przyszłym roku otworzymy tutaj scenę przy Gabrieli Zapolskiej, która kilka ostatnich lat spędziła w ogromnym remoncie. Przypomnę, ponad 100 milionów złotych zaangażowane przez Samorząd Województwa właśnie po to, aby bardzo kompleksowo zmodernizować to miejsce. To jest też wyzwanie, bo taką liczbę miejsc na widowni naprawdę trzeba będzie zapełnić.
8: Mimo remontu teatr cały czas gra, a dyrektor Michał Zadara zaprasza na najbliższe spektakle.
13: Mąż i żona to jest dramat Aleksandra Fredry, to jest pisarz, który jest kojarzony z takimi farsokomediami. Wydaje mi się, że jest to pisarz nieodkryty w Polsce, że jest to pisarz, który stworzył niesamowicie psychologiczne portrety ludzi, którzy są w rozpaczy i przy okazji bardzo śmieszni. Więc będzie to komedia o seksualności, o seksie, o zdradzie małżeńskiej, ale o kryzysie, myślę, że wiary w ogóle w życie, w możliwości szczęścia. Więc jest to rodzaj, my to nazywamy komedią romantyczną i mamy nadzieję, że tak będzie wyglądało, ale jest to rodzaj takiej tragifarsy o tym, jak zrozpaczeni ludzie starają jakoś poradzić sobie z rzeczywistością.
8: Jaki to będzie sezon? Co planujecie?
13: To jest sezon, jak my to mówimy w teatrze, wielki repertuar. Wielki repertuar to jest ten repertuar tych wielkich jakby dramatów, komedie oraz tragedie, które ludzie oglądają od setek lat w niektórych przypadkach, albo od 20 lat, albo od 30, ale kojarzą się z wielkimi dramatami, czyli na przykład Śmierć komiwojażera jest sztuką z lat 50. Opowiadających o tym, jak człowiek za bardzo chciał zaufać, że kapitalizm, czy za bardzo chciał zaufać, że jego kariera mu da satysfakcję życiową i potem widzi, że dla tej kariery poświęcił wszystko, a kariera nic nie dała w zamian. To jest wielki dramat. Potem jest na przykład Tartuffe, to jest komedia o tym, jak człowiek bardzo chce być bogobojny i daje się oszukać pewnemu fałszywemu księdzu, który tak naprawdę chciał jego wykorzystać tylko dla pieniędzy i żeby sypiać z jego żoną. Mamy Dziady, no to jest wielki dramat o tym, w jaki sposób się komunikujemy z naszymi zmarłymi. Więc jest to sezon wielkiego dramatu. Myślę, że bardzo jest mało teatrów w Polsce, które są w stanie nie dość, że zagrać te wszystkie wielkie dramaty, ale jeszcze przekonać widzów, że będzie to zabawny, przyjemny i rozrywkowy wieczór tak naprawdę w teatrze.
8: Mimo, że mamy do czynienia z tak zwanym nowym otwarciem w Teatrze Polskim, to nie przekreśla pan
11: takich tytułów, które właściwie no, są z Wrocławiem kojarzone i z Teatrem Polskim od zawsze. Mówię o Mayday, mówię o Oknie na Parlament. Dlaczego się pan zdecydował utrzymać te tytuły?
13: Tożsamościowo. Ten teatr jest bardzo związany z tymi farsami, które są grane naprawdę od lat. Mayday, już reżyser nie żyje. Tam już było tyle różnych obsad i mimo to ludzie po prostu uwielbiają. W ostatnim sezonie spektakl przeszedł jeden remont, czyli jakby popatrzyliśmy się na tłumaczenie, zauważyliśmy, że były tam pewne sformułowania, które są sprzed 20 lat, są tak naprawdę homofobiczne, że ten spektakl w tym kształcie takim jednak jeszcze inscenizacyjnym też jeszcze odpowiadał pewnej wrażliwości sprzed 20 lat, kiedy się wydawało śmieszne, że ktoś może być homoseksualny, więc przejrzeliśmy się jeszcze raz temu, powiedzieliśmy, czy da się zrobić Mayday, który nie jest homofobiczny, bo tam przypominam widzom, że jest cała intryga wokół tego, że główny bohater udaje geja. I to może być zabawna sytuacja, może to być też obelżywa sytuacja, więc my zrobiliśmy tak, żeby spektakl już nie był obelżywy, co się okazało, że spektakl jest o wiele śmieszniejszy, widzowie jeszcze lepiej na to reagują, no gdyż lepiej jest się śmiać, nie poniżając drugiego człowieka, tylko że śmiać się naprawdę z dobrych żartów sytuacyjnych, więc to zrobiliśmy, więc się bardzo cieszymy, no to jest w ogóle jakiś model w ogóle myślenia klasycznego, czyli że pewne tytuły są z nami od zawsze. Edyp jest z nami od 2500 lat i teraz siedząc nad Edypem ostatnio, bo tłumaczymy go od nowa na tą inscenizację, właśnie zauważyłem tam bardzo śmieszne rzeczy, że na przykład jest zaraza w państwie i przychodzą do Edypa i mówią: Edyp, zrób coś, bo jest zaraza w państwie. I on powinien teraz powołać lekarzy, kopać studnie i tak dalej. I on mówi: luz, już szwagra wysłałem do księdza i na pewno wszystko zrobi dobrze. I to jest bardzo śmieszne, że Edyp, jego pierwszy pomysł jest to, że szwagra wysłał do księdza, żeby naprawił sytuację epidemiologiczną w państwie.
11: Na razie jesteście w takiej tymczasowej organizacji. Główną sceną jest scena na Świebockim, na głównej scenie przy ulicy Zapolskiej. Cały czas trwa remont. Jakie tu macie plany?
13: Scena na Świebockim, wytłumaczę, jest to scena w byłym dworcu. Bardzo piękna, legendarna scena, gdy teatr spłonął, PKP udostępniło tą salę dla teatru i od tego czasu Teatr Polski tam jest. Na dworcu Świebockim były tam legendarne spektakle, na przykład Jerzego Jareckiego z Mariuszem Bonaszewskim i z Kingą Price w głównych rolach w latach 90. i to były takie odkrycie tego miejsca. To jest miejsce absolutnie legendarne. W tym sezonie dalej mamy tam, gramy z wielkim powodzeniem Drakule, dalej mamy tam znakomite spektakle, więc jest to ostatni sezon, w którym można przyjść na tą scenę. W 27 roku PKP będzie chciało znowu uruchomić ten dworzec, więc w 27 roku już by chciało znowu wejść z robotami remontowymi, więc z wielką wdzięcznością wyprowadzimy się z tego dworca w 27 roku, z wielką wdzięcznością tych legendarnych momentów, tych momentów wzruszeń, które miały miejsce, więc zapraszam wszystkich widzów na skorzystanie z tego Świebockiego i równocześnie otwieramy od nowa naszą dużą scenę, gdzie już przez lata widzowie może pamiętali, że trzeci balkon był zamknięty, nie można było z całej sceny korzystać. Teraz na całe 700 miejsc będzie otwarte. Nasze tanie bilety dla każdego będą dostępne, bo mamy dużo więcej miejsc po prostu, więc teatr nasz stanie się jeszcze bardziej dostępny, zarówno dla osób, które chcą mieć galowy wieczór i w pierwszym rzędzie spędzić w garniturze wieczór, jak i dla tych, którzy wydają 40 zł, siedzą na trzecim balkonie i po prostu przyszli po pracy sobie odpocząć chwilę w teatrze. Zapraszamy wszystkich.
11: No a my do Teatru Polskiego będziemy na pewno wracać, bo jak słyszycie, dzieje się tam bardzo dużo.
0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
14: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
0: Po reklamie. pogoda.
8: To będzie dzień umiarkowanie pogodny i umiarkowanie ciepły. Słońce, zachmurzenie, 22 stopnie. Tego z grubsza spodziewajmy się dziś. Jutro za to upał, nawet 30 stopni. Pojutrze tylko 23 stopnie, tylko w kontekście 30. I deszcz, dużo deszczu, najwięcej deszczu w tym tygodniu spadnie właśnie w środę. Jeśli chodzi o weekend, pogoda w kratkę i 20 stopni mniej więcej.
15: Przechodzenie pomiędzy pomysłami.
16: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
17: Pojawia się nagle i zawsze zaskakuje, co? Poniedziałkowy poranek. Nie dajemy się i działamy od rana razem. No i podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, siema, hej. Jest siódma. Inni gadają, a my gramy.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Już 12 minut po godzinie 7 rano i mam takie pytanie do was. Słuchajcie, co powinno być zakazane w poniedziałek rano? Co powinno być zakazane w poniedziałek rano, co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Wysyłajcie je w bardzo prosty sposób. Wystarczy wejść na meloradio.pl z waszej komórki. Tam

Robert Emenik od Dancehall Track w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki, co powinno być zakazane w poniedziałek. Dajcie znać, czekamy na głosówki na meloradio.pl. Możecie wbijać śmiało i tam wysyłacie głosówkę. W zamian za te najfajniejsze wysyłamy wam Melo Merch. Uwaga, słuchajcie, są takie zachowania, za które ludzie z pokolenia X i milenialsi przepraszają, albo tak w ogóle ich nie robią, no bo nie wypada. Z kolei dla Zetek są one totalnie naturalne i te przykłady pokazują, jak zmienia się nasze podejście do życia i pracy, co jest całkiem normalne dla Zetek, a nie wypada starszym. Na przykład wyjście bez pożegnania, przekierowywanie połączenia na pocztę głosową, branie wolnego bez większych oporów, albo proponowanie, żeby rachunek w restauracji podzielić na pół. Częsta zmiana pracy. No i jeszcze jedno. Odwoływanie planów w ostatniej chwili oraz noszenie wygodnych ubrań na co dzień. No i praktyczne podejście, zwłaszcza do poniedziałku. 19 minut po 7:00.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Hello, i Jennifer Lopez, everything's fine w Meloradio. Podkręcamy tempo i kompletujemy listę rzeczy, które powinny być zakazane w poniedziałek rano. Co takiego powinno być zakazane w poniedziałek? Pytanie, jak tam po weekendzie? Jeszcze jedna propozycja. Telefon od szefa z pytaniem, masz chwilę? Co powinno być zakazane? Propo od was. Maile zaczynające się od słowa pilne. Zebrania przed południem też powinny być zakazane. A twoim zdaniem?
1: Oczywiście, że poranne wstawanie.
0: O, jasne. I co jeszcze?
2: W poniedziałek powinna być zakazana praca na 6 rano.
0: A, chyba sporo osób by tak chciało. Słuchajcie, co jeszcze powinno być zakazane w poniedziałek rano? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Fajny merch czeka w zamian za te najfajniejsze propozycje.
3: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato już po nas.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
3: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
2: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
3: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
2: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
3: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta

0: Sweet Disco, I Found You w Melo Radio. Podkręcamy tempo i dzisiaj pytamy, co powinno być zakazane w poniedziałek. Chyba powinienem dodać, oprócz pracy oczywiście. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać z telefonu najprościej i nagrywać.
1: Zakazane w poniedziałek rano powinno być chodzenie do szkoły oraz chodzenie do pracy. Pozdrawiamy Bielsko-Biała, Klaudia i Oliver.
2: Siema, siema. Tego, czego powinni zabronić w poniedziałek, to w ogóle ustawiania budzika w niedzielę, na poniedziałek.
0: No tak, no tak, no. A ty?
3: Poniedziałek powinien być tym brakującym trzecim dniem weekendowym, więc zakazane powinno być wszystko, co nie współgra z wypoczynkiem.
0: Podoba mi się ta koncepcja.
4: Powinien być zakaz, żeby była możliwość, żeby skończyła się kawa.
0: Żeby zakaz, żeby była możliwość, kawa. Dobra, to ja zrobię tą kawę.

0: Thomas Gray, Heaven w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Od poniedziałku, od rana dużo takiej muzycznej energii przyda się wam na pewno. Przydadzą się też newsy, będą już za chwilę, no i prognozę pogody też dołożymy dla was. Za 8 minut 8.
1: A już o 8 zagramy
0: Lumix i Self Aware. Tak w Melo Radio podkręcamy tempo. W poniedziałek rano na start całkiem nowego tygodnia. I tak wam zagramy punktualnie o 8. Inni będą gadać.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant. Aha.
1: Jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk,
3: Mikołaj Kujawiński.

0: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To Moje i Winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych. Już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w Moich i Winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto dużo dobrego.
12: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: O reklamie. Autopromocja.
15: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
16: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Trafik.
1: Zmiany związane z kolejnym etapem remontu wiaduktu w Nabruchowie dotyczą zarówno kierowców, jak i pasażerów MPK. Najważniejsze zmiany to koreańska, ziemniaczana i boiskowa, które znów są dwukierunkowe na całej długości. Wiadukt na Karwińskiego jest zamknięty, otwarty jest przejazd wahadłowy gazową. Dziś pogoda bardzo podobna do wczorajszej, temperatura tylko nieco wyższa, 22 stopnie, ale prawdziwy skok zobaczymy na termometrach jutro, we wtorek nawet 30 stopni. Co nie powinno aż tak dziwić, bo kalendarzowe lato trwa w najlepsze i to lato zostanie z nami króciutko, bo już od środy ochłodzenie, a w najbliższy weekend 20 stopni maksymalnie.

0: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Prokuratura będzie dziś kontynuować przesłuchanie wspólnika założyciela giełdy kryptowalut BitBay. Roman Rzet w weekend został zatrzymany w sprawie zonda krypto. Mężczyzna chce mówić i współpracować ze śledczymi. Teraz Niemcy. Partia AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalt. Prawicowo-populistyczne ugrupowanie zdobyło 44% głosów. Wielki dzień przed Igą Świątek. Nasza najlepsza tenisistka powalczy o awans do ćwierćfinału US Open. Przed nią pojedynek z Chinką Qinwen Zhen. Jakie nastawienie ma Iga?
1: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym.
0: Początek o 17.30 naszego czasu. Prezydent FIFA Gianni Infantino będzie ubiegał się o reelekcję. Infantino pełni tę funkcję od 2016 roku. Ostatnio różnymi decyzjami wzbudził spory sprzeciw i oburzenie działaczy.
2: Nowy tydzień dopiero co się zaczął, a wy czujecie, że już tracicie moc? No to my podkręcamy tempo. I niedługo też nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo dla was. Waldek Darłak. Siema, hej, cześć, jest ósma.

Starlighted Rancher, a jeżeli wy chcecie zabłysnąć dzisiaj z samego rana, no to dzwońcie do nas już teraz, bo za chwilę startujemy z naszą nową zabawą. Ostatnie słowo w Meloradiu. Kto dzisiaj powie więcej słów, ten zdobędzie Melo Merch do zgarnięcia skiety Melo Torba. Czekam na was, dzwońcie już teraz 321-321-777. Dwie osoby mają jak zwykle szansę zmierzyć się w tej zabawie. Ostatnie słowo, startujemy za chwilę, ale już teraz dzwońcie pod 321-321-777. Czekam na dwie osoby.

0: Martin Garrix z Melo, 16 po 8. Ostatnie słowo. Razem ze mną teraz Magda. Cześć, Magda.
1: Cześć.
0: Cześć, Mago, hej. Fajnie, bo Magda pierwszy raz do Melo Radia dzwoni. Bardzo nam miło. Jest Michał też. Cześć, Michał.
2: Cześć.
0: Michał. Bardzo nam miło, bo Michał pierwszy raz dzwoni do Melo Radia, tak jak Magda, ale się nam złożyło, że wy tak dzisiaj razem ten pierwszy raz. Miło mi bardzo. Słuchajcie, ale jest jeszcze lepsza akcja, bo Magda to imię na M i Michał, no nie chcę być inaczej, to też imię na M, więc robimy test naszych zasad. Słuchajcie, zazwyczaj zaczyna osoba, której imię jest na literę, która jest wcześniej w alfabecie. Tutaj mamy dwa razy M, więc sprawdzamy drugą literkę, no i tu u Magdy jest A. Wcześniej niż i u Michała, więc Magda, ty zaczniesz, okej? Okay? Wymieniacie nawzajem szybko słowa z kategorii, którą za chwilę powiem. Po tym jak powiem tą kategorię, powiem start i wtedy Magda, ty zaczynasz. A potem Michał, a potem Magda, a potem Michał. Mówicie na zmianę, pamiętajcie, że macie tylko 20 sekund. I za chwilę sprawdzimy, kto powie więcej słów, a ten, kto to zrobi, zgarnia skiety Melo Radia. Dla osoby, która powie mniej, jest Melotorba. Zasady jasne?
1: Tak.
0: Dobra.
2: Jasne.
0: Magda zaczyna. Uwaga, kategoria dzisiaj. Rzeczy, które są okrągłe. Start.
1: Piłka.
2: Opona.
0: Magda.
1: Oko.
2: Hula hop.
1: Koło od roweru.
0: Michał.
2: Butla.
0: Czekaj. Butla?
2: Butelka.
0: Dobra. Ciekawe są tutaj skojarzenia, słuchajcie. Trochę chyba...
1: Słońce.
0: Stop, czas się skończył. Chociaż wiem, że Michał tutaj krzyknął.

0: Był księżyc, nie? Słuchajcie, 20 sekund szybko mija. Remis dzisiaj, 3-3. Jak się okazuje, to wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać tak od razu, jak ktoś słyszy rzeczy, które są okrągłe. No dobrze, słuchajcie, mamy remis. No to tak, melotorbę pakujemy i wysyłamy do Magdy i to samo pakujemy i wysyłamy taką torbę do Michała. Było was bardzo miło słyszeć po raz pierwszy.
1: Dzisiaj wszystko jest na równo.
0: Tak jest. Niech się wam układa, niech wszyscy mają tak samo fajny poniedziałek. Cześć Michał, trzymaj się również, bye.
2: Dzięki.
1: Pozdrawiam. Dzięki
0: bardzo. Jutro wracamy, koniecznie po 8:00. Bądźcie z Melo, a wtedy będzie szansa sprawdzić, czy to wy będziecie mieli ostatnie słowo i czy to do was należeć będzie Melo merch, który będzie do zgarnięcia. Teraz Fuka i Liwka.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Kiedy aukcja Lawina Results w Belo Radio, podkręcamy tempo. Ja wiem, że niektórym po weekendzie się ciężko zmobilizować do pracy, a jeszcze ciężej podobno zmobilizować się do szkoły, bo to wiadomo, po takiej dłuższej przerwie. Słuchajcie wszyscy ci, którzy idziecie do szkoły, wy naprawdę nie macie aż tak źle, jak myślicie. No, udowodnić? Proszę bardzo. Policzyłem tak tutaj na szybko, z użyciem przyrządu, na którym można coś tutaj policzyć, i wychodzi mi, słuchajcie, że wy w tym roku szkolnym, to do tej swojej szkoły to tak tylko około 180 parę dni będziecie chodzić. Słuchajcie, no, to nie jest tak źle, naprawdę. I już kilka tych dni to tak odpadło z tej liczby, nie? DJ Antoine za chwilę w Melo.
1: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM.

0: Czasem Meloradio i wydają, na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: to promocja. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Po reklamie.

0: Bambi w Meloradiu. No póki co to jesteśmy tu i teraz i mamy poniedziałek i pytanie, co powinno być zakazane w poniedziałek. Zasypaliście nas dzisiaj tekstówkami i głosówkami. Co powinno być zakazane? No na przykład robienie zdjęć do dokumentów po weekendzie, odbieranie telefonów z nieznanych numerów, ważenie się, ale to chyba w sytuacji, gdy weekend wszedł na grubo, podejmowanie ważnych decyzji przed 10:00 i SMS-y zaczynające się od hejka. Szybkie pytanko. Co jeszcze? Oczywiście zdecydowanie wygrywa ta opcja.
1: W poniedziałki powinna być zakazana praca. Koniec, kropka.
0: Kropka, no. I co jeszcze?
2: Zakaz wypadania pomidorów z kanapek.

0: Szukacie numerów idealnych, pasujących na poniedziałkowy poranek? Mamy je wszystkie. I gramy od samego rana na start nowego tygodnia. Super ich słyszeć. Sony Fodora, Becky Hill i Say Something w Melo. Takie świeżynki mamy dla was na początek nowego tygodnia, bo najlepszy drop nowych hitów zawsze w Melo Radio. Teraz już za 9 minut 9 mamy też newsy i całkiem fajną prognozę pogody. To za chwilę.
1: A już o 9 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fade w Melo. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: na mediaexpert.pl?
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie. Którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
9: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
10: Ej, nowy, skocz po kawę.
11: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
10: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
12: Wróć do mnie.
11: Załatwimy to w inny sposób.
13: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
10: Vous verrez maintenant.
9: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
10: Iga, Dudziuk.
11: Mikołaj Kujawiński.

słowie. Zmiany najważniejsze dotyczą koreańskiej ziemniaczanej, boiskowej, które znów są dwukierunkowe na całej długości, a wiadukt na Karwińskiej jest zamknięty. Z kolei otwarty jest przejazd gazową. Tu obowiązuje ruch wahadłowy. Tak jest od niedzieli. Życzymy bezpiecznej drogi. Dziś we Wrocławiu jedynie 22-23 stopnie. Jedynie, bo jutro ma być upalnie. 30 stopni we wtorek. Trwa jeszcze kalendarzowe lato i jutro sobie o tym przypomnimy. Ten upał to będzie taki epizod w tym tygodniu, bo już od środy ochłodzenie. Niemniej jednak jutro 30 na termometrach. A jeśli chodzi o końcówkę tygodnia, weekend 20 stopni i pogodnie.

0: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Tak po wczorajszym alarmie mówi wojsko. Systemy radarowe zarejestrowały przelot stada ptaków. Lato sprzyja spożyciu alkoholu, niestety często bez opamiętania. To powoduje zatrucia i realne zagrożenie dla życia, mówi profesor Natalia Pawlas z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.
1: Pacjenci w ciężkim stanie wymagają wsparcia, zwłaszcza układu oddechowego, czasami też układu krążenia.
0: Zatrucie alkoholowe to zagrożenie dla trzustki, wątroby i żołądka. Dwa medale Polaków na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Kruszwicy zdobyli je polscy wioślarze. Srebro wywalczył Dominik Syposz w jedynce wagi lekkiej, a brąz czwórka bez sternika. Od jutra przyjdzie wyraźne ocieplenie. Na termometrach nawet 30 stopni. To na południu i południowym zachodzie kraju.
2: Tak się obawialiście, a tu już proszę, dziewiąta. Całkiem nieźle się ten poniedziałek układa. Podkręcamy tempo, to tak, żeby było jeszcze lepiej. No i gdy inni gadają, to my już gramy. Baldek Darłak, siema.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Pocieszająco wygląda ta siódemka dzisiaj w dacie. Siódmy dzień września mamy, a ja mocno kibicuję i trzymam kciuki, żeby w poniedziałek to zaczynały się u was tylko dobre rzeczy. A już za chwilę w Melo opowiem wam o dziwnej atrakcji turystycznej, która przez wiele lat ukrywała coś, czego na pewno się nie spodziewacie. Sami sprawdźcie o tym już za chwilę, ale wcześniej u nas Sylwa Bampa. On Tonight w Melo. 12 po 9.

Blaise Kisses w Melo Radio już 17 minut po godzinie 9. We Włoszech przez kilka lat turyści chętnie odwiedzali coś, co miało być pozostałościami starożytnego greckiego teatru. Potem jednak wyszło na jaw, że w rzeczywistości to jedna wielka ściema i oszustwo, bo obiekt wcale nie jest zabytkowy. On nie jest nawet specjalnie stary. Został zbudowany całkiem niedawno, na początku XXI wieku. Jego właściciel najpierw starał się o pozwolenie na budowę garażu, a później kazał firmie budowlanej postawić coś, co miałoby przypominać amfiteatr. Dobudowano też kolumny i gipsowe posągi, całą konstrukcję specjalnie też sztucznie postarzano. A później właściciel zaczął przekonywać turystów, że to zbudowany przez Greków starożytny teatr, który ma ponad 2000 lat i że odwiedzali go m.in. Juliusz Cezar i Kleopatra. Za zwiedzanie życzył sobie 12 euro. Wszystko szybko wyszło jednak na jaw. Facet przekombinował, bo nie zgadzało się mnóstwo rzeczy, choćby to, że na tym terenie nigdy w ogóle nie było Greków. Słuchajcie, może to i dobrze, że te wakacje się już skończyły.

Take It Slow, robię show z Melo Radio. Podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Co powinno być zakazane w poniedziałek? No podsyłacie, że na przykład sprawdzanie stanu swojego konta. Jak weekend był całkiem niezły, no to mogą być tam pustki, ale spokojnie, my coś na to możemy zaradzić. Mamy dla was szybką kasę do zgarnięcia, 200 zł i jedno bardzo ważne pytanie od samego rana dla was. Co takiego zrobicie z tą szybką kasą? Na co przepuścicie te pieniądze? Na co wydacie? Jaki macie pomysł? Wrzućcie swoje propos na meloradio.pl. Czekamy na was, zgłaszajcie się do tej zabawy. No i zgarniajcie 200 zł na początek nowego tygodnia. Przyda się na pewno. Szybka kasa trafi dzisiaj. Pytanie, czy to właśnie do ciebie? Czekamy na zgłoszenia.

0: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzeda.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
2: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To moje i winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w moich i winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Szykujemy skoki.
2: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
3: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
4: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
5: Świat ciebie potrzebuje.
4: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50, z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Po reklamie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Co wystarczy zrobić na 5-sekundowym filmiku, żeby szybko zdobyć 5 milionów wyświetleń w necie? Za chwilę wam powiem.
2: Drink some margaritas by

Ten facet zdecydowanie potrafi zaskoczyć na boisku i to nie tylko tym, jak gra, ale też jak się zachowuje. Cristiano Ronaldo został bohaterem krótkiego filmiku, który mocno poniósł się ostatnio w sieci. W czasie 5 sekund widać, jak próbuje podejrzeć przez ramię piłkarza z przeciwnej drużyny kartkę ze wskazówkami trenera rywali. Scenka wyglądała mocno zabawnie, a filmik szybko zdobył ponad 5 milionów wyświetleń. Ale Cristiano chyba nie wszystko dobrze doczytał, albo kartka była do góry nogami, bo jego drużyna ten mecz jednak przegrała.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo Music Sounds i Fast Boya. Nie wszyscy byli pewni, ja to wiem, ale jednak proszę bardzo, daliście radę, udało się całkiem nieźle zacząć ten nowy dzień i nowy tydzień. Kolejna okazja będzie jutro od 6:30. Waldek Darłak, dzięki, a za chwilę Adi w Melo.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Sony Podera, Think About Us. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
3: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super! Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To moje i winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w moich i winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.
8: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
9: Po, polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
10: Maria Sadowska.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Paryż?
12: Znamy na pamięć.
11: Skandynawia?
12: Trochę daleko na weekend.
11: Drezno i Kraina Łaby.
12: O, brzmi interesująco.
11: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
12: I blisko?
11: 100 kilometrów od polskiej granicy.
12: Idealne miejsce na jesienny city break.
11: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
12: Świąteczne klimaty.
11: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
7: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wpadaj do Lidl. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Halo, halo, znalazłeś już parking?
16: Parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
0: A kupując mieszkanie w inwestycji apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
16: Naprawdę?
0: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
13: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii dobry plan wystarczy.
17: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
20: Roboty drogowe trwają, na przykład na Karmelkowej natkniemy się na drogowców. Pobędą w tym miejscu chwilę, bo do wykonania jest ponad 1200-metrowy odcinek od Kupieckiej do Solskiego. Karmelkowa to już 9. ulica objęta tegoroczną edycją programu Wrocław na dobrej drodze.

0: poranek chłodny, ale w ciągu dnia możemy spodziewać się dużo przyjemniejszej temperatury, 21 stopni, 22 w porywach, a jutro upał. Jutro przypomnimy sobie o tym, że lato kalendarzowe trwa, 30 stopni we Wrocławiu, sporo słońca i tak będzie we wtorek i tylko we wtorek, w środę już ochłodzenie, deszcz, w weekend 20-21 stopni.
1: Są newsy Meloradia Wrocław.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Na początek o ważnej zmianie dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Zmiana organizacji ruchu na Brochowie. Znów dwukierunkowe stały się Koreańska, Ziemniaczana i Boiskowa. Wiadukt na Karwiński jest zamknięty, a otwarty jest przejazd ulicą Gazową, przy czym obowiązuje tu ruch wahadłowy. 9 nowych radiowozów trafiło do policjantów z Wrocławia i innych miast Dolnego Śląska. Nowymi, specjalnie dostosowanymi BMW z napędem na wszystkie koła. Funkcjonariusze już patrolują drogi regionu. Było to możliwe dzięki unijnym pieniądzom. A jeszcze do połowy września można starać się o pieniądze z mikrograntów. Do zdobycia jest 10 tysięcy złotych. Poszukiwane są pomysły na wydarzenia łączące mieszkańców.
2: Pomagamy w ogóle zawrzeć umowy na przykład z grafikiem, z prowadzącym warsztaty, ale podpowiadamy też na przykład, gdzie warto wydrukować broszurę, a gdzie lepiej plakat.
0: Wylicza Marta Konieczna z Wrocławskiego Instytutu Kultury. W wiadomościach za godzinę o remoncie, który trwa w Teatrze Polskim.
3: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Erupcja wulkanu kolejny dzień paraliżuje ruch lotniczy w Indonezji. Zamknięte są 4 lotniska, w tym główny międzynarodowy port w Dżakarcie. Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet zapewniła sobie udział w przyszłorocznych mistrzostwach, mimo że tegoroczny turniej zakończyła na 4. miejscu i spadła o 1 pozycję w rankingu. Chatboty AI mogą błędnie uspokajać osoby z objawami bezdechu sennego. W ponad 1/3 przypadków uspokajają zamiast zalecić konsultację u lekarza. Szczecin chce, by rower miejski znów był popularny. Miasto przygotowało m.in. jednoślady, które każda szkoła może bezpłatnie zamówić na lekcje WF-u, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
4: Wystarczy zgłosić się, dostarczymy bawełny na miejsce do każdej szkoły, odbierzemy je potem po zajęciach.
3: Akcja potrwa do końca miesiąca.
5: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: No siemanko, w poniedziałek, nowy tydzień, nowe przygody i dużo dobrej muzy. Adi z tej strony, raz jeszcze siema. Kiedy nie gadają, my już gramy Sony Fodera, Think About Us. No to jedziemy, zaczynamy.

Livka i Poza Tobą Nic, tak, podkręcamy tempo w Meloradio, a z jej głosem to mam wrażenie, że można dosłownie wszystko zrobić, jest mega utalentowana. A ci to się potrafią bawić, aż za bardzo i za drogo. Podobno jakaś hiszpańska rodzina zorganizowała w restauracji urodziny dla swojej 5-letniej córki. Wiecie, było pięknie, open bar, atrakcje, wszyscy się bawili, no generalnie ekstra. I łącznie za taki melanż wyszło 30 tysięcy złotych, ale nikt za to nie zapłacił, co jest dość szokujące. I przy okazji też bardzo szybko wszyscy się zwinęli. A skoro o tym mówimy, to jak organizujecie coś u siebie, jakieś spotkanie, jakąś imprezę i chcecie, żeby szybko wszyscy wyszli, bo już akurat, nie wiem, zachciało wam się spać albo po prostu odechciało się bawić, to spytajcie głośno: ej, pomożecie mi sprzątać? Gwarantuję, że wszyscy uciekną. Wy też możecie, no ale syp zostanie.

0: Griffin i Words Away w Melo Radio to dla tych osób, które bardzo lubią podróżować. Zwiedzanie świata jest naprawdę bardzo fajną aktywnością. Nie wiem jak wy, ja uwielbiam city breaki i te muzyczne też. Trochę popodróżujemy, bo przed nami Toby Romeo i Fly High. Zapnijcie pasy, bo to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Halo, halo, znalazłeś już parking?
8: Parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
7: A kupując mieszkanie w inwestycji apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
8: Naprawdę?
7: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
9: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
10: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
11: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
12: Ej, nowy, skocz po kawę.
13: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
12: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
14: Wróć do mnie.
13: Załatwimy to w inny sposób.
15: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
12: Vous verrez maintenant.
11: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
12: Iga, Dudziuk.
13: Mikołaj Kujawiński.

Panocek i Tell Michu w Meloradiu. Gramy to na nowy tydzień, żeby wszystko szło jak trzeba. Jak trzeba, czyli że szybko, a ja w międzyczasie sprawdzam, co słychać u Mateusza, czyli u Gipsa. No i już wiem, że Mati ma sporo muzycznych planów. Między innymi spotkamy się z nim już niedługo, bo 17 października w Natorwarze, a tam no jestem bardziej niż pewny, że będzie gruba impreza, będzie mega koncertowo, pełno gości. No i to, co najważniejsze, jego muzyka i ta jego niezwykle emocjonalna wczuta. A skoro o tym mówimy, no to jestem też bardziej niż pewny, że pojawi się nutka Karnawał, którą zagram wam już teraz w Meloradiu.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Actually, whatever turn you on w Meloradiu, powoli zbliżamy się do 11. A to oznacza, że już za chwilę najnowsze newsy, w których będziemy mieli na pewno dużo informacji o tym, co się dzieje w kraju i na świecie. To będzie minutę przed 11, a o 11?
1: A już o 11 zagramy!
0: No, Bibi Rexha i Sad Girls! Obczajcie jej najnowszą płytę, bo jest naprawdę mega girly w rozumieniu bardzo kobiecego kontentu, no i też mega imprezowa. Myślę, że wam siądzie.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Reklama. Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
1: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
2: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
0: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
6: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
9: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
10: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
11: Szykujemy skok.
12: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
13: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
14: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
15: Świat Ciebie potrzebuje.
14: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
16: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Halo, halo, znalazłeś już parking?
20: Oh, parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
19: A kupując mieszkanie w inwestycji apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
20: Naprawdę?
19: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
21: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
22: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: We Wrocławiu tym razem 21-22 stopnie i słońce, i zachmurzenie z przewagą tego drugiego. Jutro zdecydowana zmiana, po pierwsze na termometrach nawet 30 stopni, no a słońca nie zabraknie. Po upale wtorkowym w środę już chłodniej, będzie też padać, no a potem mamy końcówkę tygodnia, taką typową wrześniową, 20 stopni, słońce i zachmurzenie.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Zmiany organizacji ruchu na Brochowie. Chodzi o kolejny etap remontu wiaduktów. Ulica Karwińska jest zamknięta w obrębie budowanego ronda. Nadal możliwy jest dojazd do znajdujących się przy niej firm, magazynów czy parkingu Park and Ride. Otwarta z kolei jest ulica Gazowa. Przejazd przez plac budowy na ciągu Gazowa Mościckiego odbywa się wahadłowo. A jeszcze w tym roku ma zakończyć się remont Teatru Polskiego. Po kilkunastu miesiącach gruntownej przebudowy ruszą prace wykończeniowe, takie jak wieszanie lamp, malowanie, montowanie foteli. Pierwsi widzowie będą mogli zasiąść w nich dopiero wiosną, mówi Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
2: W przyszłym roku otworzymy tutaj scenę przy Gabrieli Zapolskiej, która kilka ostatnich lat spędziła w ogromnym remoncie. To jest też wyzwanie, bo taką liczbę miejsc na widowni naprawdę trzeba będzie zapełnić.
0: A wiadomościach za godzinę o powoli zapełniających się akademikach i castingu na wynajmujących specjalną aplikację wymyślili studenci z Wrocławia.
3: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie zakończyło się wczoraj spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami ze Stanów Zjednoczonych. Dzień wcześniej rozmowy toczyły się w Moskwie. Volkswagen zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy. To w fabrykach na całym świecie. Około połowa zwolnień przypadnie jednak prawdopodobnie na Niemcy. Studenci i seniorzy opanowali Zakopane. Tradycyjnie już po wakacjach zjeżdżają na Podhale. Po sezonie nie szukają spokoju i niższych cen.
4: Po prostu chcemy sobie pospacerować.
5: W Zakopanem obok jesteśmy pierwszy raz. Mniej ludzi przede wszystkim.
3: Ceny faktycznie są nieco niższe, ale pogoda już bardziej jesienna. Zróżnicowane, o stosunkowo wysokich dźwiękach i niezbyt głośne. Właśnie takie ptasie śpiewy podobają nam się najbardziej. Tak wynika z badań. Zwycięzcą rankingu okazał się kos.
6: No to bęk, na zegarach 11, ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanko, podkręcamy tempo? No pewnie, że tak. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o pewnym influencerze, który się poczuł.

A to Bibi Rexha i Sad Girls, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Wrocław na celowniku Influ z USA. Christian Grossi ruszył podróżować i trafił do naszej słodkiej Polski, ale jedna rzecz mocno go zaskoczyła.

0: Robin Schulz i Better Times w Melo Radio. Słuchajcie, zdarza się taki moment w życiu, że może czujecie się trochę gorzej, bo coś rzeczywiście się wydarzyło, ale pamiętajcie, że zawsze wychodzi słońce i mimo tego, że jest jesień, to naprawdę wszystko będzie okej, a w razie czego macie nas i my zawsze poprawimy wam humor. A w tej godzinie jeszcze Black Eyed Peas i I Got a Feeling. Ten numer też mówi o tym, że warto się trochę uśmiechnąć.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Neonet, Neonet.
4: Dobrze podpowiemy wnet.
3: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
5: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
3: Neonet, Neonet.
4: Dobrze podpowiemy wnet.
6: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
7: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
6: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
7: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
6: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
7: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
8: Kaufland jest
9: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Paryż?
18: Znamy na pamięć.
17: Skandynawia?
18: Trochę daleko na weekend.
17: Drezno i Kraina Łaby?
18: O, brzmi interesująco.
17: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
18: I blisko?
17: 100 kilometrów od polskiej granicy.
18: Idealne miejsce na jesienny city break.
17: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
18: Świąteczne klimaty.
17: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
19: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Calvin Harris i Sweet Nothing. Podkręcamy tempo w Meloradio na słodko. Ale spokojnie, tu nie ma żadnych kalorii, powiem więcej, można tylko zyskać, a co dokładnie? 200, a nawet i 500 zł. W szybkiej kasie, bardzo prosty sposób, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka, konkursy i akcje, dokładnie, tam piszecie, na co chcecie to wydać, my potem do was odzwaniamy i wy macie pieniądze dla siebie, na co chcecie. Także zgłaszajcie się, bo szkoda czasu. A już teraz self-aware.

dokładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie

0: ten kawałek do reklamy.
1: No tak, musimy kończyć godzinę. Pogwarzymy i Sokół w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Ja tylko przypomnę, że Wojtek Sokół przewidział, ile kiedyś Quebo będzie wart. Tak nawijał w jednym ze swoich numerów, dokładniej numer Chcemy Być Wyżej.
2: A już o 12 zagramy.
1: No właśnie, John Summit i All The Time. Genialna nuta, która w bardzo fajny sposób przyspiesza i się rozkręca. Gramy ją punktualnie o 12 i dzięki niej na pewno się obudzicie.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
5: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Halo, halo, znalazłeś już parking?
8: Parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
7: A kupując mieszkanie w inwestycji apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
8: Naprawdę?
7: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
9: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
18: Praca,
17: szkoła,
18: korki.
17: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
18: Od rana dużo pozytywnej energii.
17: I jeszcze fajniejszą muzę.
18: Świeże trendy prosto z sieci.
17: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
18: Od poniedziałku do piątku.
17: Już od 6:30.
18: Podkręcamy tempo.
17: Waldek Darłak.
18: Marcin Sikora.
17: I codziennie zrobimy Ci kawę.

0: 97 i 8 FM. Pogoda.
1: We Wrocławiu dzisiaj i pogodnie, i pochmurno chwilami, a na termometrach 21-22 stopnie. Jutro będzie się działo, bo jutro upał. Na chwilę wróci bardzo wysoka temperatura, to może być nawet 30 stopni. Ja tylko przypomnę, że wciąż trwa kalendarzowe lato i jutro sobie przypomni. W środę deszcz, końcówka tygodnia pogodna z 20 stopniami.
0: Są newsy Meloradia Wrocław.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. 3 autobusy szkolne wycofane z ruchu. Inspekcja Transportu Drogowego sprawdza autobusy przewożące dzieci i młodzież w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Tylko w ciągu 2 dni inspektorzy skontrolowali 71 autobusów. Zatrzymanych zostało 8 dowodów rejestracyjnych. 3 pojazdy są wycofane z ruchu. Wlepiono 4 mandaty i wszczęto 4 postępowania administracyjne. Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły to także policyjne kontrole w pobliżu szkół czy przedszkoli. I jeszcze trochę czasu mają studenci, którzy powoli rozglądają się za akademikami. Pomóc może specjalna aplikacja wymyślona przez studentów z Politechniki Wrocławskiej. Aplikacja kojarzy współlokatorów.
2: Bardzo było mi ciężko znaleźć fajne mieszkanie, szczególnie na pierwszym roku. Uważamy, że ten proces dopasowania można o wiele bardziej usprawnić.
1: Podkreśla Aleksandra Kaziniec, współtwórczyni aplikacji. Na razie apka działa tylko we Wrocławiu.
3: To są newsy na 12. Marcin Sikora, zapraszam. Miliardy złotych inwestycji w cyberbezpieczeństwo. Tylu potrzeba, żeby chronić nasze dane. Tak uważa prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
4: Jesteśmy krajem, który rzeczywiście jest poddany wojnie hybrydowej.
3: Polska jest jednym z krajów najczęściej atakowanych w sieci. Co najmniej 11 alpinistów zginęło w lawinie na Kaukazie. 6 osób zostało rannych, a los 6 nie jest znany. Do zdarzenia doszło w wąwozie Bezęgi. Trwa tam akcja ratunkowa. Prawie 25 milionów złotych kosztować będzie remont obserwatorium IMGW na Śnieżce. Do budynku ma wrócić restauracja. Wzmocniona zostanie konstrukcja obiektu, a zmodernizowane będą elewacja i dach. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali rakietę kosmiczną. Maszyna ma wynieść ładunek badawczy na wysokość 3 km. Po osiągnięciu celu ma zostać sprowadzona na Ziemię.
5: No i ciach, wybiła 12, siemano wszystkim. Fajnie, że jesteście, siadajcie wygodnie, rozgoście się, bo na pokładzie dużo dobrego grania. Na początek, John Summit All The Time, no bo kiedy inni gadają, no już gramy. Róbcie głośniej, nie pożałujecie.

0: bardzo kulturalnie, ale teraz do rzeczy. Chilijscy naukowcy opracowali specjalne kombinezony z miedzi i cynku, a dzięki temu będą mogły szybciej regenerować się te nasze pingwiny po sieciach rybackich, które przysparzają im sporo kłopotów. A to, jak się możecie domyślać, zmienia naprawdę sporo, no bo ptaki szybciej się regenerują i później szybciej też trafiają na wolność. Niektóre z Madagaskaru to nawet gadają.
1: O, to mi się już bardziej podoba.

My Oh My, Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza i Will William, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Lubię was od czasu do czasu zaskoczyć, stąd właśnie taka, a nie inna propozycja. Ale a propos zaskoczenia, to jeszcze w tej godzinie Girls Just Want To Have Fun też będzie na 100%. Będzie Angla Osia i Noc Aniołów, także dziewczyny przejmują stery.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. 8 200 8 600.
2: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
3: Potrzebujemy towaru
4: i pieniędzy.
2: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
12: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
11: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
12: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
11: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
12: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.

Young Losia i Noc Aniołów w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Ta różowo-włosa gwiazda z pewnością można powiedzieć, że zadbała o niejedną fajną imprezę, przy której każdy z nas bawił się naprawdę doskonale, ale skoro mówimy też o różowych włosach i generalnie o dziewczynach, no to ja chciałem przypomnieć Ewie Max, która ostatnio była trochę ciszej, a my tęsknimy, my czekamy na kolejne numery. I też Ewa Max miała różowe włosy jak właśnie Young Leosia. No ale a propos tej ciszy, to że tak powiem, coś ją przerwało, mianowicie był to Alan Walker, który wygląda do złudzenia jak nasz Robert Lewandowski, no i spotkali się ze sobą i nagrali kolejną epicką wręcz muzyczną propozycję pod tytułem Fate i wy ją dobrze znacie, a jak wam się podoba, to głosujcie na nią w ramach 30 Meloradia na meloradio.pl.

0: Eli Oaks i Reasons w Melo Radio, no nie mogę się ostatnio od tego uwolnić. No bo słucham tego tak, kiedy jadę do pracy, kiedy wychodzę z pracy, kiedy idę na siłownię, kiedy robię jedzenie, no generalnie przycisk replay jest dość mocno katowany.
1: A już o 13 zagramy.
0: Tak jak i to, Shimsa i Fire Fire. Chce się aż powiedzieć, że punktualnie o 13 damy ognia, no bo z tym numerem nie da się inaczej, gram to już za chwilę.

0: wielką kasetę na radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy po

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Szykujemy skok.
7: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
8: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
9: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
10: Świat Ciebie potrzebuje.
9: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
11: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
14: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
17: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
18: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
19: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
23: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
24: 3, 17, 41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
22: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: rozgrywkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja.

0: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Więcej osób jest bez pracy. Szacowana stopa bezrobocia wyniosła w sierpniu 5,9%. To więcej niż w lipcu. Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na S1 w rejonie Żywca. Między węzłami Żywiec, Browar i Węgierska Górka zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Na komisariat przyjechał autem, mimo że miał 3 zakazy kierowania. To historia 25-latka z Iłowej w Lubuskiem. Ale ponieważ był też poszukiwany, to z komisariatu trafił prosto do więzienia. W lasach pojawiły się wreszcie grzyby. Na łowę ruszyli więc ich miłośnicy.
1: Kurki, podgrzybki, a przeważnie maślak. Zdarzają się też prawdziwki.
2: Z tych amerykańskich żeśmy natrafili borowików. Tyle, że jakbyśmy jeszcze mieli gdzie pakować, to jeszcze byśmy nazbierali więcej.
0: Sanepid ostrzega jednak, by zbierać tylko te grzyby, które znamy.
3: Siemka, wybiła 13, Adi z tej strony, siemanizacja. Fajnie, że jesteście, bo za chwilę pogadamy o Harrym Potterze, dokładnie o serialu. Ale wcześniej, Fire i Shimza, bo kiedy inni gadają, no już gramy.

Swedish House Mafia, Happiness is So Sad, czyli iście magiczny numer. Teraz też trochę magii, bo w końcu miałem chwilę i udało mi się obejrzeć trailer serialu Harry Potter. No i dzieje się, to mogę powiedzieć bez wątpienia, no bo wygląda super, przynajmniej na ten moment. Jedna rzecz, która mnie trochę zastanawia, bo tam pojawił się domek Weasleyów, czyli rodziny przyjaciela Harry'ego, to dla tych, którzy nie oglądali, mówię oczywiście. No i mam wrażenie, że to jest dokładnie to samo, co było w filmach i teraz, czy to źle? No moim zdaniem nie, ale na ten moment całość po samym trailerze, no śmiało mogę powiedzieć, że wygląda

0: Silva Pumba i On Tonight w Melo Radio. A w tej godzinie jeszcze dziewczyna, która fantastycznie śpiewa. Jest generalnie fajną osobowością, bo lubi też sobie pograć, lubi seriale. No i bardzo często można ją spotkać na siłowni. Być może jak ją zapytacie, jak wykonać martwy ciąg, to wam powie. Bryska i Obca to jeszcze w tej godzinie i nawet za chwilę.
1: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
3: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącz minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
15: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
16: Paryż?
17: Znamy na pamięć.
16: Skandynawia?
17: Trochę daleko na weekend.
16: Drezno i Kraina Łaby.
17: O, brzmi interesująco.
16: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
17: I blisko?
16: 100 kilometrów od polskiej granicy.
17: Idealne miejsce na jesienny city break.
16: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
17: Świąteczne klimaty.
16: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Pryska i Obca w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, ja wiem, że tu jest dużo osób zmotoryzowanych wśród nas i nie śmiejcie się ze mnie za bardzo, ja to mówię wszystko naprawdę w dobrej wierze, żebyście potem nie mieli kuku. Dawno nie zaglądałem pod maskę mojego samochodu, no i trochę się ostatnio zdziwiłem, kiedy to faktycznie zrobiłem, bo po pierwsze widziałem tam jakieś futerko, a po drugie widziałem tam też między innymi oleju, którego nie ma. Dlatego kindly reminder, jeżeli dawno nie zaglądaliście pod maskę, żeby uzupełnić płyny i tak dalej, to zróbcie to dzisiaj, a odnośnie tego futra, który znalazłem, spokojnie, to nie było zwierzątko. Mój samochód miał być gniazdkiem do spania, no ale musiałem się tego pozbyć. Wiem, no może nie wypada, no ale potem jak trzeba będzie naprawić elektronikę, no to raczej się nie pozbieram. Maron Hofstadt, I Like, gramy to już teraz, aby sprawdźcie później, co macie pod maską.

0: Thomas Gray i jego Heaven w Meloradiu, które premierowo usłyszeliśmy podczas Tomorrowland. A jeżeli zastanawiacie się, ile pompek jest w stanie zrobić Thomas Gray w 30 sekund, to zapraszam na Instagrama Meloradia, bo tam z Tomasem faktycznie walczyliśmy we dwóch. Tak, pokonał mnie, ale ile dokładnie zrobił, to zobaczycie już za chwilę.
1: A już o 14 zagramy
0: Breaking Dishes i Eli Oaks. No i ja już mówię dziękuję bardzo, no bo friki się szykują do tego, by przejąć stery Meloradia. A ty po tej stronie trzymajcie się ciepło i jutro od 10 zaczynamy i gramy dalej, żebyście mieli lepszy dzień. Nara!

0: Reklama.
1: Pani Patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobrych fale.
5: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
6: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
5: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Po reklamie.

0: 7 i 8 FM.
1: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. Będą utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Na jezdni w stronę Gdańska drogowcy będą wymieniać dylatację, która chroni przed pęknięciami, mówi Maciej Zalewski z GDTK IA.
2: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, to jest 80 km na godzinę, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
1: Utrudnienia potrwają do piątku. W tym tygodniu ceny benzyny i diesla mogą być rekordowe. Zdaniem analityków benzyna 95 podrożeje o 21 groszy, a diesel o 31. Trudna sytuacja we wrocławskim schronisku. Jest w nim już ponad 300 kotów i codziennie przyjmowane są nowe. Przed nami tenisowe emocje. Iga Świątek zmierzy się w czwartej rundzie US Open z Chinką Qin Wenzhen. Początek spotkania o 17.30 naszego czasu.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight. Freak Fight.
1: Brawo, super, że wstaliście, dokonaliście niemożliwego, ale z Meloradiem wszystko jest możliwe.
2: Nawet wstać na 14 godzinę. Zaczynamy dzisiejszy Freak Fight w Meloradiu. Będziemy rozmawiać na wiele ciekawych tematów, kilka nieciekawych, tak? Ale przede wszystkim będziemy podkręcać wam tempo po południu.
1: Iga, Mikołaj, hej!

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: to Freak Fight w Meloradiu. Czy ty wiesz, Mikołaj, ilu mięśni twarzy używa się do całowania?
1: Co najmniej 8.
0: 34.
1: Czyli w sumie miałem rację.
0: Byłeś naprawdę bardzo blisko, więc tak się zastanawiam, że po co chodzić na siłownię?
1: A, ale no to... No chyba, że ktoś całuje inne części ciała niż twarz. Ale nie, to nie działa w ten sposób. Dobra, nieważne.
0: Trening czyni mistrza.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu, a teraz co, dalej o całowaniu?
1: No tak, bo ja się wciągnęłam bardzo w ten temat, bo okazuje się, że ta czynność oprócz tego, że spala kalorie, no to ujędrnia doskonale mięśnie twarzy i zmniejsza poziom stresu, czyli warto po prostu to robić.
0: Czyli im się ktoś więcej całuje, tym ma mniej zmarszczek.
1: Tak, jest mniej zestresowany, więc moim zdaniem nie powinno to nikomu przeszkadzać, że w pracy nie wypada się całować z kolegą czy z koleżanką. Chyba, że jest się w związku. A tak to luz.

0: Tak się podkręca tempo w Meloradiu.
1: A za chwilę zagramy wam coś naprawdę niesamowitego, ale co to będzie? Tego wam akurat nie powiemy, to będzie niespodzianka.
0: A chociaż jakąś taką jedną podpowiedź byś rzucił. Dobra, będzie
1: dobre
0: to dziewczyna.
1: Będzie. Dobre będzie.
0: I będzie to dziewczyna.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasy.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Tutaj, szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych. Zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
2: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
4: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita, oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Halo, halo, znalazłeś już parking?
13: Parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
12: A kupując mieszkanie w Inwestycji Apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
13: Naprawdę?
12: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
14: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
15: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: 5, ała, uderzyłam się w głowę, przepraszam, 20, 40, liczę ile wydałam, wiesz, wczoraj, 80 zł.
1: Ja tego nie robię, bo zawsze mi jest potem przykro, jak kończę. Lepiej nie wiedzieć czasami.
0: Ale to co mamy zrobić, skoro potrzebujemy gotówki?
1: Ja to bym wszedł na meloradio.pl i zgłosił się do szybkiej kasy. Jakbym tu nie pracował, to na 100% bym to robił codziennie.
0: Czyli meloradio.pl, jeżeli potrzebujecie gotówki, wbijajcie, my wam pomożemy.
1: Pewnie.

0: Ale Meloradio podkręca tempo i tak się składa, że mamy dla was wspaniałe newsy Meloradia.
1: Za chwilę dowiemy się wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć z kraju i ze świata.
0: Zostańcie z nami. A już o 15.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak,
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
18: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
22: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: Po reklamie.
25: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
26: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Szykuje się powrót upału. Jutro nawet 32 stopnie na południu wschodzie kraju. Stado dzików pojawiło się dziś rano na południu Warszawy w okolicach dzielnicy Wawer. Zwierzęta weszły na ekspresówkę. Utworzył się korek na kilka kilometrów i doszło do trzech kolizji. Mówi Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
27: Weszły na trasę główną i potem się wydostały na drogę lokalną.
26: Policja będzie ustalać dokładne przyczyny każdego z wypadków. Zaawansowana sztuczna inteligencja może być egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkości, ostrzega wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Wzywa też do szybkiego opracowania kanonu zasad. Amerykańska komedia Totalna magia wraca po 28 latach. W drugiej części też zagrają Sandra Bullock i Nicole Kidman. Premiera już w najbliższy piątek.
28: I mamy godzinę 15. Let's go! Kolejne niespodzianki, kolejne wyzwania i przygody.
29: No i przede wszystkim dalej podkręcamy tempo. Razem z wami, słuchacze, kręcimy!
28: Woohoo! Iga Mikołaj!
29: Siemano!

0: on jest gejem, to jest ta najczęstsza wymówka dziewczyn do chłopaka, jeżeli chcą się przyjaźnić z jakimś chłopakiem, zrozumiałeś?
1: No rozumiem, w sensie, że ma chłopa dziewczyna i mówi do niego, nie, spokojnie, on jest gejem.
0: Tak, i myślę, że za chwilę porozmawiamy o tym, czy istnieje przyjaźń damsko-męska. Co ty na to, bo amerykańscy naukowcy wiedzą.
1: Dobra, chętnie to sprawdzę.

0: Przyjaźń to takie piękne słowo.
1: Mógłbyś zostać poetą, super, że się przyjaźnimy.
0: Przyjaźń damsko-męska istnieje, udowadniamy to na co dzień, udowodnili to też naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, bo oni chyba nie mają co robić.
1: No właśnie, a to nie jest tak, że jesteś gejem, my się serio przyjaźnimy i mój chłopak nie musi być zazdrosny.
0: Ale ja nie jestem gejem, on o tym wie, nie?
1: A, zapomniałam.
0: Ale my jesteśmy braćmi, po szalu, byliśmy razem na meczu.
1: O, jak super, może będziecie kiedyś razem.

0: Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu i nie przestajemy tego robić, chociaż no będzie taka mała przerwa, ale to taka ma ci troszkę.
1: A potem my zagramy wam takie po prostu sztosy, takie podkręcacze tempa, że my się sami podkręcimy.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę w Melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: to dennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj. Nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: Wygenerowano z AI.

0: masz.
1: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Bo Media Expert taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi ofert, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: A to jest Malo Radio, podkręcamy tempo i zajadamy się ptasim mleczkiem. Tak, drodzy słuchacze, robimy to.
1: Pytanie właśnie, czy jesz ptasie mleczko w całości tak całe, czy najpierw obierasz z czekolady i dopiero potem się delektujesz
0: środkiem? Nie jestem psychopatą, najpierw obieram.
1: No to w takim razie dobrze się składa, bo Wedel stworzył obieraczkę do ptasiego mleczka.
0: A nie można używać zębów?
1: Można, ale no wiesz, czasami ci się rozwali ta czekolada czy coś. Ja bym chciał taką obieraczkę na przykład do Delizio.
0: A potem, żeby to wylizać. W sensie nie obieraczkę, tylko delicję. Mniam, mniam. Gramy!

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap, główne

0: Tak podkręca się tempo w Meloradio i tak leci to tempo, że już kończy nam się godzina 15.
1: Za chwilę newsy Meloradio, koniecznie zostańcie z nami, bo przekonamy się, co ciekawego się wydarzyło dzisiaj.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Belo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny!
7: Jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
8: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, to już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
14: Paryż?
15: Znamy na pamięć.
14: Skandynawia?
15: Trochę daleko na weekend.
14: Drezno i Kraina Łaby.
15: O, brzmi interesująco.
14: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
15: I blisko?
14: 100 km od polskiej granicy.
15: Idealne miejsce na jesienny city break.
14: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
15: Świąteczne klimaty.
14: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: O reklamie. Autopromocja.
18: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
19: Praca,
18: szkoła,
19: korki.
18: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
19: Od rana dużo pozytywnej energii.
18: I jeszcze fajniejszą muzę.
19: Świeże trendy prosto z sieci.
18: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
19: Od poniedziałku do piątku.
18: Już od 6:30.
19: Podkręcamy tempo.
18: Waldek Darłak.
19: Marcin Sikora.
18: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: we Wrocławiu.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Już w piątek, a potem w sobotę krasnale opanują miasto. Odbędzie się festiwal krasnoludków, chyba najbardziej ulubiona rodzinna impreza. Będzie oczywiście konkurs na krasnalowe przebranie i wiele innych atrakcji. To w piątek i w sobotę. A już dziś kina wzywają. Historię Antonego Bourdaina na dużym ekranie. Tony to opowieść o młodym człowieku, który marzył o karierze pisarza. Znalazł się na zmywaku. Na całą resztę historii pewnie znamy. Tony w kinach od piątku to jest nowość, podobnie zresztą jak Nie patrz w dół 2. To też nowa propozycja, thriller. Powoli zaczyna się sezon na otrzęsiny. Jedna opaska, kilka klubów, tak to działa. No i pierwsze takie wydarzenia już 1, a potem 2 października.
2: Newsy na 16:00 Ula Harciarek. Zapraszam. Pijany maszynista prowadził pociąg pod Chojnicami. To, że był pod wpływem procentów, okazało się po tym, jak naraził na niebezpieczeństwo wysiadającą kobietę z małym dzieckiem. Mężczyzna jest już w rękach policji. We Włoszech to było najgorętsze lato od 76 lat. Ogłosił tamtejszy komitet badań naukowych. Jeszcze się nie skończyło, bo nad Włochami utrzymuje się 6. tego lata fala upałów. Mistrzostwa w naśladowaniu ptaków będą w ten piątek w Pałacu Kultury w Warszawie. Zaprasza jedna z prowadzących wydarzenie, Joanna Pawluśkiewicz.
3: To jest absolutnie niesamowite zobaczyć, jak ludzie potrafią naśladować sikorki, ale też gołębie. Pojawia się w tym roku drop. Takiego ptaka jeszcze w czasie mistrzostw nie było.
2: Uczestnicy do Baru Studio zlecą z całej Polski. Start w piątek o 19:00.
4: Siemano wariaty, to Iga i Mikołaj.
5: Zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu w Melo Radio, a w tej powiemy, jakie dźwięki odstraszają młodych ludzi.
4: Au!

0: podkręcamy tempo w Meloradiu, robimy to najlepiej na świecie.
1: A jeżeli byliście kiedyś na imprezie jakiejś w plenerze i zaczęliście słyszeć nieprzyjemne piski, które wygoniły was z tego miejsca, to nie mógł nie być przypadek.
0: Jak to?
1: Bo w Holandii na przykład, tam właśnie, gdzie młodzież imprezuje, zainstalowane specjalne urządzenia, które emitują dźwięk, który jest słyszalny tylko przez osoby poniżej 25 roku życia.
0: Ale to po to, żeby wygonić tych
1: ludzi?
0: Tak,
1: żeby sobie poszli.
0: Ja wiem,
1: jakie dźwięki w Polsce na przykład można grać. Whisky, moja żono, jednak tyś najlepszą zdam. Ja bym od razu wyszedł z imprezy.

0: tutaj Melo Radio, teraz porozmawiamy o kobietach, więc myślę, że panowie powinni się skupić. I panie zresztą też.
1: Podobno, tak wynika z badań przeprowadzonych na próbie 2000 kobiet.
0: Aha.
1: Podobno właśnie kobiety średnio co 22 dni
0: mają okres.
1: Potrzebują wieczoru ze swoimi dziewczynami, żeby się dobrze czuć.
0: To jest nieprawda. My potrzebujemy tego co najmniej raz w tygodniu.
1: O, to bardzo często.
0: A faceci?
1: A my to tam, wiesz, tam, na mecza może, raz na miesiąc.
0: Napisać cześć, co tam.
1: O.
0: Raz w roku.

0: wiecie, co jest najlepsze w Meloradiu? Że muza. Gramy muzę. Aha! Wygrywasz talon na balon. A jeszcze w tej godzinie dziewczyny i chłopaki.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Paryż?
8: Znamy na pamięć.
7: Skandynawia?
8: Trochę daleko na weekend.
7: Drezno i Kraina Łaby.
8: O, brzmi interesująco.
7: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
8: I blisko?
7: 100 kilometrów od polskiej granicy.
8: Idealne miejsce na jesienny city break.
7: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
8: Świąteczne klimaty.
7: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
9: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
10: Halo, halo, znalazłeś już parking?
11: O, parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
10: A kupując mieszkanie w inwestycji apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
11: Naprawdę?
10: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
12: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
0: Po reklamie.

0: Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio. Iga, czy wiesz, w jakim kraju na świecie docenia się Polaków?
1: W Polsce, żartuję.
0: No dobry żart, ale no nie. Okazuje się, że w Argentynie.
1: Tak?
0: Argentyna jest jedynym krajem na świecie, gdzie obchodzi się Dzień Polaka. I to od 95 roku.
1: Mhm. A w jaki sposób świętują? Nie, w sumie po co ja pytam?

0: Zbliża się godzina 17, więc czas na newsy Meloradia. Nastawcie uszu.
1: Odkryjemy wszystkie karty na stole. Zobaczymy, co tam nam dzisiaj los wylosował.
2: A już o 17 zagramy

0: Wakacja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalny. Na wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
6: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
7: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł. 5 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
10: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
12: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
14: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
16: A gdzie tak jest?
17: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Halo, halo, znalazłeś już parking?
5: Parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
4: A kupując mieszkanie w inwestycji apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
5: Naprawdę?
4: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
6: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
7: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Co jest grane we Wrocławiu?
8: Ciekawe rzeczy dzieją się jak zwykle zresztą w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Już 26 października bardzo interesujące wydarzenie Seksmisja po śląsku. Pokaz filmu z dubbingiem na żywo właśnie w języku śląskim to w październiku, a wcześniej, bo już 19 września w sobotę będzie można obejrzeć Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego dokładnie w tym miejscu, w którym film powstawał. Także sobota, 19 września, Ojczyzna. W dużych kinach, między innymi Tony, czyli historia Antonego Bourdaina, kucharza pewnie dobrze nam znanego. Jest też inny tytuł, Nie patrz w dół 2, to z kolei thriller. A jeśli chodzi o nieco starsze tytuły, w kinach wciąż czeka Spider-Man, całkiem nowy dzień.
9: Są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Na polskich stacjach ceny paliw rosną. Cena litra benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny w Ukrainie. I lepiej raczej nie będzie, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
10: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tutaj w Polsce.
9: Cena litra benzyny zbliżyła się dziś do poziomu 8 zł. Dwóch mężczyzn, którzy mieli produkować dopalacze, jest w rękach policji w Wielkopolsce. Znalazła przy nich pół tony klepedronu o wartości ponad 30 milionów złotych. Ponad 130 par jednopłciowych jest już w polskich urzędach po transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Wraca serial Rancho. 11 sezon ma pokazać Wilkowyje 10 lat później, premiera w grudniu.
11: I mamy godzinę 17, to oznacza tyle, że korpolutki zmierzają do domu.
12: I to jest zła informacja dla tych, którzy muszą teraz jechać samochodami po mieście. Ale z drugiej strony więcej czasu spędzicie razem z nami.
11: Yeah, let's go, Iga Mikołaj.
12: Siemano.

0: A tu Melo Radio i lecimy, słuchajcie, do Turcji.
1: Ja jeszcze mam swoje włosy, nie muszę.
0: No bo w Turcji jest taki zwyczaj, że jak jest zima i jest zimno, to jest taki obowiązek, aby wpuścić zwierzaki do środka, do sklepu, żeby nie marzły.
1: A, no tak, tam w Turcji bardzo dbają o koty przede wszystkim. Koty tam po prostu rządzą tym krajem.
0: A ja mam pytanie, w Turcji jest w ogóle śnieg?
1: Chyba nie.
0: No właśnie, to o co tutaj chodzi?

0: podkręcamy tempo, rozbrajamy was dobrym humorem. A propos rozbrajania, pogadajmy o Bin Ladenie.
1: No bo jak dorwali w końcu Osamę, to tak? Na miejscu w tym jego ośrodku znaleźli sporo komputerów i stwierdzili, że zobaczą, co Bin Laden ma na dyskach.
0: Boję się.
1: I potem te wszystkie pliki zostały udostępnione opinii publicznej, więc ja któregoś dnia po prostu mi się nudziło, więc wszedłem na stronę CIA, każdy to może zrobić, i tam pobrałem właśnie pliki z dysku Bin Ladena.
0: Czemu się
1: śmiejesz? Się okazuje? Bin Laden bardzo lubił oglądać anime na przykład w wolnym czasie.
0: To wiele wyjaśnia.
1: Więc jakieś tam Naruto, Devil May Cry, takie rzeczy to

0: robił zdjęcia aparatem i wyhodował naprawdę ogromnego kabaczka. No jak Bin Laden wyhodowuje kabaczka, to nikt inny takiego nie potrafi zrobić.
1: Najczęściej kabaczek taki ma 20 cm długości.
0: To jego był 3 razy większy.
1: Padumc.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dobrze, że u nas jest głośno, nie?
1: Zrobiliśmy trochę hałasu, bo są takie miejsca, gdzie niestety dźwięk się nie niesie.
0: I pogadamy o tym jeszcze w tej godzinie.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradio.
0: Super! Zgłoś się na meloradio.pl.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
3: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
4: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
5: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
6: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: To jest Melo Radio, tu podkręcamy tempo i bawimy się w Freak Fight.
1: Tutaj ciszy nie ma, ale czasami dobrze jest sobie tak w ciszy posiedzieć.
0: Ja nie lubię.
1: No to w takim razie nie wybieraj się do Minnesoty w USA, ponieważ tam jest taki specjalny pokój, który wygłusza 99% dźwięku i podobno, jak się tam siedzi zaledwie 20 minut, to można oszaleć.
0: No, ja w to wierzę. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle świata bez gadania.
1: Słyszałem coś.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To moje i winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w moich i winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
9: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
10: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
9: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
10: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
9: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
10: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
11: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
12: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
13: Halo, halo, znalazłeś już parking?
14: O, parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
13: A kupując mieszkanie w inwestycji apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
14: Naprawdę?
13: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
15: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
16: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Letnie ubrania jeszcze się przydadzą od jutra. Będzie naprawdę ciepło, mówi klimatolog profesor Krzysztof Bartoszek.
17: Temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.
16: W środę wieczorem zacznie robić się chłodniej, a w czwartek może przelotnie padać. Jest ostateczna zgoda na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach KPO. Państwa członkowskie dały zielone światło. Unia Europejska inwestuje na Grenlandii. Mieszkańcom oferuje szybszy internet i zapowiada inwestycje w kopalnie surowców krytycznych. Minuta ciszy przed meczami piłkarskiej Ligi Mistrzów. To dla uczczenia pamięci ofiar powodzi w Nepalu, informuje UEFA.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: idę w melo.
1: Kolejny piękny wieczór i kolejna okazja do tego, żeby powiedzieć idę w melo. No bo to już taka godzina, że chyba można zapomnieć o pracy, o obowiązkach i tych wszystkich innych smutnych rzeczach i odpiąć troszkę wrotki, nie? No, do tego bardzo mocno zachęcam, bo naprawdę fajnie pogram. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Radio, dobrze bujamy, przyznacie, co nie? Czy jesteście w autach, czy gdzieś w kuchni się krzątacie i melo w tle leci, no to dokonaliście najlepszego możliwego wyboru na ten wieczór. Zapewniam, Pychu z tej strony, siemano. No, z nami jest tak fajnie, że nie dość, że pogramy spoko, no to jeszcze budżet możemy wam trochę nareperować. 200, a nawet 500 zł. Tyle możecie zgarnąć się w ramach naszej szybkiej kasy od Meloradia. Mamy taki hajs i rozdajemy go totalnie za free. Zasady są banalnie proste. Najpierw wy myślicie, na co szalonego, fajnego, kreatywnego chcielibyście

0: Ale to jest sztosik. Kręci mnie ten kawałek niesamowicie. Takie sztosy na playliście Meloradia wam gramy, a będzie ich jeszcze więcej, obiecuję. No i poza tym do 19 opowiem wam, dlaczego nie zawsze ruch to zdrowie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasy.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
5: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
6: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
12: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
13: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
14: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
15: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
16: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych. Zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
17: Po, polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
18: Maria Sadowska.
19: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
20: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
19: Znaczy, Frosta kupiłeś?
20: Prościej się nie da.
21: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
22: Ubezpieczenie samochodu w banku?
23: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Po reklamie.
24: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

tak, gra wam Melo Radio, tak? Czyli najlepiej. Powoli zbliżamy się do 19, no i to już jest taka pora, że większość z was, no to pewnie umówmy się, już po pracy zapomniało o tych wszystkich papierach, niewysłanych mailach. No i wiem, że spory ruch na siłowniach, no bo wiadomo, formę zawsze trzeba robić, a najlepiej wieczorem. No ale właśnie czytam o tym, ile powinniśmy ćwiczyć. No i podobno taka fajna, zdrowa częstotliwość, no to 3 do 4 razy w tygodniu po 60 minut na siłce. No i sprawdziłem, niestety nawet dynamiczny bieg z łóżka do lodówki wieczorem się w to nie wlicza.

0: Wiecie, że to już prawie 19. No i nawet jak ten dzień dam wam trochę w kości, no to ja staram się grać tak, żebyście już o tym zapomnieli. Odsuńmy te złe myśli. Podkręcamy tempo w Meloradiu, no i zaraz będziemy robić to dalej.
1: A już o 19 zagramy

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocia. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
3: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz!
5: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet...

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
3: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Paryż?
7: Znamy na pamięć.
6: Skandynawia?
7: Trochę daleko na weekend.
6: Drezno i Kraina Łaby.
7: O, brzmi interesująco.
6: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
7: I blisko?
6: 100 kilometrów od polskiej granicy.
7: Idealne miejsce na jesienny city break.
6: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
7: Świąteczne klimaty.
6: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Halo, halo, znalazłeś już parking?
11: Parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
10: A kupując mieszkanie w inwestycji Apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
11: Naprawdę?
10: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
12: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
13: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
16: Reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: IDEV Melo.
1: IDEV Melo, kiedyś klasa, dziś też klasunia, no bo zawsze jest dobry moment, żeby się rozkręcić, nawet o 19:00. To nie czas na dobranockę, to było kiedyś, teraz to czas, żeby właśnie iść w Melo. No i do tego bardzo mocno was zachęcam. Patrzę na playlistę i dobrych numerów do schrupania jest naprawdę dużo. No to co, nie ma co gadać, gramy. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. IDEV Melo.

Tak właśnie podkręcamy tempo. Fajnie, co nie? No, będzie tylko lepiej. I za moment też powiem wam, jak z nami komunikują się koty. Bo jak się okazuje, wiele do powiedzenia nam mają.

ale fajnie, że jesteście po drugiej stronie, no bo mogę wam pograć tak dobre numery jak ten. Podkręcamy tempo w Meloradiu, Pychu z tej strony, siemano, koty z nami rozmawiają. No tylko nie używają słów, ale podobno bardzo często się z nami komunikują. A w jaki sposób? No podobno jak mają położone uszy, to się boją. Jeśli ogon jest uniesiony do góry z lekko zagiętą końcówką, to są zadowolone i chcą z nami kontaktu. A jak powoli do nas mrugają, to jest to znak miłości i zaufania. I dziwnym trafem to ostatnie dzieje się najczęściej, jak przychodzi pora karmienia.

0: Oj, widzę, jak się bujacie do tego kawałka, ale nie można inaczej. Choć też palcami po kierownicy można było sobie teraz postukać w autach. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a do 20 pogadamy sobie jeszcze między innymi o tym, co jest najgorsze na pierwszych randkach.
1: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To moje i winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w moich i winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
10: Carrefour, najlepszy jest.
11: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Halo, halo, znalazłeś już parking?
15: Parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
14: A kupując mieszkanie w inwestycji apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
15: Naprawdę?
14: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
16: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
1: Po reklamie.

Tak brzmi melo. Wieczorową porą mocno podkręcamy tempo i dobrze, no bo energii sporo się przyda, w końcu dzień się kończy, a nie warto być sennym, no szczególnie jak na przykład jakaś randka tego wieczora przed wami, kto wie. A ja mam przed sobą ranking, co jest najgorsze według nas na pierwszych randkach, czego totalnie nie powinniśmy robić. No i na szczycie są między innymi klasyczek, wspominanie o byłych, no to wiadomo, nigdy nie jest dobry pomysł, ale też rzucanie tekstów typu: o, tylko się nie zakochaj we mnie. No choć ja to bym w sumie docenił takie coś, bo to nie zawsze musi być podryw. Może być to też ostrzeżenie. Warto wiedzieć od razu.

0: Kto z was teraz biega na przykład? Jeśli to robicie, to ten kawałek jest do tego idealny. Ja uwielbiam na bieżni, zawsze go mam. No to razem pobiegnijmy w stronę 20, ta już za moment.
1: A

0: Radio Wrocław. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Szykujemy skok.
12: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
13: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
14: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
15: Świat ciebie potrzebuje.
14: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
16: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
18: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Tak gra Melon.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. Idę w Melo.
1: I to już jest taka godzina, że nawet jak jesteście w pracy, to szefa nie ma. On już pewnie z nogami założonymi gdzieś na stole wysoko, więc w pracy można lekko pochillować. A ja wam fajnie pogram. Pychu z tej strony, siemano, nieważne co robicie, ważne, że z Meloradiem. Już 20 na zegarach, lecimy.
0: Meloradio. Idę w Melo.

To jest Mela. Tak podkręcamy tempo. Wieczór już się na dobre rozkręcił i to czuć, no bo dajecie mi też znać na WhatsAppie Mela Radia, co tam u was. No i Piotrek napisał, że on właśnie wrócił do domu i zobaczył, że jego dziewczyna jest w średnim humorze, więc pizzkę zamówił i teraz czeka na dostawcę. No Piotruś, ty to jesteś chłop na medal, trzeba ci to przyznać. No coś mi się wydaje, że twoja dziewczyna w zamian później ci nie powie. Nie, nie mogę, kochanie, głowa mnie boli.

tak leci ten wieczór. Słuchacie Meloradia i dobrze, bo to zawsze fajny pomysł na tę porę dnia, a w sumie wczesnej już troszkę nocy. Nikt tak jak my tempa nie podkręca, a wy pamiętajcie, że możecie nam trochę pomóc poukładać playlistę, no bo czekamy na wasze głosy na meloradio.pl w 30 Melo. W waszej liście hitów wspierajcie wasze ulubione kawałki, no bo jak będą wysoko, to będziemy wiedzieć, żeby grać je wam częściej.

0: eterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Porozmawiamy sobie teraz o ograniczeniach w ruchu w ścisłym centrum Wrocławia, a powodem są właśnie zmiany w organizacji ruchu na Placu Solnym, bo to o nim mówię.
5: Sprawdzam we Wrocławiu.
6: Joanna Urbańska-Jaworska, Urząd Miejski, Biuro Prasowe.
4: Od majówki inaczej jest na Placu Solnym. Na czym polega to, co ciągle możemy chyba nazywać pilotażem?
6: Tak, przedłużamy pilotaż, który wprowadziliśmy właśnie w długi majowy weekend. Celem tego pilotażu było i w sumie jest nadal ograniczenie nocnego hałasu, które powodowały tuningowane samochody oraz motocykle. To rozwiązanie się sprawdza, które wprowadziliśmy. Mieszkańcy pozytywnie oceniają te zmiany i mówią, że wieczorami i w nocy jest zdecydowanie ciszej.
4: A na czym ono polega?
6: Od majówki na Plac Solny ograniczyliśmy możliwość wjazdu. Od poniedziałku do czwartku można było wjeżdżać na Solny do godziny 22. Plac Solny był zamykany o 22 do godziny 5. Natomiast w weekendy Plac Solny był zamknięty od piątku od godziny 18 do poniedziałku do godziny 5. Teraz zmienią się godziny, w których będzie można wjeżdżać na Plac Solny. Jest to ukłon w stronę florystów, dla których te weekendy są ważne ze względu na śluby i imprezy okolicznościowe. I zależało im na tym, żebyśmy spróbowali te organizacje ruchu zorganizować inaczej. Dlatego teraz chcemy sprawdzić wariant, w którym w piątki, w soboty i w niedzielę będzie można wjeżdżać na Plac Solny w dzień do godziny 18, tak jak było do tej pory w piątek. I Plac Solny będzie zamknięty do godziny 5 w każdy z tych dni.
4: No właśnie, jeśli chodzi o florystów i ich klientów, tu od początku też funkcjonowało takie szczególne rozwiązanie, jeśli chodzi o parkowanie.
6: Tak, przy Placu Solnym przed wprowadzeniem pilotażu były dwa miejsca przeznaczone specjalnie dla klientów kwiaciarni na Placu Solnym. Po wprowadzeniu tego rozwiązania liczbę tych miejsc rozszerzyliśmy do 6. Klienci kwiaciarni mogą parkować również na ulicy Ofiar Oświęcimskich i ulicy Geperta. Tam powstały 4 dodatkowe miejsca postojowe, na których można stanąć do 15 minut, gdy chce się kupić kwiaty. Na Plac Solny również mogą wjechać klienci kwiaciarni, żeby zatrzymać się na tych dwóch miejscach, które były dostępne do tej pory, również na 15 minut.
4: A jeśli chodzi o mieszkańców i tych, którzy przyjeżdżają do hoteli w ścisłym centrum, jak to jest rozwiązane?
6: W czasie obowiązywania tych zakazów nocnych wjazdu na Plac Solny nadal mogą wjeżdżać mieszkańcy, przedsiębiorcy, restauratorzy, hotelarze, a także goście hoteli. I tutaj zweryfikowaliśmy trochę założenia po pierwszych 2 miesiącach pilotażu. Rozszerzyliśmy te listę osób, które mogą wjeżdżać, również o mieszkańców posiadających abonament w strefie A.
4: Ten pilotaż w założeniu, kiedy był ogłaszany, miał trwać krócej. Teraz jest wydłużany, kolejny wariant jakby jest testowany. Z czego to wynika i czy to oznacza, że te ograniczenia w jakimś stopniu przynajmniej zostaną z nami już na dobre we Wrocławiu?
6: Na razie prowadzimy pilotaż i sprawdzamy różne warianty właśnie po to, żeby sprawdzić, co się sprawdza. Mieszkańcy już potwierdzili, że w nocy i wieczorami mają większy spokój, że mogą otworzyć okna i spać przy otwartych oknach. Zobaczymy, jak wyjdzie ten wariant, który teraz wprowadzamy, czyli otwarty plac solny w piątki, soboty i niedzielę do godziny 18. Będziemy rozmawiać o tym na pewno jeszcze z mieszkańcami.
4: Mhm. Bo mimo, że jakby ciągle jesteśmy tak duchem i ciałem mniej więcej jeszcze w wakacjach i przy lecie, to zbliża się już jarmark i rozumiem, że ten pilotaż do tego czasu będzie obowiązywał.
6: Tak, ten wariant z otwartym placem solnym w weekendy będziemy sprawdzać do czasu jarmarku bożonarodzeniowego, ponieważ w czasie jarmarku bożonarodzeniowego plac solny będzie zamknięty tak jak w ubiegłym roku.
4: Mhm. Czyli to oznacza, że wtedy już będzie decyzja, kiedy zakończy się ten czas sprawdzania przed jarmarkiem?
6: Myślę, że decyzja zapadnie po spotkaniu z mieszkańcami.
4: Póki co spotkajmy się z kwiaciarkami handlującymi na Placu Solnym i z tym, co sądzą o ograniczeniach w ruchu w tym miejscu.
7: Trudno, trzeba sobie dawać radę, no nie ma wyboru. A...
4: To coś zmieniło?
7: Dobre, ale no trochę tego, bo tak zawsze podjeżdżali tu bliżej, prawda? I od razu kupowali kwiatki, a teraz troszkę problem jest, nie? No ale trudno, no trzeba sobie radzić.
4: A ten nowy wariant, że w weekendy jednak będą w ciągu dnia mogli wjeżdżać, to Państwa prośba.
7: Tak, to by było fajne, dobre, super.
4: Tak, weekendy to jest ten czas, kiedy
7: tak,
4: najwięcej...
7: Najwięcej, tak, tak, tak. Piątek, właśnie weekend jest najlepszy.
4: Jak się Panią funkcjonuje z tymi ograniczeniami w ruchu na Solnym? Czy to coś zmienia w sprzedaży?
8: Teraz to może nie. Wcześniej było tak, że faktycznie zauważyliśmy różnicę, że było mniej ludzi. Ale teraz to ogólnie jest taki okres, że jest mniej ludzi na Solnym.
9: I to chyba zmiana dużo dała, że jednak w weekend od 18, a nie cały dzień.
4: No właśnie, te weekendy to jest czas, kiedy najwięcej ludzi kupuje kwiaty?
9: I to był problem, tak. Dla nas, dla tej części Solnego, tak. To był problem.
4: Jak się Pani funkcjonuje z tymi zmianami w ruchu na Solnym? Czy to coś zmieniło w sprzedaży?
10: Oczywiście, że zmieniło. Bardzo mała jest, no spadła w ogóle sprzedaż kwiatów, klientów, ale przynajmniej mamy trochę spokoju z tymi motorami i z tymi samochodami, co tutaj rajdują.
4: Tak? Wcześniej było ich dużo? Głośniej?
10: Bardzo, bardzo. A przeważnie przechodził weekend, to ich było całe full. Proszę, teraz stoją i sobie siedzą grzecznie na ławeczkach, ale przychodził weekend, środkiem placu jeździli, nie patrzyli, czy chodzą dzieci. Rodzice z dziećmi małymi. Masakra to było. Taki hałas, że po prostu nie dało się wytrzymać. Już nawet nie wjeżdżali w kiełbaśniczą, tylko w tą ruską. Tak ludziom po złości po prostu robili. Goszało się nieraz straży miejskiej czy policja przychodzi. Nie zwracali w ogóle uwagi. Przejeżdżali tą suką i nie ruszało ich to w ogóle.
4: A to te wyznaczone miejsca parkingowe, że można stanąć na chwilę, kupić kwiaty?
10: Tutaj są zrobione bramki. A tu są dwa miejsca takie parkingowe. Tylko dwa. Tutaj zaraz. Mhm. Może sobie stanąć, wyjść, kupić kwiaty na 5 minut.
4: Ludzie z tego korzystają?
10: Korzystają, ale to przecież to bardzo mało ludzi o tym wie, że takie coś istnieje. A podjadą tutaj na chwileczkę kupić jedną różę, to jest dosłownie 2 minuty i zaraz się znajdują straż miejska i mandacik. Także nie opłaci im się to przyjeżdżać klientom po jedną różę, żeby zapłacić mandat. A na to nikt uwagi nie zwraca. Absolutnie. I nie zwracają do tej pory.
4: A Pani dużo spadły na przykład obroty, sprzedaż w ogóle?
10: O połowę najmniej. W ciągu tygodnia to prawie w ogóle nie ma klientów. Na weekend to tak też bardzo mało, bo także tu przeważnie wszystko jeździ samochodami teraz, prawda? I tu jak sobie na chwilę wjechał, kupił kwiat, no to troszkę było tego handlu, ale w tej chwili to bardzo marnie. Tylko najbardziej, proszę Panią, zaczęło się właśnie od tych motorów, od tych samochodów bez tych tłumików. To się zaczęło. I oni tu takie popisy odstawiali i to byli gówniarze. Ja bym im góra dała 19-18 lat. Ja kiedyś zwróciłam uwagę, jak taki wysiadł sam właśnie z takiego samochodu bez tego tłumiku. Uwagę, to on do mnie powiedział, że on sobie na to zapracował. Oni sobie po prostu nie robią nic z ludzi. A to naprawdę są ludzie starsi, no jak słyszą taki huk, To można zawał dostać od razu.
4: Plac Solny, o tym miejscu rozmawiamy. O tym, czy dalej można tam dostać zawału z powodu hałasu i o tym, jakie generalnie rezultaty przynoszą obowiązujące w tym miejscu ograniczenia w ruchu.
11: Piotr Szereda, pełniący obowiązki zastępcy komendanta Straży Miejskiej Wrocławia.
4: Został przedłużony ten zakaz, tak ogólnie ujmując, wjazdu na Plac Solny. Jakie państwo mają obserwacje z tego czasu, kiedy on już obowiązywał, z tego pilotażu, który właściwie cały czas trwa, jak rozumiem?
11: No my dostrzegliśmy znaczne uspokojenie w tym rejonie. Przede wszystkim mieszkańcy wskazują nam, ci, z którymi rozmawiamy, że po prostu w nocy można było spać po raz pierwszy od wielu, wielu lat z otworzonymi oknami. Szczególnie jest to ważne dla lokalnej społeczności w te fale upałów, które nawiedzają Wrocław. Więc jest znacznie ciszej, ten ruch jest mniejszy, dostrzegamy mniejsze problemy z niewłaściwym parkowaniem. Czyli jeżeli mniej osób wjeżdża, dodatkowo wjeżdżają osoby uprawnione, które dojeżdżają albo do hotelu, goście hotelowi, albo do swoich garaży, no to nie ma aż tylu przypadków niewłaściwego parkowania, bo po prostu jest mniejszy ruch samochodów. To wszystko wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Podczas rozmów również z przedsiębiorcami, którzy dla przykładu przy ulicy Kiełbaśniczej prowadzą działalność gospodarczą, to oni też wskazują, że po prostu jest bezpieczniej. Oni często byli świadkami tego, że ktoś po przejechaniu przez Plac Solny rozpędza się tą ulicą Kiełbaśniczą. No i czasami, czy małe dziecko, czy inny pieszy po prostu był zagrożony tym, że wchodząc na jezdnię zostanie po prostu potrącony przez mknące z dużą prędkością auto. To wszystko przełożyło się po prostu na zwiększenie bezpieczeństwa nas wszystkich.
4: To strażnicy miejscy byli wskazywani jako między innymi ta służba, która będzie pilnowała tego, czy te nowe zasady są stosunkowo jeszcze nowe, są przestrzegane. Jakie środki i ile osób państwo tam angażują? Jak wygląda ta praca, to kontrolowanie?
11: No to tak naprawdę jest praca całodobowa. Nawet w tym okresie, kiedy wjazd jest dopuszczony dla wszystkich, strażnicy też na Placu Solnym są. Ale pamiętajmy, że to jest nasze normalne zadanie. Natomiast w tych godzinach, kiedy Plac Solny jest zamykany, no to tam fizycznie musi stanąć bariera. Bariera w postaci radiowozu Straży Miejskiej Wrocławia. No i strażników, którzy tego pilnują. To jest zazwyczaj jeden patrol, który jest właśnie w tym dokładnie miejscu.
4: A jeśli chodzi właśnie o tych gości hotelowych, jak to przebiega?
11: No to jest tak, że mamy kontakt i z mieszkańcami, i przedsiębiorcami, i również tymi z branży hotelarskiej. W chwili, kiedy klient wykupuje pobyt, nocleg w hotelu, wskazuje, czy przyjedzie własnym pojazdem. Jeżeli tak, podaje jego numer rejestracyjny i ten numer rejestracyjny przez hotel przekazywany jest do Straży Miejskiej Wrocławia. No i funkcjonariusze mają pełną listę pojazdów uprawnionych, mogą szybko zweryfikować, czy dany numer rejestracyjny został podany. Jeżeli tak, to wtedy taki kierujący jest wpuszczany za zakaz ruchu w obu kierunkach.
4: Były też zapowiedzi, że państwo będą wzmocnieni technologicznie, jeśli chodzi o te kontrole na Placu Solnym. Jak to przebiega z kolei?
11: No tak, tutaj Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w tym miejscu właśnie na Placu Solnym zamontuje słupek, ten słupek uchylny. Takie samo rozwiązanie jak na ulicy Kurzy Targ. No i dzięki temu słupkowi uchylnemu będzie to można skutecznie egzekwować już bez potrzeby ustawiania tam fizycznej zapory w postaci radiowozu. Dodatkowo mamy tam kamery monitoringu miejskiego. Te kamery monitoringu miejskiego również pozwalają na bieżąco monitorować sytuację, spoglądać, co się dzieje. No, w razie popełnienia przez kogoś wykroczenia, kogoś, kto nie zastosuje się do znaku B1, czyli tego zakazu ruchu w obu kierunkach, bo pamiętajmy, że pomimo tego, że ta przeszkoda będzie już fizyczna rzeczywiście mniej więcej od listopada, no to w dalszym ciągu dla przykładu ktoś kierujący motorowerem, motocyklem przemknie się pomiędzy słupkami, ale tutaj jest kamera monitoringu, będzie można zweryfikować, wszcząć czynności wyjaśniające, zarejestrować numer, no i po prostu wobec takiej osoby, która do tej nowej, zmienianej organizacji ruchu się nie zastosuje, będzie można wyciągnąć konsekwencje.
4: A teraz przypomnę, zakaz wjazdu na Plac Solny obowiązuje od poniedziałku do czwartku od godziny 22 do 5 rano, a między piątkiem a niedzielą zakaz jest ważny od godziny 18 do 5 rano.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska. A teraz będzie o tym, co możemy usłyszeć we wrocławskich autobusach i tramwajach. I mam tu na myśli niestandardowe, nietypowe komunikaty oznajmiające pasażerom nazwy przystanków.
12: Arkady Kapitol.
4: I już pewnie wiecie, o co chodzi. To najbardziej znany przykład, ale nie jedyny. Skąd biorą się we wrocławskich tramwajach i autobusach takie niestandardowe, dźwiękowe zapowiedzi przystanków i w których miejscach można je usłyszeć? Wszystko wyjaśnię razem z moim rozmówcą.
5: Ciekawostki o Wrocławiu.
13: Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław.
4: Mamy we Wrocławiu setki, tysiące przystanków?
13: Tak fizycznie, przystanków, z których można wsiąść do autobusu czy tramwaju, około 2000, ale imiennie jest ich rzeczywiście kilkaset.
4: Bardzo dużo i właśnie w tramwajach, w autobusach możemy usłyszeć głosowe, dźwiękowe zapowiedzi tych przystanków, że zaraz możemy wysiąść tu czy tam. No i właśnie niektóre z tych przystanków mają szczególne te komunikaty. Jakie?
13: Na przykład Arkady Kapitol są śpiewane i to jest chyba najbardziej popularny przystanek z tych specjalnych. No natomiast Uniwersytet Wrocławski czyta profesor Miodek.
14: Uniwersytet Wrocławski.
13: Jest też kilka przystanków z elementem dźwiękowym, na przykład Narodowe Forum Muzyki.
0: Narodowe Forum Muzyki.
13: Albo Młodych Techników Akademia Sztuk Teatralnych, która kończy się, nazwijmy to, dżinglem. No i mamy przystanki, które czytane są po polsku, ale zaraz po nich wybrzmiewa ich angielska nazwa.
4: To najprostsze do wytłumaczenia chyba, dlaczego tak jest.
13: Tak, no mamy we Wrocławiu setki tysięcy turystów każdego roku i te najważniejsze punkty turystyczne są właśnie oznakowane dwujęzykowo, żeby każdy z tych turystów wiedział, gdzie wysiąść, jeżeli zmierza na przykład do ogrodu botanicznego czy do Hali Stulecia.
0: Hala Stulecia. Centennial
4: Hall. No właśnie, czyli to jest Hala Stulecia, ogród botaniczny, rynek?
13: Bo na przykład zoo w języku polskim i angielskim brzmi całkiem podobnie.
4: Ale właśnie zoo i tak ma nietypową zapowiedź dźwiękową przystanku, co nie umyka uwadze pasażerów.
15: Zoo ma, tak mi się wydaje.
16: Bodajże na przystanku zoo jest odgłos ryszącego lwa.
4: A jak jest z pozostałymi tymi nietypowymi komunikatami? Dlaczego się pojawiły?
13: To często wynika z chęci mieszkańców albo instytucji, by zmienić nazwę jakiegoś przystanku. I Młodych Techników to jest bardzo dobry przykład. To jest przystanek, z którego młodzi ludzie, którzy chcą kształcić się na Akademii Sztuk Teatralnych, wysiadają właśnie do Akademii. Zatem sama instytucja Akademia Sztuk Teatralnych poprosiła urząd o to, aby móc tę nazwę przystanku Młodych Techników rozwinąć do Młodych Techników Akademia Sztuk Teatralnych.
0: Młodych Techników Akademia Sztuk Teatralnych.
13: To ułatwia wszystkim tym, którzy podróżują w dane miejsce, do danej instytucji albo placówki, żeby wiedzieć, kiedy wysiąść, a po drugie jest to tworzenie takiej tożsamości. No, jadę do punktu docelowego, związanego z moją pracą, edukacją, pasją i gdy już wychodzę na przystanku, ta instytucja wita mnie. Już w głośnikach tramwaju czy autobusu.
4: No właśnie, a te najbardziej znane, ja je słyszę w głowie, te Arkady Kapitol. Jak to się stało? Kto to w ogóle śpiewa?
13: Rzeczywiście, Arkady Kapitol wykonuje kilka tysięcy razy dziennie Justyna Antoniak w głośnikach naszych pojazdów. I to był faktycznie pierwszy przystanek taki szczególny na mapie Wrocławia. I ja sobie tak myślę i dopowiadam dzisiaj po latach, że po pierwsze on jest już takim elementem stały komunikacyjnego krajobrazu we Wrocławiu, ale też jest to szczególny element tego, jak się jedzie na wydarzenie do tego teatru. wiadomo, że zawsze wyjściom do, no właśnie na przykład koncert czy sztukę teatralną towarzyszy pewna ekscytacja, pewien głód i on zaczyna być zaspokajany jeszcze w tramwaju. Ja uważam, że to jest może nie tyle ważne, co szczególne, że w taki sposób ta komunikacja miejska wchodzi w różne ośrodki działalności mieszkańców Wrocławia. No bo dzięki temu to poczucie i odczuwanie zaczyna się znacznie wcześniej niż przy przekraczaniu progu teatru.
4: Postanowiłam sprawdzić, czy wrocławianie lubią śpiewaną zapowiedź przystanku Arkady Kapitol.
5: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
12: Arkady Kapitol są śpiewane, no bo no to jest, to śpiewają, no to jest oczywiste.
4: Nie przy wszystkich instytucjach to tak jest.
12: No tak, ale według mnie to fajne jest rozwiązanie.
4: Masz to w głowie czasami, jak jedziesz, czy później?
12: Oczywiście, na pamięć znam.
4: Jak to leci?
12: Arkady Kapitol. Jak człowiek tak jedzie w przesypie, jak ktoś tak pięknie śpiewa Arkady Kapitol, bardzo mi się podoba i od razu zwraca uwagę, bo nie każdy wie, o co chodzi.
4: Była pani zaskoczona na początku, jak pierwszy raz pani to usłyszała?
12: Pewnie, że tak. Myślałam, że to ktoś chyba śpiewa w tym w tramwaju, ale tak, już tyle czasu, że... Ale za każdym razem jakoś tak sympatycznie.
4: Nietypowe komunikaty z nazwami przystanków, jak Arkady Kapitol na przykład kojarzy
16: tak?
4: Pan?
16: Kojarzę. Parę zdarzyło mi się usłyszeć. Według mnie nie przeszkadzają, niektórym się podobają. Ja jestem raczej neutralnego zdania. Za pierwszym razem jak jechałem, to zrobiło wrażenie, ale z czasem się człowiek przyzwyczaił.
4: Ludzie czasami reagują z zaskoczeniem?
16: Na pewno jest zaskoczenie, jak na przykład no w moim przypadku, tak? Nie jestem jakby rodowitym wrocławianinem, ale jak przyjechałem tutaj na studiować, no to pierwszy raz jak jechałem, to na pewno się miło zaskoczyłem. Takie, powiedziałbym, raczej urozmaicenie do takiego codziennego życia.
4: Nietypowe takie komunikaty dźwiękowe na przystankach, jak tutaj Arkady Kapitol, nie wiem, czy pani kojarzy, w tramwajach i autobusach?
17: Wiem, tak, kojarzy.
4: Jak pani się to podoba?
17: Mnie bardzo podoba, dziecku, tak.
4: Kojarzysz w ogóle?
18: A tak.
4: Co o tym myślisz?
18: No mi się podoba.
4: Czemu?
18: No bo tak fajnie się bijają.
4: Była pani zaskoczona, jak pani pierwszy raz usłyszała?
17: Jak pierwszy raz po przyjazdu, tak, bardzo zaskoczona. Mnie to bardzo podoba i najpierw, kiedy przyjechali, to ja tak często jeździła to albo na Arkadę, albo na ten... Gdzie Jesielyn już śpiewa?
18: Już śpiewa na...
4: Narodowe Forum Muzyki.
17: Tak. I tam jeździli.
18: Tam naprawdę.
19: Moja żona lubi te, jak Arkady Kapitol brzmi. Ona też w tramwaju też śpiewa. No, gdy brzmi Arkady Kapitol, ona też.
4: Ona też śpiewa?
19: Tak.
4: Na cały głos?
19: No, prawie. Trochę ciszej niż w tramwaju, ale też.
20: No, jest to fajne urozmaicenie dla codzienności na pewno. No, nie każdy przystanek takie ma. No i są to jednak takie kultowe jednak miejsce w Wrocławiu. No i ludzie przyjeżdżają czasami do Wrocławia, żeby po prostu przejechać obok Arkad i usłyszeć ten dźwięk.
4: Naprawdę?
20: Tak. Na TikToku widziałam kilka takich filmików, że ktoś przyjeżdża do Wrocławia i mówi, no jadę koło Arkad Kapitol i nagrywa właśnie ten dźwięk.
4: Masz to w głowie, te Arkady Kapitol na przykład?
20: Tak, bo jeżdżę tutaj prawie codziennie do szkoły tą drogą, więc są w mojej głowie mimo wszystko, że noszę te słuchawki prawie cały czas, to Arkady Kapitol zawsze się przebiją.
4: Pracownicy wrocławskiego MPK też obserwują, jak pasażerowie, wrocławianie i turyści reagują na niestandardowe zapowiedzi przystanków w autobusach i tramwajach. Wracamy do rozmowy z Danielem Miśkiem z MPK Wrocław.
13: Te reakcje są oczywiście różne, ale one są przede wszystkim pozytywne, choć trzeba przyznać, że takie nagłe zmiany, na przykład przy okazji Dnia Dziecka, potrafią wyprowadzić niektórych naszych pasażerów z równowagi i są zezłoszczeni tym, że ta codzienna praca, ta codzienna podróż, na przykład do pracy, nie wiąże się z tymi rutynowymi komunikatami. A przypomnijmy, 1 czerwca oddajemy na kilku przystankach zapowiedzi głosowe dzieciakom. One czytają te przystanki i właśnie gdy taki pasażer, który lubi rutynę, słyszy głos dziecka zapowiadający przystanek, potrafi napisać do nas z prośbą, żeby wrócić do poprzedniej wersji.
4: Są jeszcze jakieś święta czy dni, przy których te komunikaty się zmieniają?
13: Nie. Akurat jeżeli chodzi o 1 czerwca, to jest to data wyjątkowa i to dzieci naszych pracowników nagrywają w studiu te nazwy przystanków i to jest super, raz, że urocze, a dwa, że to jest też bardzo fajna, integracyjna impreza, bo rodzice, nasi pracownicy przychodzą za swoimi dziećmi, te dzieci się poznają, o, twój tata pracuje jako motorniczy, o, twoja mama prowadzi autobus i to jest no, bardzo radosne wydarzenie.
4: No i kupa zabawy pewnie przy takim nagrywaniu.
13: No to jest przygoda dla dzieci naszych pracowników, bo samo wejście do studia radiowego to już jest przeżycie.
1: Mi tego nie trzeba powtarzać, w pełni się zgadzam i nie byłabym sobą, gdybym nie przygotowała dla Was próbek tego, jak to brzmi, kiedy dzieci czytają nazwy wrocławskich przystanków. Posłuchajcie.
21: Zemska. Plac Legionów. Pomorska.
22: Aleja Architektów.
21: Rondo.
1: Według mnie w Dzień Dziecka dzięki takim komunikatom podróż wrocławską komunikacją miejską jest zdecydowanie przyjemniejsza. Niestandardowe zapowiedzi przystanków we wrocławskich autobusach i tramwajach. To jest nasz temat, a o nich rozmawiam z Danielem Miśkiem z wrocławskiego MPK.
4: To jest dobry moment chyba, żeby opowiedzieć w ogóle o tym, jak te komunikaty głosowe w tramwajach i autobusach działają, jak są nagrywane, jak to wszystko jest sterowane, jak to funkcjonuje.
13: Wbrew pozorom, choć wydaje się to być jakaś plątanina połączeń, bo przecież nasze wozy emitują zapowiedzi przystankowe na podstawie na przykład ich lokalizacji GPS. Więc musi być jakiś mózg, komputer, który wysyła te lokalizacje GPS z wozu do centrali. Centrala wtedy wysyła komunikat głosowy, że zbliża się przystanek, na przykład plac Jana Pawła II, i wtedy on wybrzmiewa w głośnikach. A faktycznie wygląda to tak, że jest po prostu program na zwykłym komputerze, który zarządza tym wszystkim w miarę bezobsługowo. To znaczy, jeżeli wprowadzi się nazwę przystanku w danym punkcie, to faktycznie ten system sam już ten sygnał emituje.
4: Czyli jedna osoba nagrała te wszystkie nazwy?
13: Tak, standardowo te nazwy czyta pan Łukasz Klinkę i on jest głosem MPK Wrocław. Natomiast tak jak wspominałem, puszczamy oko w różnych miejscach, w różnych przystankach do mieszkańców Wrocławia.
4: Czyli na przykład jak się pojawia jakiś nowy przystanek przy okazji inwestycji, zrobienia drogi i tak dalej, to po prostu pan Łukasz nagrywa kolejną nazwę. Czy w ogóle na przykład sztuczna inteligencja wchodzi tutaj do tramwajów, autobusów, jeśli chodzi o komunikaty głosowe czy ten system?
13: Sztuczna inteligencja do nas puka i puka coraz głośniej i nie ma co ukrywać, że łatwiej byłoby wpisać nazwę przystanku w komputerze, a głos ten właśnie sztuczny by go wypowiedział. Natomiast wydaje mi się, że jest też coś takiego magicznego, coś analogowego i przyjemnego w tym, że jest lektor, który za każdym razem, gdy pojawia się nowy przystanek, a umówmy się, one się pojawiają dosyć często, bo Wrocław się bardzo szybko rozrasta, że on siada do mikrofonu, zakłada słuchawki i właśnie w taki analogowy sposób mówi swoim głosem: następny przystanek i tutaj trzy kropki.
4: Czyli sumując, wrocławskie MPK, jak bardzo jest otwarte na te zmiany komunikatów głosowych, na takie nietypowe, i to w ogóle jest możliwe?
13: To jest możliwe, ale ma to oczywiście swoje ramy i ograniczenia. Załóżmy, że ktoś na przykład przystanek Prusa chce zmienić na przystanek 2. Abstrakcyjny przykład, ale pójdźmy w tym kierunku. Jeżeli byłaby jakaś grupa osób, limit osób wyznaczony przez urząd, że tyle potrzeba zgłoszeń i podpisów, aby zmienić nazwę przystanku, to pewnie dla żartu udałoby się taką nazwę przystanku zmienić. Nie działa to w ten sposób. Trzeba mieć faktycznie jakieś mocne usadowienie w rzeczywistości, aby nazwę przystanku rozwinąć lub całkowicie zmienić. Nazwy przystanków bardzo często, a może przede wszystkim, a może nawet zawsze odnoszą się do lokalizacji przystanku. Więc zazwyczaj jest to na przykład Zaolziańska, Plac Grunwaldzki, czyli nazwy przystanków odnoszące się do geograficznego położenia w mieście. Rzadziej dotyczy to instytucji. Wspomnieliśmy Ogród Botaniczny, Operę, Arkady, w nawiasie Kapitol. A abstrakcyjnych tytułów przystanków chyba we Wrocławiu nie ma ani jednego. Dlatego jeżeli na przykład mieszkańcy Kozanowa chcieliby zmienić jeden ze swoich...
0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
23: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo Zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Nasze śmieci potrafią trochę o nas powiedzieć. Na przykład we Wrocławiu do kubłów trafiają czasem nowe ciuchy, jeszcze z metkami, a w ogóle blisko 1/5 ubrań, których się pozbywamy, jest w na tyle dobrym stanie, że można by je jeszcze nosić. Teraz u nas więcej o tym, kiedy ubranie staje się dla nas śmieciem i co wtedy z nim robimy.
0: Eko Wrocław.
5: Maciej Fedorczuk, rzecznik prasowy Ekosystemu.
6: Odpady tekstylne, tak zwane, to jest coś, co mamy obowiązek segregować już od jakiegoś czasu we Wrocławiu. Przypomnijmy, jak to działa, gdzie możemy je oddawać i w jaki sposób.
5: Nawet nie tylko we Wrocławiu, co w całej Polsce od 2025 roku jest to wymóg ustawowy, według którego nie możemy oddawać odpadów tekstylnych do odpadów zmieszanych. We Wrocławiu mamy dosyć bogatą ofertę, jeżeli chodzi o tekstylia. Możemy je oddać do PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, albo skorzystać, co rekomenduje osobiście, z SZOT-a, czyli samochodu zbierającego odzież i tekstylia. Realizujemy aż 260 podstawień tego SZOT-a miesięcznie, więc mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że jest on na wszystkich wrocławskich osiedlach, pojawia się regularnie. Harmonogram tego SZOT-a można sprawdzić na stronie ekosystem.wroc.pl i właśnie zgodnie z jego podjazdem w przysłowiowych klapkach zejść na dół i po prostu tekstyliów pozbyć się w taki prosty sposób.
6: To tak statystycznie, jak często na danym osiedlu we Wrocławiu pojawia się SZOT?
5: Jesteśmy tam po kilka razy w miesiącu co najmniej. W takich punktach, które są ustalone zazwyczaj we współpracy z mieszkańcami, czy z radami osiedla, czy ze spółdzielniami, my też na bieżąco monitorujemy, ile kilogramów w danym miejscu tekstyliów mieszkańcy oddają i dostosowujemy to miejsce podstawienia do ich potrzeb, jeżeli są też sygnały, że powiedzmy to miejsce jest ok, albo powinien pojawić się gdzieś indziej, no to wtedy staramy się na to reagować i wprowadzić do harmonogramu na stałe. Mieliśmy parę sugestii od mieszkańców osiedla Powstańców Śląskich, że w okolicy centrum handlowego Arena przydałby się postój SZOT-a i też taki postój zgodnie z ich postulatami od września już jest realizowany.
6: A jak długo stoi SZOT w danym miejscu?
5: To są zazwyczaj od 2 do 4 godzin. To zależy w którym miejscu, o którym miejscu mówimy, więc warto to wziąć pod uwagę. I to, co z dumą mogę powiedzieć, to fakt, że mieszkańcy bardzo sobie tę inicjatywę chwalą, dlatego że mamy fajne dane porównawcze. W lipcu 2025 roku zebraliśmy 9 ton tekstyliów za pośrednictwem SZOT-a, natomiast w lipcu tego roku zebraliśmy ich już 29,5 tony. Więc to jest wzrost o około 220%, więc w skali jednego roku. Więc to mówi o tym właśnie, jak popularna staje się ta inicjatywa i bardzo nas to cieszy, bo jesteśmy miastem, które w Polsce tekstylia zbiera najefektywniej.
6: Jaka część tekstyliów trafia tam, gdzie powinna, a jaka do zmieszanych ciągle we Wrocławiu?
5: Trudno powiedzieć, jak to wygląda procentowo, jeżeli chodzi o to, ile tekstyliów trafia do odpadów zmieszanych. Takich danych jeszcze nie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o to, ile ich trafia do SZOT-a lub do PSZOK-u, to w zeszłym roku zebraliśmy aż 610 ton tekstyliów właśnie za pośrednictwem łączonej zbiórki SZOT i PSZOK. Natomiast w tym roku sam SZOT zebrał już 300 ton. Więc jest to naprawdę duży wynik i myślę, że będziemy mieli do czynienia z rekordem pod koniec roku we Wrocławiu, jeżeli chodzi o zbiórkę tekstyliów. Z jednej strony bardzo dobrze, bo to świadczy o świadomości mieszkańców i o tym, że wiedzą, w jaki sposób tych tekstyliów należy się pozbywać, ale z drugiej strony też pokazuje nasz wrocławski konsumpcjonizm, bo jednak z badań, które robimy, jeżeli chodzi o to, co się znajduje w SZOT-ach, widać, że dominuje po pierwsze moda tak zwana fast fashion, tych wszystkich marek, które mają tanie ubrania, których jest dużo, te, które możemy z łatwością zamówić w internecie lub znaleźć w sieciówkach, one są często średniej jakości i też dzięki temu pozbywamy ich się również dosyć szybko. Dominują ubrania damskie, to jest aż 70%, jeżeli chodzi o ubrania, bo oczywiście poza ubraniami też inne tekstylia możemy oddawać, jak zasłonki, firanki, pościel czy jakiś materacet. Pokazuje to, że właśnie panie jednak częściej te szafy wietrzą. Kolejna dana, która jest interesująca, to jest liczba rzeczy, która nadawałaby się do ponownego wykorzystania. My tutaj mieliśmy bardzo restrykcyjne kryteria, wokół których wybieraliśmy te rzeczy, które można byłoby ponownie założyć. To musiały być rzeczy, które są właściwie nowe i spełniające dzisiejsze realia modowe, więc dlatego rekomendujemy, zanim wrzucimy ubrania do szota, może na zbiórkę sąsiedzką, może do organizacji pomocowych. Jest kilka możliwości, ale jeżeli już wiemy, że trzeba się tego pozbyć, to oczywiście szoty stoją dla Państwa otworem.
4: Rozmawiamy o tym, kiedy i w jaki sposób pozbywamy się we Wrocławiu ubrań, butów, ale też starych ręczników, pościeli czy obrusów. Jeśli wyrzucamy te rzeczy tam, gdzie powinniśmy, czyli oddajemy do szotów albo do przoków, czy możemy liczyć na to, że będą miały one drugie życie? Co w ogóle się z nimi dzieje?
5: Te, które trafią do przoku lub do szota, one będą przerobione albo na paliwo alternatywne, albo zostaną wykorzystane jako czyściwo, albo zostaną na przykład wykorzystane jako jakaś mata wygłuszająca, na przykład w samochodzie czy w zmywarce. Dużo jest takich możliwości. Pracujemy cały czas nad takimi rozwiązaniami, żeby być może przekazywać je właśnie, żeby one wracały jeszcze na rynek w formie takiej samej, jakiej do nas trafiły. Natomiast na ten moment, bo to jest cały czas projekt pilotażowy prowadzony też we współpracy z Politechniką Wrocławską, która cały czas bada działanie szota, monitoruje morfologię tych tekstyliów i sprawdza, jak można byłoby go rozwinąć. W każdym razie na ten moment to są właśnie tego typu przeznaczenia.
4: Mhm. Ale to jest to obiekt taki wrocławski, wewnątrzmiejski, czy to szerzej idzie?
5: Szerzej. To idzie szerzej, to idzie w całą Polskę. Obiekt nie jest jedynie wrocławski. Tych sposobów, tak jak mówię, na wykorzystanie tekstyliów jest sporo. My też staramy się cały czas edukować mieszkańców. W zeszłym roku w takiej edukacji ponad 4000 osób wzięło udział i jeżeli chodzi o tekstylia, to zapraszamy Państwa do udziału w konkursie właściwie do tego, żeby przekazać te informacje swoim dzieciom, dlatego że właśnie rozpoczęliśmy nabór do konkursu Wrocławskie Ekofloresy i Wrocławskie Ekofloreski. To jest konkurs, w którym można zrobić w tym konkursie Ekofloresy jedną z 15 wrocławskich rzeźb właśnie z tekstyliów, a dla młodszych dzieci Ekofloreski tutaj z tekstyliów robimy krasnale. Do 16 listopada zbieramy prace, można je przynosić do Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna, który jest naszym partnerem w tym konkursie i dzięki temu też znajdujemy kolejne przeznaczenie tekstyliów. Można z nich po prostu zrobić jakąś artystyczną instalację, rzeźbę. W zeszłym roku robiliśmy podobny konkurs, naprawdę wpłynęło kilkadziesiąt fantastycznych prac, więc mamy nadzieję, że w tym roku uda się z nich zrobić jakąś wystawę i pokazać mieszkańcom Wrocławia kreatywność ich dzieci i młodszych sąsiadów.
4: Mhm. Te śmieci oddawane, jeśli chodzi o tekstylia, to są też buty. Często oddajemy buty we Wrocławiu?
5: Tak, tych butów faktycznie trochę do nas trafia. Nie mam konkretnych danych, jeżeli chodzi o obuwie. Natomiast tak, to też możemy oddawać, tak samo jak paski, tak samo jak zasłony, firanki, jakieś tkaniny wszelkiego rodzaju. No i właśnie wspomniane ubrania, tutaj tych danych mamy najwięcej, o nich właśnie wspominałem.
4: Jeśli już przekazujemy coś do szota czy do przoka jako odpady tekstylne, to jak to wygląda? Czy prawidłowo to segregujemy? Czy zdarzają się jakieś zaskakujące niespodzianki?
5: Właśnie to, co jest jednym z głównych atutów tej zbiórki, to jest to, że tych niespodzianek właściwie nie ma, dlatego że w tym przypadku my musimy worek osobiście przynieść do kierowcy szot, przekazać mu z rąk do rąk, on ten worek waży, zapisuje tonaż, zapisuje ile kilogramów oddaliśmy, więc mamy bieżącą kontrolę rzeczy, które oddajemy. Kiedy, pewnie Państwo pamiętają, kiedy stały na osiedlach takie pojemniki PCK, do których można było odzież wrzucać, tam niejednokrotnie można było znaleźć oleje, smary, które ktoś wyrzucał w taki sposób, gruz nawet się potrafił z tamtych miejsc wysypywać. Te ubrania były porozwalane wokół pojemników. To jest taki krajobraz, który ja też pamiętam z wcześniejszych lat, jeżeli chodzi o te pojemniki. Dlatego też miasto odeszło od tego typu rodzaju zbiórki. zbiórki, bo po pierwsze jest to droższe, drożej jest utrzymać taki pojemnik w czystości i w ogóle trudniej jest je utrzymać w czystości, a my też jako mieszkańcy w higieniczny sposób możemy oddać tekstylia bezpośrednio do kierowcy, zabezpieczone workiem, mamy wtedy kontakt tylko z tymi naszymi tekstyliami, stąd też właśnie ten kierunek w prowadzeniu zbiórki tekstyliów we Wrocławiu i tak jak wspomniałem, jest ona najefektywniejsza w Polsce, zbieramy 4-krotnie lepiej niż na przykład Lublin czy Kielce i 2 razy lepiej niż podobnej wielkości do Wrocławia Kraków. Więcej liczbowo, jeżeli chodzi o tony, ale niewiele więcej od nas zbiera Warszawa, lecz w przeliczeniu na jednego mieszkańca, no to we Wrocławiu system jest zdecydowanie najbardziej efektywny.
6: Mhm. Te informacje o tym, co dokładnie z ubrań czy z tekstyliów oddajemy, są ciekawe, trochę tak na zasadzie pokaż mi swój śmietnik, powiem ci, kim jesteś. No i właśnie, ubrania z sieciówek, głównie damskie, a możemy powiedzieć jakie? Jaki typ ubrań?
5: Jeżeli chodzi o typ ubrań, to są najczęściej bluzki, najczęściej spodnie i to z takich marek jak

0: Reserved, Sensei, bo nawet mamy takie dane a propos marek H&M, więc ta tak zwana moda fast fashion, o której wspomniałem wcześniej, dominuje jednak wśród ubrań oddawanych. Mało jest takiej odzieży uznawanej za odzież premium, za odzież wysokiej jakości. Faktycznie takich marek jest w szocie niewiele.
1: A jeśli chcielibyśmy coś zasugerować właśnie odnośnie punktu, w którym szot się zatrzymuje, albo częstotliwości i jego pojawiania się, to gdzie, jaki adres? Czy to do ekosystemu, czy do Rady Osiedla?
0: Można to na dwa sposoby rozwiązać. My staramy się te harmonogramy jednak z przedstawicielami mieszkańców uzgadniać, bo mamy nadzieję, że oni są w stanie zebrać po prostu jakąś średnią z głosów mieszkańców, bo jednak łatwo sobie wyobrazić, że jeden człowiek może się przedstawić jako przedstawiciel mieszkańców, natomiast to mogą być potrzeby nie do końca dobrze zmierzone. Dlatego jednak wierzymy w to, że Rady Osiedla czy przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej, zarządców nieruchomości mogą mieszkańców reprezentować, więc w pierwszej kolejności fajnie jest taką potrzebę zgłosić do zarządcy, do spółdzielni lub do Rady Osiedla. Jeśli takich wniosków będzie więcej lub Rada się przychyli do pomysłu mieszkańca, wtedy występuje do nas z prośbą o uwzględnienie jakiegoś adresu w harmonogramie i to jest najlepsza ścieżka. Jeżeli mamy z jakiegoś powodu kłopot z kontaktem z zarządcą, bo wiem, że to również może się zdarzyć w niektórych miejscach, można się też skontaktować bezpośrednio z nami na adres ekosystem@ekosystem.wroc.pl. Pod tym adresem zapraszamy do kontaktu, a informacje o szocie, harmonogram znajdziemy na ekosystem.wroc.pl.
1: Zdradzę Wam na koniec tej rozmowy, że danych z tego roku jeszcze nie znam, ale w poprzednich latach najwięcej we Wrocławiu starych ubrań, butów czy pościeli i ręczników, czyli generalnie odpadów tekstylnych, oddawali mieszkańcy Psiego Pola. A u nas jeszcze zaproszenie na Kulturę z Potrzeb. Dwa ostatnie spotkania w soboty 19 i 26 września.
2: Co jest grane we Wrocławiu?
3: Witam wszystkich, nazywam się Gosia Rzeżycha-Myśliwy, zajmuję się koordynacją projektu Kampa Mieszczańska Kultura z Potrzeb.
1: Co to jest za projekt? Jaki jest pomysł na niego?
3: To jest projekt realizowany przez Galerię 66P, subiektywna instytucja kultury, którą być może Państwo znają, ponieważ znajduje się w piekarni blisko placu Jana Pawła II. Projekt dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest tutaj szczególnie dedykowany mieszkańcom Kępy Mieszczańskiej, ale oczywiście jest też otwarty dla wszystkich wrocławian, wrocławianek, którzy chcieliby w nim wziąć udział. Chciałabym zaprosić Państwa do śledzenia strony internetowej Galerii 66P. Tam trzeba wejść w zakładkę Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb. Warsztaty są opisane, jest tam też formularz elektroniczny do wypełnienia.
1: No właśnie, bo o tym nie mówiłyśmy, że potrzebne są zapisy.
3: Tak, potrzebne są zapisy, ale warsztaty są darmowe, nie trzeba tutaj żadnej opłaty uiszczać. Formularz jest dla nas potrzebny o tyle, żebyśmy wiedzieli, jak duża grupa przyjdzie, że chcielibyśmy się też troszkę przez ten formularz dowiedzieć jakichś informacji o uczestnikach, żeby te warsztaty były jak najlepiej dostosowywane do ich potrzeb, ponieważ mamy też taką możliwość, jeżeli ktoś zgłosi jakąś szczególną potrzebę, ponieważ chce wziąć udział w warsztacie, ale nie wiem, przeszkodą jest na przykład to, że jest on prowadzony w języku polskim, czy nie wiem, nie ma z kim zostawić dzieci, żeby przyjść na warsztat. Można taką potrzebę zgłosić. My postaramy się warsztat tak dopasować, żeby tacy uczestnicy również mogli wziąć w nim udział.
1: W sobotę 19 września w ramach Kultury z Potrzeb spotkanie o mapowaniu osiedla, o tym jak widzimy przestrzeń i siebie nawzajem. A 26 września warsztat ruchowo-rysunkowy z wykorzystaniem GPS.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Nie wiem, czy wiecie, ale Wrocław, miasto, w którym tych gryzoni jest niemało, ma pomnik szczura. i jest to rzeźba całkiem sporych rozmiarów, większych niż te, które te zwierzęta osiągają w naturze.
2: Ciekawostki o Wrocławiu.
1: Dlaczego pomnik powstał i dlaczego stanął z dala od

0: centrum przy ulicy Ostrowskiego. O tym opowiedzą Wam inicjatorzy jego stworzenia.
1: Cześć, Gabriela Sorsa z tej strony.
2: I Kamil Godawski.
0: Jesteście studentami?
2: No już nie jesteśmy studentami, przeczyliśmy.
1: jesteśmy pracownikami Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.
0: Absolwentami psychologii.
2: Tak, tak, dokładnie.
1: Dokładnie.
0: I sprawcami pomnika szczura laboratoryjnego. Jaki jest ten pomnik? Jak wygląda? Jakich jest rozmiarów?
1: No więc możemy zdradzić, że nasz pomnik ma cały 1,71 m wzrostu. Jakich jest rozmiarów? No, wielkiego szczura.
2: Tak, no zdecydowanie. Bardzo nam zależało, żeby to nie był kolejny krasnal we Wrocławiu, tylko wyróżniał się też tym. Stoi na takim sześcianie i tak dumnie trzyma literę psi, która jest symbolem psychologii. I z tego powodu właśnie też postanowiliśmy go tam postawić.
0: Rzeczywiście duży szczur.
1: Tak, zależało nam na tym, żeby faktycznie odgrywał dużą rolę we Wrocławiu i że pokazywał, że te szczury istotnie wpłynęły na to, jak była kreowana psychologia, więc stąd taki duży rozmiar, że faktycznie nadać im odpowiedni hołd.
0: I on ma też tabliczkę, tak?
2: Tak, tak, tak. Jest tam napisane, że wszyscy psychologowie i osoby związane z uniwersytetem postawiły ten pomnik właśnie w celu upamiętnienia tej historii, tego co ze szczurami, co psychologia tak naprawdę ze szczurów wyciągnęła, mówiąc także brutalnie też.
1: Naszych marzeń psychologów i psycholożek wrocławskich. Mhm.
0: Jak to się stało, że w ogóle stwierdziliście, że chcecie, żeby taki pomnik był we Wrocławiu?
2: No to na początku historia z tym pomnikiem powstała, gdy na jednym ze spotkań jeszcze samorządu studenckiego usłyszeliśmy o pewnym marzeniu profesora Dolińskiego, który wspominał, że szczury tak wiele pokazały psychologii, tak wiele informacji na temat ludzkiego zachowania wiemy na podstawie badań, w których szczury były brutalnie wykorzystywane, to jednak trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że warto byłoby ten pomnik szczura postawić. No i my tak trochę na początku żartami, trochę tak zastanawiając się, jak ten szczur miałby wyglądać, jaki miałby być, co miałby robić, zaczęliśmy w sumie go realizować przez konkurs studencki, bo to projekt szczura tak naprawdę wyszedł od studentów, od osób studiujących u nas na uczelni. Oni zaprojektowali, co ma być istotne dla tym szczurem. No i postanowiliśmy, wykorzystując także cudowne umiejętności artystki pani Doroty Hadrian z Bytomia, żeby właśnie stworzyła ten pomnik i postawiła go przed naszą uczelnią.
1: Tak, zależało nam to, żeby to była inicjatywa od studentów dla studentów. Stąd właśnie ten pomysł, żeby na każdym etapie właśnie zaangażować naszych kolegów, koleżanki, osoby z uczelni w to, żeby się angażowały i żebyśmy stworzyli coś, co jest taką naszą wizytówką i czymś dla nas, żeby właśnie to upamiętniało to poświęcenie zwierząt w imię nauki.
0: Wspomniałeś konkurs, czyli to było jakoś finansowane w konkursie? Czy zbieraliście pieniądze na ten pomnik?
1: Nie zbieraliśmy pieniędzy. Zawsze jest tak, że samorządy studenckie mają swoje budżety, więc zostało to zrealizowane właśnie z budżetu samorządu studenckiego naszej uczelni. Natomiast konkurs był bezpłatny. W ramach konkursu można było wygrać takie gadżety, które kupiliśmy właśnie w ramach naszego budżetu, jak torby, jak też koszulki, ponieważ graficy z naszej uczelni, graficzki, uczniowie, studenci stworzyli nam całą wizualizację i też projekty do tego, jak chcemy to promować w social mediach.
0: Powszechnie jest, myślę, wiadome, że różne rzeczy testowane są na zwierzętach, w tym na szczurach, na przykład kosmetyki i tak dalej. A jeśli chodzi o te testy związane z psychologią, jak te zwierzęta były wykorzystywane, jakieś przykłady i dlaczego właśnie w opresyjny sposób były traktowane?
2: Myślę, że taki, patrząc na to, co te badania związane ze szczurami najbardziej pokazały, to był taki badacz Porsold, który badał leki antydepresyjne na szczurach. I on uznał, że jeżeli będzie wrzucał szczury do wiadra z wodą i dawał im takie lub inne leki, to czas, w jakim, jak szczury będą, jak długo będą walczyły o to życie, oznacza, jak skuteczny jest ten lek. No i jeżeli szczury coraz dłużej walczyły o to życie, miały coraz więcej energii na to życie, no to oznaczało skuteczność leku. Ostatecznie później, po wielu latach, gdy zwracało się uwagę na to, jak rzeczywiste to te badania pokazywały, no to okazywało się, że zbytnio nie ma to żadnego związku. To może być związane z energią szczura, z tym, ile on się najadł, jak bardzo ma swoje doświadczenie w wodzie i tak dalej. To była chyba taka metoda, która była bardzo brutalna dla tych zwierząt, no ale uznawana za skuteczną w tamtych czasach.
1: Myślę, że też warto wspomnieć o badaniach Kurta Richtera z lat 50. ubiegłego wieku, które jest jednym z najbardziej popularnych badań i dotyczy nadziei. A Kamil, myślę, że najlepiej to opowie, jak wyglądało to badanie.
2: Tak, tam z tym jest takie bardzo słynne powiedzenie w ramach tego badania, że Kurt Richter wkładał szczury do jednej beczki z wodą, takiej prawie wypełnionej wodą, no i czekał, jak długo one tam w ogóle będą w stanie przeżyć. No i w bardzo wielu grupach one przeżywały około 15 minut. Jednak w drugiej grupie eksperymentalnej on po 10 minutach wyciągał te szczury, ogrzewał, ocieplał, karmił je ponownie i wkładał z powrotem. No i te szczury nie wytrzymywały tam tylko 15 minut, tylko mówi się, że nawet 60 godzin wytrzymywały. Więc to jest drastyczna różnica i pokazuje, takie przynajmniej w tamtych czasach wyciągano wnioski z tego badania, że nadzieja, że szczury mogą za chwilę zostać uratowane, może powodować, że dłużej

0: wizualny, nie, po prostu tak wspominając i nawiązując do tego, co mówiliśmy na studiach, bo to właśnie było w kontekście tego, że te zwierzęta były nie tylko szczury, więc też mówimy tutaj o szczurach, ale to jest też wiele innych zupełnie zwierząt, które były poświęcane, ale po prostu ten Barnabus to jest taka nasza mała anegdota uczelniana, stąd właśnie wspominamy jego szczególnie, ale tak jak mówię, resztę zwierząt też.
1: No właśnie, a propos reszty zwierząt, bo myślę, że wybór szczura też jest znaczący w takim mieście jak Wrocław, które z problemem szczurów się boryka. Czy właśnie szczury były wśród tych innych zwierząt jakoś bardziej intensywnie wykorzystywane w badaniach? Dlaczego wybraliście szczura akurat?
2: Jakoś zazwyczaj właśnie się zwracało uwagę, że w kontekście psychologii to właśnie te szczury eksperymentalne były takimi zwierzętami, które są najczęściej wykorzystywane i jest bardzo sporo takich zachowań społecznych, a jednak nasz też wrocławski wydział ma bardzo mocną reprezentację psychologii społecznej właśnie. Profesor Liński, profesor Grzyb to są osoby, które są rozpoznawalne no nie tylko w Polsce, ale też i w wielu częściach świata i prowadzą badania w kontekście psychologii społecznej. Więc właśnie te różnego rodzaju zachowania społeczne, które robią szczury, są bardzo podobne, bardzo tożsame z tym, co robią ludzie. Więc jakoś tak szczur eksperymentalny zawsze nam się kojarzył z psychologią. Były też momenty, kiedy profesor Grzyb adoptował szczury właśnie poeksperymentalne, bo szczury charakteryzują się tym, że jeżeli raz zostanie przeprowadzony na nich eksperyment, to nie można ponownie przeprowadzać żadnego innego.
0: Są dwa sposoby, na które te szczury mogą skończyć. Niestety, albo mogą trafić do zoo i nie jako maskotki, lub ewentualnie mogą zostać adoptowane, tak jak to zrobił właśnie dziekan naszego wydziału. Dlatego myślę, że warto też wspomnieć w ogóle o organizacji, która zajmuje się adopcją takich zwierząt. To jest Lab Rescue. I Kamil, tutaj ty się kontaktowałeś, bo też te osoby, które są z tej fundacji, były podczas odsłonięcia pomnika szczury laboratoryjnego, eksperymentalnego naszego. Dlatego dla nas jest to ważne, żeby też wiedzieć o tym, że jest możliwość dalszego wsparcia i nie tylko honorowania właśnie tych, których już nie ma z nami, ale też dbania o życie tych zwierząt, które dalej są i które dalej możemy zadbać.
1: Jeśli trafiają do zoo i kończą jak? Jako pokarm?
0: Mhm. Niestety, więc to są dwie możliwości, bo tak jak już Kamil wspomniał, one nie mają możliwości. Nawet jeżeli to są tylko i wyłącznie badania dotyczące zachowań, to nie mają już możliwości potem brania dalszego udziału, bo już w pewien sposób są nauczone pewnych zachowań, co potem tak naprawdę powoduje, że no nie mogą brać udziału, bo już są w pewien sposób bajasowane, dlatego właśnie nie trafiamy albo jako pokarm, albo mogą trafić do nowych domów.
1: Szczury, jak słyszycie, są naszym tematem, choć nie chodzi tu o te dobrze znane wielu wrocławianom gryzonie, które można spotkać zwłaszcza przy śmietnikach na Śródmieściu i Starym Mieście, ale o szczury laboratoryjne. W hołdzie zwierzętom, które wykorzystywane są w nauce, stanął pod koniec 2025 roku pomnik szczura na terenie Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu i o nim opowiadają jego pomysłodawcy Gabriela Sorsa i Kamil Godawski.
2: Tak, a szczury są bardzo inteligentne, można je uczyć różnego rodzaju sztuczek. No i właśnie profesor Grzyb, który sam zaadoptował dwa szczury, jeśli dobrze pamiętam, to pokazywał na jednym z wykładów, to jest takie dosyć sztandarowe, nowy element jego wykładu, gdzie pokazuje właśnie, jak jego szczury sobie chodzą po domu, jak się bawią z dumownikami i jakie inteligentne także potrafią być.
0: I że potrafią otwierać klatki, wychodzić, chodzi po całym domu, ale rano i tak wracają do klatek, bo wiedzą, że tam jest pokarm i tak naprawdę najbardziej korzystne jest być w tej klatce, nie chodzić po domu. Więc mam nadzieję, że pan dziekan nie będzie na zły, że takie rzeczy zdradzamy. Natomiast to było ciekawe i w naszych takich już postudenckich pamięci to po prostu zostało z nami i to właśnie też było naszą misją, żeby upamiętniać i wiedzieć, że zwierzęta są niezwykle ważne, no i musimy o nich pamiętać.
1: A te szczury w badaniach psychologicznych dalej są tak intensywnie wykorzystywane?
2: Tak, cały czas są prowadzone badania związane szczególnie z zachowaniami. No, w kontekście zachowań społecznych szczury są najbardziej podobne do ludzi. Jednak no, wraz z czasem ten etyczny element i metodologiczny jest zwracany uwagę na to, że można prowadzić coraz lepsze analizy, coraz mniej tych szczur wykorzystywać w różnego rodzaju badaniach. No i już nie zwraca się na to uwagę w taki bardzo brutalny sposób, że no, to jest kiedyś uważano, że to jest zwierzę, można z nim zrobić wszystko, a teraz jednak ta dynamika bardziej zwraca uwagę na to, jak dużo potrzebujemy tych zwierząt do sprawdzenia konkretnej rzeczy, jak bardzo badanie, które przeprowadzamy, jest na nich właśnie takie newralgiczne i ewentualnie szkodzące im, więc jest to ograniczony proceder, ale jednak on ciągle występuje.
0: Też bardzo ważne jest to, że wszystkie badania tak naprawdę podlegają komisjom etycznym, więc komisja etyczna weryfikuje, czy jest zasadność prowadzenia takich badań i jak najbardziej ograniczyć właśnie to poświęcanie zwierząt i jak najbardziej to zrobić etycznie, więc to też nie jest tak, że można badać na zwierzętach różne mechanizmy, o ile no właśnie ta etyczna

0: pewna zażyłość nie istnieją.
1: Pomnik szczura jest na terenie SWPS-u przy Ostrowskiego. Powiedzieliście, że on powstał z inicjatywy studentów, ale też dla studentów, żeby im przypominał i coś dla nich znaczył w kontekście tego, jak właśnie szczury są wykorzystywane w badaniach. No i właśnie, jakie są reakcje? Czy w ogóle studenci zwracają uwagę na ten pomnik, jak się do niego odnoszą, jak wy to obserwujecie?
0: Podoba nam się pewne zjawisko, które zauważyliśmy już od zeszłego roku, że studenci po obronie pracy magisterskiej pierwsze co robią, to robią zdjęcie nie przed budynkiem uczelni, tylko idą i dają się otulić tym długim ogonem szczura i robią zdjęcie właśnie ze szczurem, więc jest on odbierany bardzo dobrze, a przy okazji właśnie mam wrażenie, że ta misja, którą mieliśmy, o której teraz mówimy, faktycznie działa, że ludzie wiedzą i zdają sobie sprawę, jaka jest powaga badań psychologicznych i jakie są też koszty prowadzenia badań psychologicznych, no i w ogóle badań. Dlatego myślę, że odegrał istotną rolę i odgrywa, a przy okazji jest takim elementem naszym uczelnianym, którego uczniowie, studenci dążą, żeby jednak go zapamiętać i żeby mieć z nim zdjęcia.
2: No i też, żeby nie malować zbytnio trawy na zielono, to na początku nasz pomysł, gdy ogłosiliśmy ten konkurs, spotkał się z niezbyt dobrym przyjęciem różnych wrocławskich redakcji i zastanawiano się, na ile my wyśmiewamy w ogóle szczury we Wrocławiu i tak dalej. Jednak no, ten element w ogóle nam tutaj nie przysługiwał. Pojawiły się nawet jakieś zdjęcia opisujące ten artykuł, w ramach szczury chodziły po śmietnikach i tak dalej, co w ogóle nie było naszą wizją. W ogóle nie chodzi o to, żeby wyśmiać się w jakikolwiek sposób z tego, jakie Wrocław czy inne też miasta w Polsce mają problemy ze szczurami. Jednak z czasem, gdy można sobie chociażby zobaczyć na Google Mapsach, to nasz pomnik szczura eksperymentalnego, jeśli dobrze pamiętam, ma cały czas 5-0 gwiazdek, więc patrząc na to, jak ludzie na niego reagują, no to reagują na niego bardzo dobrze. Można sobie pooglądać, jak ludzie przyjeżdżają specjalnie na wycieczki rowerowe pod Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, robią sobie zdjęcia ze szczurem i zamieszczają go po prostu tam.
0: Też było dużo vlogów, więc fajnie, że to poszło świat i to nie jest tylko naszym elementem uczelnianym, chociaż tak początkowo myśleliśmy, tylko faktycznie stał się taką, myślę, że zaraz po Krasnalach, ikoną Wrocławia.
1: No właśnie, bo ten kontekst jest taki trudny, bym powiedziała. Jednak szczury, które nie cieszą się we Wrocławiu dobrą sławą, ale to są trochę inne szczury. Chociaż na przykład ja na podwórku mam szczury laboratoryjne, białe, już się zasymilowały z tymi podwórkowymi.
2: No właśnie tak, zwracając uwagę na te różnorodności szczurów, to też bardzo często w badaniach pokazywano, jak różnie reagują na chociażby to badanie z Kurtem Richterem. No to najskuteczniej ten element nadziei działał właśnie u tych dzikich szczurów, bo też prowadzono badania na takich szczurach, które wyłapywano po prostu ze środowiska. W Warszawie był taki profesor psychologii, teraz nie przypominam sobie jego nazwiska, który właśnie wyłapywał szczury z zewnątrz i przeprowadzał na nich badania eksperymentalne. Więc to nie zawsze było też tak, że nie po to się rodziły, tylko wyłapywano także ze środowiska w różnych sytuacjach.
1: Pomnik szczura eksperymentalnego możecie znaleźć, myślę, że warto to jeszcze przypomnieć, przed Wydziałem Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ulicy Aleksandra Ostrowskiego.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Ostatni raz w tym roku możecie zdobyć pieniądze i wsparcie na realizację swoich pomysłów na wrocławskich osiedlach. I o tym posłuchacie u nas.
7: Proszę się nie zniechęcać, że wszystko najlepsze to już było za nami w tym roku. Takie jesienne projekty też bardzo dużą popularnością się cieszą.
1: Więcej o mikrograntach zaraz po tym, jak porozmawiamy o pewnej rocznicy, bo w październiku minie rok od czasu wprowadzenia we Wrocławiu zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach w całym mieście po godzinie 22. Sprawdźmy, jak oceniacie to rozwiązanie.
8: Dla knajpiarzy, czyli restauratorów i tych, co prowadzą punkty ze sprzedażą alkoholu, na pewno bije na plus.
9: Myślę, że okej. Myślę, że nie da się kupić, tak już jest. Nie widzę, żeby dużo osób na to narzekało w moim środowisku.
1: A tobie to coś zmienia?
9: Nie, absolutnie nie. Myślę, jak chcę, to mogę kupić wcześniej przecież, więc nikt mnie nie broni.
10: Myślę, że jednak jest to w jakiś sposób osób ograniczenie wolności, z tym, że nie można po prostu kupić tego alkoholu. Bo czasami ma się ochotę na jakieś wino na przykład i po prostu nie ma możliwości zakupu tego wina wieczorem, tak?
11: Nie odczuwam w ogóle tej zmiany. Nigdy nie kupowałam alkoholu po 22. Jeżeli już gdzieś szłam, to do jakiegoś baru czy gdzieś, to zawsze nawet po tej 22 jest przestrzeń, żeby się napić. Więc ja, mimo że jestem studentką, to nie odczuwam tej zmiany.
8: Żyję wieczornym życiem i jakby czuję, że moje miasto jest bezpieczne i mnie omijają bójki, burdy, więc nie mam z tym problemów.
12: Piotr Szereda, pełniący obowiązki zastępcy komendanta Straży Miejskiej Wrocławia.
1: To jest tak, że stopniowo właściwie wprowadzany był zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22 we Wrocławiu. Teraz już mamy trochę czasu od momentu, kiedy to obowiązuje w całym mieście. Zgadza się?
12: Tak, na początku to rzeczywiście było stopniowo. Kilka osiedli, później dodane kolejne osiedla. No i ostatecznie Rada Miejska Wrocławia podjęła tę słuszną decyzję, by wprowadzić ten zakaz na terenie całego miasta. Co ciekawe, pojawiają się także projekty, by ustawowo rozwiązać problem, by tego rodzaju zakaz spożywania napojów alkoholowych w tych tradycyjnie przyjętej tak zwanej ciszy nocnej, de facto nieistniejącej, ale od tej 22 do 6 rano, wprowadzić na terenie całego kraju. Ja byłem niedawno w radiu, udzielałem wywiadu. Formuła była taka, że dzwonili mieszkańcy i tutaj jedna z mieszkanek, która dzwoniła w innej sprawie, przy okazji poruszyła właśnie problem tego nocnego zakazu, mówiąc: dziękuję Radzie Miejskiej za to, że ten zakaz został wprowadzony, ponieważ wreszcie można spać. Ona akurat, jak wskazywała podczas tej rozmowy audycji na żywo, mieszka obok sklepu, który sprzedawał napoje alkoholowe całodobowo. I ona jako pierwsza odczuła pozytywne efekty tego zakazu. Nie ma podjeżdżających aut, nie ma trzaskania drzwiami przez pojazdów przez całą noc, nie ma osób, które stoją przy tego typu placówkach, krzycząc, często będąc pod wpływem alkoholu w czasie, gdy ktoś, kompan jakiś albo koleżanka weszła po to, by zakupić alkohol. Nie ma osób oddających mocz w bramach usytuowanych bezpośrednio przy tego typu lokalach. Czyli mieszkańcy wskazują, że natychmiast przełożyło się to po prostu na spokój.
1: A co Państwa statystyki o tym mówią?
12: No to średnio odnotowujemy około 20% mniej zgłoszeń dotyczących nie tylko samego spożywania napojów alkoholowych, ale również tego rodzaju wykroczeń, które związane są z zakupem, potem ze spożywaniem. Czyli to zakłócanie spokoju spoczynku nocnego, to zanieczyszczanie w okolicy tego rodzaju placówek. I nie tylko odpadami, ale też niestety właśnie poprzez oddawanie moczu. Czyli to wszystko przełożyło się na spadek tego rodzaju zgłoszeń.
1: Czyli spadek też ilości spożywanego alkoholu? Czy to zbyt prosty wniosek?
12: No trudno mi tu ocenić, jak wygląda sprzedaż u poszczególnych przedsiębiorców. Czy to rzeczywiście spadło. Natomiast no, pamiętamy, że problemem nawet nie były te sklepy, które dla przykładu sprzedają napoje alkoholowe do 23. Problemem tak naprawdę były te sklepy, które prowadziły sprzedaż całodobowo, bo one generowały największy problem dla mieszkańców, a niestety tego rodzaju sklepy ze względu na popyt działały na terenie całego miasta. Czyli tutaj nie wystarczyło ograniczyć się czy do osiedla Stare Miasto, czy później po rozszerzeniu do tych pozostałych kilku osiedli i stąd ta decyzja właśnie, by to rozszerzyć i dostrzegamy, że istotnie nastąpiła poprawa. Dla mnie szczególnym właśnie przejawem słuszności tego zakazu był głos tej słuchaczki radia, która zadzwoniła, by przy okazji, poruszając zupełnie inny temat, podziękować za tego rodzaju zakaz.
1: A czy Państwo monitorują sprzedawców i czy są właśnie takie przypadki nieprzestrzegania przepisów?
12: Tak, na pierwszym etapie rzeczywiście pojawiło się kilka przypadków sprzedaży, i to umyślnej tak naprawdę, sprzedaży napojów alkoholowych w czasie objętym zakazem tej tak zwanej nocnej prohibicji. No i tutaj w takim przypadku pamiętamy, że jeżeli ktoś prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych wbrew warunkom zezwolenia, popełnia przestępstwo. W takim przypadku my ujawniamy, zawiadamiamy policję jako uprawniony organ do prowadzenia pod nadzorem prokuratora tych czynności w sprawie o przestępstwo. No i potem są dalsze konsekwencje. Czyli stopniowo po wprowadzeniu, no tak naprawdę udało się wyeliminować te wszystkie przypadki sprzedaży napojów alkoholowych w okresie objętym zakazem ich sprzedaży.
1: Może warto jeszcze przypomnieć, że zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22 obejmuje we Wrocławiu nie tylko zwykłe sklepy, ale też stacje benzynowe.
3: Zmieniamy temat.
1: Tak, bo teraz już temat, który obiecałam Wam wcześniej, czyli mikrogranty.
7: Marta Konieczna, Wrocławski Instytut Kultury, mikrogranty.
1: Trwa nabór do jesiennej edycji mikrograntów, czyli czego?
7: Programu wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, czyli takiego programu, który czeka na Wasze pomysły o tym, jak zrobić coś ciekawego w naszym mieście, coś dla jego mieszkańców, mieszkanek i pomysły, jak możemy też Wam w tym pomóc.
1: Zawsze, kiedy jest nabór, zapraszamy do wzięcia udziału na antenie. Dlaczego warto i co konkretnie można zgłaszać?
7: Warto, ponieważ warto działać. Warto robić coś, co sprawia, że nasze miasto staje się troszeczkę jeszcze bardziej przyjaznym miejscem. Nasze sąsiedztwa są jeszcze bliższe sobie. I często jest tak, że mamy jakiś pomysł, chcemy jakieś działanie rozpocząć, ale trochę nie wiemy, jak się za to, kolokwialnie mówiąc, zabrać. I właśnie tutaj pojawiamy się my jako Wrocławski Instytut Kultury oraz Fundacja Umbrella i trzy ścieżki mikrograntów, które pomagają Państwu z projektem na poziomie finansowym, ponieważ dostają Państwo odpowiednie wsparcie finansowe, ale też administracyjne, prawne, logistyczne. Tutaj naprawdę pomoc jest kompleksowa już od momentu ułożenia projektu, złożenia wniosku, przez cały proces jego realizacji, aż do sprawozdania.
1: To przyjrzyjmy się temu bliżej. Wsparcie finansowe to znaczy?
7: Finansowanie zależne jest od ścieżki. W ścieżce dla osób fizycznych i grup nieformalnych można uzyskać do 10 tysięcy złotych brutto. Tyle samo w ścieżce dla NGO, natomiast w ścieżce dla grup młodzieżowych do 1000 zł brutto.
1: I to wsparcie to tak konkretnie, to administracja, logistyka, to co to jest?
7: Na przykład w ścieżce dla osób fizycznych, grup nieformalnych, gdzie nie potrzebują Państwo mieć osobowości prawnej, zarejestrowania jako fundacja, stowarzyszenie, no pomagamy Państwu w ogóle zawrzeć umowy na przykład z grafikiem, z prowadzącym warsztaty, ale podpowiadamy też na przykład, gdzie warto wydrukować broszurę, a gdzie lepiej plakat, jaka drukarnia w czym się specjalizuje, kto robi zdjęcia w plenerach, kto woli zdjęcia z koncertów. Więc też taką siecią wsparcia i różnych kontaktów dysponujemy. Ponadto pomagamy też promocyjnie, no chociażby teraz rozmawiając z Państwem na antenie, też często opowiadamy już o samych projektach, więc wtedy pomagamy troszeczkę się wybić w gąszczu tych wszystkich rzeczy, które we Wrocławiu się dzieją. Także czy na przykład chcemy działać w plenerze, tutaj chociaż jest to nabór jesienny, to i tak na pewno ktoś z Państwa będzie chciał w plenerze działać, wtedy na przykład pomagamy o taki wniosek do Zarządu Zieleni Miejskiej się ubiegać.
1: No właśnie, czyli tak, teraz mamy nabór, kiedy realizacja wniosków i no, już trochę o tym powiedziałaś, jaka to jest edycja, to znaczy co warunkuje to, kiedy będą realizowane projekty.
7: Konkretne daty troszeczkę się różnią między ścieżkami, ja zaraz je konkretnie też podam, natomiast wszystko dzieje się w tych miesiącach jesiennych i tutaj proszę się nie zniechęcać, że wszystko najlepsze to już było za nami w tym roku, no oczywiście jesień też ma swoje barwy, swoją specyfikę i proszę uwierzyć, że takie jesienne projekty też bardzo dużą popularnością się cieszą. Ludzie też chętnie siadają razem do różnych działań, czy to na zewnątrz, czy to wewnątrz różnych miejsc. Konkretne daty to w ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych od 20 października do 9 grudnia.
1: Ten czas realizacji, tak?
7: Czas realizacji, dokładnie. W ścieżce NGO od 9 października czyli troszkę szybciej, do 9 grudnia i tutaj tak samo, a w mikrograntach młodzieżowych od 10 października do 9 grudnia. Czyli tutaj ten 9 grudnia nas wszystkich łączy, w troszkę innym momencie października zaczynamy, no ale tutaj widzą Państwo, październik, listopad i kawałek grudnia to jest taki najkrótszy nabór. Faktycznie tego czasu jest najmniej, ale proszę się nie przejmować. To nie znaczy, że teraz trzeba 10 spotkań jakoś, brzydko mówiąc, upchać w te kilka tygodni. To mogą być 3 spotkania. Ważne, żeby były wartościowe, żeby łączyły mieszkańców i mieszkanki, żeby coś dla nich zostawiały po tym wszystkim. A co już Państwo wymyślą? Tutaj naprawdę wyobraźnia jest Państwa, zawsze nas zaskakuje i czekamy na pomysły, na Państwa działania.
1: Czy jest coś, na co warto zwracać uwagę albo w co iść, tak mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi właśnie o tematy czy rodzaje tych inicjatyw, które ktoś sobie wymyśli, czy właśnie bardziej jakieś taniec, spotkania, nie wiem, spacery jednak?
7: Myślę, że cokolwiek Państwo udowodnią we wniosku, że będzie czymś, co połączy nas jako mieszkańców i mieszkanki, sprawi, że troszeczkę bliżej siebie staniemy, że troszkę bardziej się na siebie otworzymy, co też w tych czasach obecnych nie zawsze jest takie oczywiste, to czy to będzie taniec, czy to będzie wyplatanie mandali, czy to będzie oglądanie wspólnych filmów, czy dyskusje, czy rękodzieło, to już tak naprawdę nie jest tak narzucone. Chodzi o to, żeby ten więziotwórczy charakter był obecny, a co z czego będzie wynikał, no to już, tak jak mówiłam, Państwa wyobraźnia tylko tutaj pozostaje. Oczywiście też proszę zwrócić na wytyczne regulaminowe, bo tutaj oprócz samych takich twardych, powiedziałabym, wytycznych, jak właśnie daty, koszty, które można ponieść, których nie można ponosić w budżecie, no proszę pamiętać, że też są typy tych działań różne wymienione. Na przykład my w naszej ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych nie prowadzimy działań terapeutycznych, paramedycznych, więc tutaj na przykład nie możemy robić projektu stricte poświęconemu zdrowiu psychicznemu, ale taki projekt, który Państwo nam udowodnią, że dobrostan, jakieś takie, nie wiem, poczucie pewności siebie bardziej podbuduje u osób uczestniczących, no to jak najbardziej tak. Więc proszę się wczytywać w te zapisy, a jeśli coś jest niejasne, to bardzo, bardzo prosimy o pytania, o konsultacje. Nasze kontakty są podane na stronie i Wrocławskiego Instytutu Kultury, i Fundacji Umbrella. My naprawdę dla Państwa teraz w tym naborze jesteśmy po to, żeby pomóc Państwu jak najlepiej przygotować swój wniosek.
1: To jeszcze z drugiej strony może, według jakiego klucza wybierane są te zwycięskie projekty?
7: Tych kluczy jest kilka. Oczywiście można formalnie zajrzeć do naszego spisu kryteriów oceny. Przede wszystkim właśnie temat, uzasadnienie, taki stopień zaangażowania osób w projekt, stopień ich uaktywnienia, to co potem się upowszechnia po tym projekcie, to co po nim zostaje. Plus oczywiście takie kryteria, też powiedziałabym, znowu na twardo, budżet, czy jest dobrze zaplanowany, czy jakieś tutaj jakie zaangażowanie jest przewidziane, jak jest rozdysponowane, są różne działania w tym projekcie. Natomiast jakby tak spojrzeć matematycznie sobie na te punkty, je podzielić, to naprawdę połową sukcesu jest temat i uzasadnienie oraz dobranie dobrych narzędzi do niego, czyli to, co Państwo chcą zrobić i jak.
1: Do mikrograntów można zgłaszać projekty z różnych części Wrocławia poza Starym Miastem. I czas na wysyłanie tych pomysłów macie do 15 września.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu. Nietypowy finał interwencji. Kierowca zapakował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
13: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska. Resztki z obiadu, fusy po kawie, ziemia z kwiatów, a nawet wersalka. Te wszystkie rzeczy lądują we wrocławskiej kanalizacji, choć oczywiście nie powinny. Czym to się potrafi skończyć i czego jeszcze nie powinniśmy wrzucać do toalety czy do zlewu? O tym teraz u nas.
3: Podpowiadamy mieszkańcom Wrocławia.
14: Największym takim wyzwaniem dla nas są chusteczki nawilżane. Te chusteczki nawilżane, które przeznaczamy dla dzieci, albo też takie do demakijażu dla kobiet. Martyna Bańcerek, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Często producenci na nich piszą, że te chusteczki są biodegradowalne. Owszem, są biodegradowalne, tylko potrzebują bardzo dużo czasu, żeby się rozpuścić. Natomiast to, co my dzisiaj wrzucamy rano do kanalizacji, dopływa do naszej oczyszczalni ścieków po około paru godzinach, około południa już jest w oczyszczalni. To są substancje takie włókniste, które łączą się ze sobą w większe warkocze i te warkocze nawijają nam się na przykład na pompy w przepompowniach ścieków, co może doprowadzić nawet do zatrzymania takiej pompy. Zatrzymanie takiej pompy powoduje, że ścieki nie są tłoczone dalej w kierunku oczyszczalni ścieków, więc wtedy brygada musi przyjechać na miejsce, musi rozkręcić taką pompę. Jeśli na przykład tylko się owinęło, no to musi zdjąć ten materiał, który się owinął, ale niestety czasem uszkodzenie jest na tyle poważne, że trzeba taką pompę wymienić. No i tutaj, jeśli chodzi już o koszty takich wymiany, to tak naprawdę nie ma górnej granicy. To mogą być drobne naprawy, które wymagają po prostu interwencji naszej brygady i wtedy mówimy tylko o koszcie pracy naszych pracowników, ale też poważne elementy, które kosztują nawet wiele tysięcy złotych.
1: Mhm. Chusteczki, co jeszcze?
14: Drugim problemem jest olej. Olej, który codziennie wykorzystujemy w kuchni, który potem musimy się jakoś go pozbyć. I jak dobrze widzimy, jak zostawimy patelnię przez jakiś czas na kuchence, to po tam kilku godzinach, w zależności jaka jest temperatura, ten olej ze stanu ciekłego zmienia się w stan stały. I to samo dokładnie dzieje się w kanalizacji. Tworzą się ogromne zatory, które uniemożliwiają przepływ ścieków, dlatego ten olej, który wykorzystujemy w kuchni, najlepiej, żeby go zlać do słoika, butelki, odkładać na jakieś miejsce i wtedy, kiedy uzbieramy go już dużo, zawieźć do pszoka. Natomiast jeśli to chodzi o na przykład patelnię, to tą patelnię dobrze jest po prostu przetrzeć ręcznikiem papierowym, ręcznik papierowy wyrzucić do zmieszanych i wtedy mamy pewność, że te resztki oleju już nie wpłyną do kanalizacji. Generalnie, jeśli chodzi o kuchnię, to warto tutaj zastosować takie sitko w umywalce czy w zlewie, które powoduje, że te nieczystości, resztki jedzenia nie wpływają do kanalizacji, bo na przykład tak samo włosy. Włosy tak samo łączą się w dłuższe struktury. One są nierozpuszczalne w wodzie, więc niestety też mogą spowodować zator. I te zatory mogą występować w wielu miejscach na terenie Wrocławia. To może być tak, że zapka się sieć, przepompownia, spowoduje jakieś uszkodzenie w oczyszczalni ścieków, ale tak samo to może być tak, że po prostu gdzieś u nas w domu już ten zator powstanie, a niestety jeśli ścieki nie będą miały gdzie odpłynąć, to po prostu w pewnym momencie wybiją.
1: Jeszcze są takie bardziej spektakularne, słynne już we Wrocławiu przykłady, jak kura.
14: Tak, ta kura to jest historia, można powiedzieć, że legenda, ale ona jest prawdziwa. Faktycznie pracownicy nasi zostali wezwani przez zarządcę do pomocy, bo już sobie zarządca nie radził z instalacją wewnętrzną, za którą przypomnę, że odpowiada właśnie zarządca nieruchomości. I w takim pionie kanalizacyjnym w jednym z bloków została znaleziona kura. Oczywiście kura już była martwa i to jakby wyjaśnię, że to nie było absolutnie żadne znęcanie się nad zwierzęciem. To raczej chodziło o to, że kura była traktowana jako produkt spożywczy. Pewnie miał być z niej przygotowany rosół, natomiast podejrzewamy, że po prostu zepsuła się na tyle szybko, że trzeba się było jakoś jej pozbyć. No i niestety tutaj mieszkaniec wybrał kanalizację.
1: Kura nie jest mała, ale też są jeszcze większe przykłady. Jak to możliwe, że kanapa czy wersalka trafia do kanalizacji?
14: Kanalizacja ma także takie miejsca, które wyglądają jak takie studzienki, to są włazy, kolektory. Do takich kolektorów można właśnie wtedy wrzucić znacznie większe rzeczy, ale tutaj przypominam, że jeśli chodzi o otwieranie studzienek kanalizacyjnych, do tego są uprawnieni tylko nasi pracownicy. Prosimy, żeby tego nie otwierać. Takie studzienki kanalizacyjne są też dużym potem zagrożeniem dla po prostu ludzi, szczególnie dzieci.
1: Wracając do mniejszych przykładów tego, co wrocławianie wrzucają do kanalizacji, jest takie przekonanie, że gdzie wyrzucić fusy od kawy albo liście herbaty do toalety.
14: No właśnie nie, bo takie rzeczy bardzo dobrze przyjmują rośliny, więc jeśli chodzi o fusy do kawy, to dobrze je zbierać i potem podlewać nimi rośliny, oczywiście rozcieńczone fusy z wodą, podlewać rośliny, które lubią kwaśną ziemię. Sama tak robię w domu i podlewam moje rododendrony w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o właśnie takie fusy z herbaty, to to jest jak najbardziej odpad bio. Jeszcze bardzo ważny problem, odpady budowlane po remontach. Zdarza się, że znajdujemy jakiś gruz w sieci, to również nie powinno się tam znaleźć. Historia, kiedy w kanalizacji znalazł się beton. Niestety taki beton zastyga i on po prostu powoduje, że kanalizacja jest niedrożna. Tutaj sytuacja została szybko opanowana.
1: W centrum miasta?
14: W centrum miasta na ulicy Szewskiej niestety tutaj wykonawca twierdzi, że się pomylił, no ale taka historia skończyła się tym, że wykonawca był zobligowany do skucia betonu, który trafił do kanalizacji, a ze względu na to, że po takim skuciu kanalizacja mogła być uszkodzona, to został też zobowiązany do tego, żeby ten fragment wyremontować.
1: A jak częste są sytuacje, kiedy trzeba czyścić te rury właśnie z tego powodu, że jakieś zatory się tam pojawiają powodowane tym, co wrzucamy do kanalizacji?
14: Generalnie my mamy taki harmonogram działań na cały rok i tak czy inaczej rury są czyszczone, to jest wtedy taki duży pojazd, który podjeżdża, czasem nawet blokuje drogę, mieszkańcy się wtedy denerwują, ale to jest właśnie pojazd, który umożliwia nam czyszczenie kanalizacji. Do kanalizacji jest wpuszczana woda pod dużym ciśnieniem i w taki sposób mamy harmonogram, który jest realizowany rok do roku, żeby po prostu zatory minimalizować. Natomiast jeśli chodzi o przepompownie i o to właśnie, co się tam znajduje, to w samym 2025 roku takich interwencji było 295, kiedy musieli pracownicy podjechać do przepompowni, bo dostali sygnał, że coś się złego tam dzieje. Natomiast samego zatrzymania pomp, czyli takich już sytuacji naprawdę poważnych, było 76.
1: To sporo. No właśnie, takie rzeczy wyrzucane do kanalizacji, to nie tylko zatory, ale też dokarmianie szczurów, jak już wcześniej przed nagraniem rozmawiałyśmy.
14: No niestety tak. Tutaj mówię przede wszystkim o zlewie w kuchni, czyli jeśli tam trafiają resztki jedzenia, albo też po prostu do kanalizacji, nie wiem, wylewamy zupę, no to to wszystko to jest darmowa stołówka dla szczurów. To są inteligentne zwierzęta i one jeśli widzą, że gdzieś jest jedzenie, to chętnie z niego korzystają, więc nieświadomie albo świadomie wtedy finansujemy darmowe pożywienie dla szczurów.
1: No właśnie, zwierzęta w kanalizacji to jest osobny temat, w którym pojawiają się na przykład węże.
14: Tak, to prawda. Historia też z Wrocławia. Jedna z pań znalazła u siebie w toalecie anakondę, ale mieszkanka była sprytna, zamknęła klapę od toalety, położyła coś ciężkiego, żeby ta anakonda nie mogła wyjść z toalety. No i następnie już odpowiedni patrol przyjechał i tą anakondą się zajął.
1: Mhm. Ale to jeden, rozumiem, taki przypadek na milion.
14: Raczej tak. Raczej takich przypadków nie ma za wiele. Natomiast oczywiście, że zdarzają się, jeśli takie zwierzę na przykład komuś ucieknie, albo też no, takie przykre historie, jeśli ktoś nieodpowiedzialnie bierze zwierzę i potem niestety chce go się w łatwy sposób pozbyć. To na przykład żółwie wodne, które trafiają do toalety. No też takie historie się zdarzały.
1: Mhm. Szanse na przeżycie?
14: Niewielkie oczywiście. No jeśli szybko jeszcze będzie wyłapany, to oczywiście można go oddać w odpowiednie ręce, gdzie się nim zajmą. Natomiast no jeśli trafi do oczyszczalni, to niestety spotka się z kratami cienkimi, gęstymi, gdzie po prostu zostanie razem z innymi odpadami zagarnięty na bok i tych odpadów to jest tyle, to są tony odpadów, że po prostu tam można przeoczyć takie zwierzę.
15: Przy temacie zwierząt jeszcze pozostaniemy i to właśnie takich, które we Wrocławiu żyją coraz bliżej nas.
3: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
16: Paweł Sroka, kierownik sekcji ssaków drapieżnych we wrocławskim zoo.
1: Wrocław, duże miasto, przyciąga dzikie zwierzęta?
16: Zgadza się, mamy dużo parków, no i też przydomowych ogrodów, takich miejsc, które zachęcają dzikie zwierzęta, żeby tam się pojawiać.
1: Mhm. Ale to jest tak, że są na obrzeżach Wrocławia, czy... No bo w sumie były takie incydenty. Ja sama widziałam lisa na placu Kościuszki.
16: To prawda, ja też widziałem lisa nawet w centrum miasta. Mają tam co jeść.
1: Bo to jest w ogóle taki lis chyba słynny.
16: Możliwe. Są też i kuny domowe i wiele innych gatunków dzikich zwierząt. Zwabia je przede wszystkim jedzenie i te w postaci naszych odpadków, które są często bardzo łatwo dostępne. No i też innych zwierząt, które żyją w mieście, jak na przykład gołębi, szczury. No to jest pokarm.
1: No właśnie, o jakich zwierzętach we Wrocławiu dzikich mówimy? Właśnie kuny, lisy, co jeszcze? Dziki?
16: Tak, na obrzeżach również sarny i zające. Mamy też sporo ptaków, w tym też i sowy, puszczyki chętnie gniazdują we Wrocławiu, nawet bliżej centrum miasta się pojawiają. W parkach mamy liczne gatunki ptaków, dzięcioły, drozdy i różne mniejsze ptaki śpiewające. To jest dla nich bardzo atrakcyjny teren. A wraz z nimi pojawiają się i drapieżniki, jak na przykład krogulce czy kuny.
1: Jak powinniśmy się zachowywać z jednej strony, no właśnie, żeby nie przyciągać ich do siebie, czy to okej?
16: To zależy, bo jeżeli jest to park, który no w dużym stopniu przypomina naturalne siedlisko zwierząt i one sobie tam żyją po prostu będąc częścią tego łańcucha pokarmowego, to jest to okej. Ale jeżeli to są po prostu nasze resztki jedzenia zostawiane gdzieś przed domem czy wyrzucane do niezabezpieczonych śmietników, no to nie jest to już o tyle dobre, bo to też często szkodzi tym zwierzętom i dodatkowo przyzwyczaja je do naszego zapachu. No i one zatracają takie naturalne lęki przed człowiekiem, a takie zwierzęta, które nie boją się ludzi i pojawiają się nieraz już wtedy całkiem blisko, są wtedy podejrzewane, czy są chore, czy może ten lis jest na wściekliznę chory. No i postrzegane są wtedy jako już zagrożenie. Tutaj zwłaszcza mam na myśli lisy i dziki. No i wtedy też no, szuka się nawet takich drastycznych dróg jak odstrzał, no co nie kończy się dobrze dla tych zwierząt.
1: Jakie resztki jedzenia wyrzucane przez nas mogą zaszkodzić tym zwierzętom?
16: Właściwie prawie wszystko. No to może być zepsuty chleb, to może być stare już niedobre mięso, jogurty, kaszki. No, lisy nawet owoce i warzywa różne potrafią zjeść, no ale zwykle to, co wyrzucamy, no to albo już jest zepsute, albo się szybko zepsuje na zewnątrz. Te lisy też potem chorują, też są bardziej wrażliwe na różne choroby, też mają swoje dolegliwości. Często dokucza im świerzbowiec. No, nic dobrego dla nich z tego nie wynika.
1: Mhm. A jak to się zmienia na przestrzeni lat we Wrocławiu? Przybywa tych dzikich zwierząt?
16: Myślę, że tak. To też jest trudno stwierdzić, dlatego że sporo z nich jest aktywnych nocą, ale no też no, nikt nie prowadzi takiej ich celowej eliminacji, także no, myślę, że przybywa.
1: Jak powinniśmy się z kolei zachować w takiej sytuacji, kiedy właśnie zobaczymy dzika, lisa?
16: Nie podchodzić, no, żeby, sporo ludzi chce zrobić zdjęcie z bliska, żeby potem pokazać na social mediach czy rodzinie, no ale to zdjęcie można zrobić też z daleka, to nie musi być z bliska, czyli zachować dystans. No i zwłaszcza dziki, niektórzy ludzie najpierw próbują dokarmiać, a potem mają pretensje, że za blisko podchodzą, czyli po prostu nie dokarmiać.
1: Mówi się, że kiedy jest mama z małymi, to szczególnie trzeba uważać.
16: Tak, szczególnie trzeba uważać i tutaj taka rada, że jeżeli gdzieś w okolicy pojawiają się dziki, to lepiej psa trzymać na smyczy, nie puszczać go luzem, bo on z ciekawości na pewno chętnie podbiegnie do tych dzików, a taka locha, jak wyczuje zagrożenie, bardzo będzie chciała bronić młodych, no i może zaatakować nie tylko psa, ale i ludzi.
1: Jeśli zobaczymy na przykład, nie wiem, jakieś ranne zwierzę, albo wydaje nam się, że z nim coś jest nie tak, albo po prostu zaobserwujemy dziki, czy mamy gdzieś kogoś zawiadamiać i kogo?
16: Tak, mamy taki telefon alarmowy i to jest całodobowy numer interwencyjny z Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.
1: I co się wtedy dzieje z takimi zwierzętami?
16: No i wtedy są miejsca, w których jest dla nich rehabilitacja. To jest na przykład w ekostraży. No i tak długo, jak te zwierzęta potrzebują leczenia, tak tam są, a jeżeli możliwe jest wypuszczenie, no to wracają na wolność.
1: Co być może niektórych z Was zaskoczy, przyznaję, że mnie zaskoczyło, wrocławianie najczęściej dzwonią w sprawie ptaków, a dopiero w dalszej kolejności lisów, saren czy dzików.
3: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
17: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena! Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie.

0: 97 i 8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Na otwarcie nowej siedziby BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej w zabytkowej hali przy ulicy Kolejowej musimy poczekać jeszcze mniej więcej 2,5 roku, ale już możemy podziwiać instalację, która pojawiła się na kominie znajdującej się obok kotłowni i o tym dziele teraz więcej u nas.
5: Co jest grane we Wrocławiu?
6: Cześć, nazywam się Maciej Bójko i jestem dyrektorem BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej.
4: No i ten cały proces inwestycyjny przygotowania do otwarcia nowej siedziby galerii przy Kolejowej w hali trwają, a jednocześnie BWA oswaja na różne sposoby tą przestrzeń dookoła. No właśnie na jakie?
6: Rzeczywiście jest tak, że my prowadzimy cały proces powstawania tej nowej siedziby trochę na otwartym organizmie. To znaczy można go podglądać, można zajrzeć do hali, zanim jeszcze zaczniemy remont. No ale też robimy go stopniowo. Tak więc zanim zaczniemy remont głównej hali, chcieliśmy, żeby powstała tutaj na osiedlu Nowa Kolejowa sztuka w przestrzeni publicznej i żeby instalacja artystyczna miała szansę się tutaj pojawić. Od początku zakładaliśmy, że osoby artystyczne będą uczestniczyły w tym procesie. No więc zaprosiliśmy nostorkę wrocławskiej sztuki, Annę Szpakowską-Kujawską, do tego, żeby stworzyła dla nas instalację. Pierwotnie miała być na 70-lecie BWA, to się nie udało. Potem znaleźliśmy się tutaj na ulicy Kolejowej, no i zobaczyliśmy komin dawnej kotłowni Kraft Postu. No i on nas zachwycił, od razu wiedzieliśmy, że to będzie to miejsce. Tak więc udostępnienie tej pierwszej instalacji artystycznej przy nowej siedzibie BWA Wrocław.
4: Co to jest?
6: To jest instalacja, która nazywa się Wędrowcy. Powstała pierwotnie na sympozjum plastyczne Wrocław 70, więc ma już 56 lat. Jest to taka niesamowita sytuacja, w której po 56 latach udaje się coś zrealizować, co było tylko i wyłącznie planem. To jest 8 postaci, 2,5-metrowych, wspinających się po ścianie kotłowni oraz po jej kominie. Wędrowcy, osoby, które poszukują przestrzeni, osoby, które nie chcą być uziemione, które chcą być może uciec od takiej naszej stałej rzeczywistości, które czegoś poszukują.
4: No i wyjaśnijmy właśnie, kotłownia to jest część tej nowej siedziby?
6: To jest tak, że założenie, które tworzymy, nie jest tylko budynkiem. No, od początku myśleliśmy o tym jako terenie, więc mamy tutaj halę, mamy plac przed budynkiem, mamy park imienia Lesława Węgrzynowskiego, no i po prawej stronie od naszej hali znajduje się kotłownia. Kotłownia sama w sobie nie jest częścią BWA, tutaj będzie restauracja po prostu. Natomiast kiedy będziemy przychodzili do nas, to będziemy ją zawsze mijali, bo od ulicy Tęczowej jest właściwie najbliższa droga, która prowadzi do naszej hali oraz będziemy tutaj od tej strony placu, gdzie znajdują się wędrowcy, mieli dodatkowe wejście, tak zwane ciche wejście, czyli miejsce, w którym będzie można ominąć foyer i wejść na wystawę bez hałasu, spokojnie, zwłaszcza też dla osób, które są neuroatypowe, dla których po prostu wejście przez taki zatłoczony hol jest trudne.
7: Bartłomiej Świerczewski, zastępca dyrektorki Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.
8: BWA przez kilka lat właściwie pracowało nad koncepcją tego, jak takie idealne miejsce na galerię mogłoby wyglądać. No i później to te nasze rozmowy z PFRN-em, które doprowadziły do tego, że to właśnie to miejsce wydało nam się takim idealnym, do tego, żeby można było spróbować z nim się zmierzyć.
9: Grzegorz Tomaszewski, PFR Nieruchomości S.A.
4: I wyjaśnijmy dla porządku, Państwo są właścicielem terenu.
9: Tak, my reprezentujemy Fundusz Mieszkań dla Rozwoju, który zarządza tymi nieruchomościami mieszkań na wynajem.
4: Państwo mieli w założeniu przygotować te pomieszczenia do stanu deweloperskiego, to całe otoczenie i później już oddać je w ręce miasta, w ręce galerii. No właśnie, na jakim etapie są prace, co Państwo zrobili, co jeszcze jest w planach?
9: Jak Kupowaliśmy tą nieruchomość od Poczty Polskiej, byliśmy świadomi, że będzie część mieszkaniowa i część, która no, jest taką funkcją usługową, uzupełniającą. I w ramach różnych pomysłów na zagospodarowanie i w ramach bardzo dobrych relacji, to muszę przyznać, i współpracy z samorządem, powstała idea współpracy na etapie różnych poszukiwania pomysłów. No i stąd się wzięło pomysł na to, żeby zagospodarować tą halę na siedzibę BWA. Oczywiście mamy jeszcze tam funkcje biurowe w tych budynkach po Poczcie Polskiej, no i też będziemy je systematycznie wynajmować. Jesteśmy teraz na etapie końcówki projektowania. Mamy nadzieję, że w tym roku otrzymamy jeszcze pozwolenie na budowę, na tą część dla BWA. No i jeżeli nic nam nie przeszkodzi, to chcielibyśmy w pierwszym półroczu ogłosić postępowanie na wybór generalnego wykonawcy.
4: A to otoczenie, bo tym Państwo też się zajmują jakby siłą rzeczy.
9: Tak, no część mieszkaniowa w zasadzie została już w całości wynajęta, bo zdaje się, że zostały dwa mieszkania z 469. Lokale usługowe też się zapełniają, mamy już przedszkole. Właśnie tu, gdzie jesteśmy, to mamy nadzieję, że powstanie jakaś gastronomia. Na pewno tej gastronomii pomoże już zagospodarowanie terenu BWA. Oczywiście to osiedle ma bardzo dobrą lokalizację, ma wszystko w pobliżu. No i tym uzupełnieniem na pewno będzie ta instytucja kultury, która oprócz samego faktu, myślę, że nadal też prestiżu miejsca.
4: To jeszcze dopowiedzmy, znajdujemy się w kotłowni. Ona kiedy będzie gotowa?
9: Ona w zasadzie jest gotowa, teraz jesteśmy na etapie poszukiwania najemcy. No bo przewidujemy, że tu raczej będzie gastronomia, no i to ten, kto będzie wynajmował, już sobie dostosuje do własnych potrzeb.
4: Jeśli chodzi o halę, Państwo będą ją wynajmować? Na jaki czas?
9: Będzie wynajmowana, oczywiście na jakiś czas, to jeszcze jesteśmy w toku rozmów z BWA i z samorządem. Natomiast no, myślę, że w ramach tej partnerskiej relacji znajdziemy taki konsensus, żeby z naszej perspektywy ta umowa była jak najdłuższa. Myślę, że dla siedziby BWA to też jak najdłuższa będzie takim poczuciem bezpieczeństwa.
4: Możemy mówić już o kosztach tego wynajmu?
9: Nie, ponieważ to też trochę wszystko zależy od tego, jak zakończymy postępowanie na wybór generalnego wykonawcy. Niemniej jednak jesteśmy w toku rozmów z samorządem i BWA i te rządy wielkości strony znają, ale ostatecznie pewnie to przedstawimy, no bo to pewnie będzie publiczna informacja, to bardziej samorząd niż my, bo my znowuż nas obowiązuje tajemnica funduszu i nie o wszystkim możemy informować.
4: Jednak w zeszłym roku urzędnicy zapowiadali, że za wynajem hali miasto będzie płacić 3 miliony złotych rocznie. O nowej siedzibie BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej teraz rozmawiamy. Posłuchajcie, jak tam będzie.
6: Maciej Bójko, jestem dyrektorem BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej.
4: I jak z halą? Bo na początku była data 2028 jako koniec i już wszystko będzie gotowe. Teraz mówi się o przełomie 2028 i 2029. Wkrótce pozwolenie na budowę?
6: Tak, to ten proces no, jest wymagający. To jest bardzo skomplikowany projekt. Musimy pamiętać, że budynek hali jest zabytkiem rejestrowym, tak więc prowadzimy dialog z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który ma się już na szczęście na finiszu. Za chwilę złożymy wniosek o pozwolenie na budowę i to jest nasz plan na ten rok, że zakończymy rok z pozwoleniem na budowę. W przyszłym roku wybieramy wykonawcę, no i startujemy z pracami. To, czy skończymy w 2028 pod koniec, czy to się wydarzy w 2029 w pierwszym kwartale, dużo będzie zależało od tego, co się wydarzy na samej budowie w zabytku. No, każdy, kto kiedyś coś remontował, wie, że może się wydarzyć sporo. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby dotrzymać tego terminu i żeby na koniec 2028 udało się to przeprowadzić.
4: To porozmawiajmy sobie o efekcie finalnym. Co ma się składać na galerię?
6: W skład galerii będzie wchodziło, poza już tym, co wymieniłem, czyli parkiem, placem przed nową siedzibą, która będzie rozszczelniona i warto tutaj powiedzieć, że pojawią się drzewa, miejsca do siedzenia, kolejne instalacje artystyczne również, bo to nie koniec, to jest tylko początek.
4: Jeszcze przed otwarciem?
6: Być może zobaczymy, jaki będzie terminarz, kiedy po prostu powstanie ten plac przed budynkiem, a kiedy sama hala. Natomiast w środku mówimy o prawie 2000 metrów przestrzeni wystawienniczej. Mamy podział na 5 od największej do malutkiej hali wystawienniczej, w tym jedną, która jest dedykowana dzieciom. Mamy przestrzeń edukacyjną, mamy przede wszystkim 600-metrowe foyer, które zawsze będzie dostępne za darmo dla mieszkańców. Planujemy i mamy już zaprojektowaną również kantynę, czyli taką w miarę niedrogą restaurację, bar, która będzie dostępna dla mieszkańców Wrocławia i będzie takim miejscem też spotkań, miejscem rezydencji być może żywieniowych, zobaczymy, myślimy o tym. No i last but not least, mamy jeszcze nad przestrzenią naszą biurową, mamy jeszcze przestrzeń rezydencyjną. To znaczy, że będziemy tutaj gościć artystów z całego świata, którzy będą przygotowywali swoje prace na kolejne wystawy, które będą się tu odbywały.
4: Jak już wspominaliśmy, kiedyś wysokie pomieszczenie mogą tu wjeżdżać ciężarówki z dziełami sztuki.
6: Tak, to prawda. Lubimy o tym mówić, no bo w najwyższym miejscu hala ma aż 10 metrów wysokości. Mamy dawne bramy, które służyły niegdyś takim niebieskim autobusikom, żeby mogły wjeżdżać do środka. Teraz będą tam wjeżdżały dzieła sztuki. Dodatkowo dzięki tej wysokości jesteśmy w stanie też stworzyć salę performatywną na maksymalnie 150 osób, więc będą mogły się tutaj również wydarzyć koncerty, być może teatry, performance'y oczywiście, więc ta wielofunkcyjność tej hali no jest ogromnym jej atutem. No i ostatnią rzeczą, którą wydaje mi się, że warto powiedzieć w kontekście tego, co się dzieje na świecie. Projektujemy to jako schronienie. Nie tylko metaforycznie, ale także dosłownie. Więc w momencie, kiedy będziemy musieli tutaj przyjąć osoby uchodźcze, możemy tutaj przyjąć 420 osób, mamy zapewnione prysznice, pralnie, miejsca do spania, więc to też jest ważny budynek w kontekście takiej infrastruktury przetrwania.
4: A teraz o nieco innych inwestycjach, takich, których postępy możemy obserwować na co dzień, czyli o tych drogowych. Dokładnie będzie o remontach w trzech miejscach Wrocławia. Na Swojczycach, nad Odrzu i na terenie fabrycznej.
5: Remonty we Wrocławiu.
10: Piotr Paś, prezes Wrocławskich Inwestycji. Wszystkie te inwestycje realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem. Inwestycja związana z budową tramwaju na Swojczyce. Jesteśmy tam na pełnym zakresie prac. Zarówno przebudowujemy pętlę, która wcześniej istniała na ulicy Mickiewicza, jak i budujemy nową, która jest zakończeniem tej trasy przy ulicy Chałupniczej. Po drodze także prowadzone są wszelkie prace sieciowe, przede wszystkim w tej chwili sieciowe, następnie wejdziemy na prace torowe, ale to jeszcze odrobinę potrwa. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia tych prac to jesień przyszłego roku. Dibuła Drobnera jest mocno zaawansowana. Koniec tych prac to jest pierwszy kwartał przyszłego roku. Chcemy też osiągnąć taki stan, żeby do końca roku uruchomić tamtędy możliwość poruszania się już tramwajów. Natomiast całość prac planujemy zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku.
4: Czyli tam czekają nas jeszcze i pieszych, i kierowców zmiany w tym, jak poprowadzony jest ruch?
10: To znaczy tak, ta organizacja ruchu zastępczego, no ona ewaluuje w zależności od tego, jakie prace są wykonywane, więc tak, należy jeszcze się spodziewać tutaj zmian, no ale wszystkie te zmiany, no jak na razie nam się przynajmniej w mojej ocenie sprawdzają, nie generują tam jakichś korków, które stanowiły jakiś istotny problem dla ruchu w tamtym rejonie.
4: No, przypomnijmy, to jest nie tylko nowy przystanek, ale też zmiany w okolicy samej.
10: Tak, to jest cały nowy węzeł przesiadkowy. Pamiętamy ten węzeł, który był niebezpieczny. To miejsce było bardzo wąskie i nie spełniało standardów. Teraz to będzie zupełnie nowa jakość. No przy okazji sięgamy także w stronę ulicy Dibuła i tam jest też przebudowywany układ drogowy. Dodatkowo wykonywane są drogi dla rowerów, także infrastruktura piesza. Nasadzenia zarówno na tym węźle przystankowym, jak i obok, także no będzie to na pewno bardzo ciekawe miejsce, które stworzy nową jakość w tym rejonie.
4: Mhm. Jeszcze
10: tak, to jest ulica Gajowicka, duża inwestycja. Przebudowujemy tą ulicę kompleksowo, łącznie z wymianą wszystkich instalacji, począwszy od kanalizacji wody, energii, jak i instalacji ogrzewania. Także przebudowa wszystkich nawierzchni. Te prace także będą się toczyć jeszcze w przyszłym roku. Termin to są wakacje, raczej druga część wakacji, więc będziemy mogli się pochwalić w wakacje, że zakończyliśmy tą inwestycję.
4: Niełatwą, prawda?
10: Niełatwą, tak. Jest to skomplikowana inwestycja od strony właśnie sieciowej, inżynierskiej. Bardzo dużo kolizji, ulica ta nie była przebudowywana przez lata, więc odkrywanie nowych warstw w ziemi powoduje dla nas nowe zagadki, szarady, które musimy rozwiązywać na miejscu. No ale też procedujemy tutaj i prace idą zgodnie z założonym planem.
4: Remont Gajowickiej powinien skończyć się w przyszłym roku.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
12: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabieram Państwa do Teatru Polskiego, w którym od wielu miesięcy trwa kapitalny remont. To jedna z najważniejszych scen nie tylko we Wrocławiu, ale też w całej Polsce. Na tej scenie grali wybitni aktorzy Jan Peszek, Witold Pyrkosz, Maja Komorowska, Krzesisława Dubielówna, Kinga Price, Igor Kujawski, Miłogo Streczek, Jerzy Szejbal, Halina Rasiakówna, Jolanta Fraszyńska. I mogłabym tak wymieniać w nieskończoność. Scena przyciągała też największych reżyserów: Grzegorzewski, Lupa, Klata. Budynek, który ma 120 lat, został bardzo zniszczony w czasie wojny, a w 1994 roku strawił go ogromny pożar. Ogień zniszczył niemal całą widownię i główne foyer, ale co ciekawe, oszczędził samą scenę i kurtynę. Odbudowa była błyskawiczna, trwała 2 lata. Dziś Teatr Polski we Wrocławiu jest ponownie remontowany. A mnie z mikrofonem udało się wejść na ten plac budowy i porozmawiać, jak będzie wyglądał Teatr Polski już po remoncie, co się zmieni i kiedy pierwsi widzowie będą mogli już usiąść w nowych fotelach i oglądać sztukę. To zapraszam. Ubierzcie kaski.
15: Uwaga teraz. Cześć panie Jakubie, ma pan jeszcze jakieś kaski?
14: To jest foyer właściwie, teraz, tak? Dobrze poznaję?
15: Jesteśmy na... Uwaga.
14: No dobra, po prawej szatnie.
15: Tu mamy szatnie, teraz tu mamy foyer i teraz wchodzimy na pierwszy balkon. Trochę zapylenia, bo szlifowane tynki są. W tej chwili jesteśmy na etapie kończenia tych robót brudnych. Kazimierz Budzanowski, zastępca dyrektora do spraw inwestycyjnych Teatru Polskiego. Żeby od miesiąca, gdzieś połowy października, rozpocząć już te prace takie wykończeniowe związane z układaniem parkietu, z montażem wykładzin, z montażem foteli, układaniem wykładzin, czyli jakby cały ten proces już wykończeniowy chcemy zakończyć do końca tego roku, a już i rozpocząć te kwestie odbiorowe, to co mówiłem, rozruchowe z urządzeniami, które w tej chwili są też montowane i przygotowywane do rozruchu.
14: Co tu jest robione?
15: Praktycznie wszystko to, co było w tej części teatru, łącznie z plafonem, poprzez część piwniczną, jest w 100% modernizowane.
14: Czy w ramach przebudowy będą jakieś zmiany w tym, jak ten teatr będzie wyglądał?
15: Zmiany są przede wszystkim tak konstrukcyjne, bo zmienia się układ widowni, przewyżka widowni jest zupełnie inna, ilość foteli też się zwiększa, bo będziemy mieli 742 miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o wygląd, całkowicie zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, czyli wiśnia, czerń, szarość, która wydaje mi się dla oka jest dużo korzystniejsza, a po drugie wracamy do tego tradycyjnego jakby wystroju teatru, który był wcześniej przed pożarem, czyli przed 1994 rokiem.
16: To jest żyrandol?
15: Tak, to jest to, co będzie widział.
16: To jak to opisać?
15: Żyrandol zupełnie będzie inny. Cała ta część konstrukcji, która była wcześniej wisiała nad widownią, jej już nie ma. Zupełnie mamy inny plafon i wróciliśmy do tego stylu tradycyjnego, jaki teatr miał wcześniej. Natomiast żyrandol będzie inny, trudno go w tej chwili opisać, natomiast nie będą to kryształy, o tak bym to określił. To jest taka siatka metalowa, coś takiego dla zobrazowania, coś jak kolczuga dawnych rycerzy. I ona jest po prostu odpowiednio ukształtowana.
16: Patrzyliście na stare zdjęcia, wzorowaliście się?
15: Tak, takim zamysłem było, żebyśmy w ogóle zrealizowali ten teatr, żeby był inny, nie tylko i wyłącznie jakby takie pacykowanie, ale przebudowa totalna teatru.
16: A scena i wszystko to, co się dzieje za sceną, jak to będzie?
15: Tylko i wyłącznie kurtyna jako kurtyna będzie wymieniona, bo ta kurtyna będzie wymieniona na inną kurtynę przeciwpożarową. To, co jest za kurtyną, zostaje już w tym układzie, jaki był wcześniej.
16: Pod scenie?
15: Pod scenie mamy dodatkowo zapadnię, której nie było w tym teatrze, a będzie zapadnia też. Już jest w tej chwili częściowo zmontowana, ponieważ urządzenia do zapadni już są zamontowane i przygotowane do rozruchu.
16: Taka zapadnia da reżyserom i aktorom dużo większe możliwości.
15: Jest to wydłużenie po prostu sceny, oczywiście kosztem zmniejszenia wtedy widowni, ponieważ wyjazd czy wykorzystanie zapadni spowoduje, że dwa pierwsze rzędy trzeba będzie po prostu zlikwidować, ale takie rzeczy reżyserzy lubią i mam nadzieję, że to się przyda i stąd była taka potrzeba, żeby to zrealizować.
17: Panie Rafale, chodź pan. Część inwestycji, którą teraz realizujemy, to nie jest tylko przebudowa widowni i foyer, ale też całego systemu przeciwpożarowego, który dotyczy całego budynku, czyli części też administracyjnej, czyli system DSO, SSP też jest realizowany w tej części.
16: To w przypadku tego teatru nie jest bez znaczenia.
15: To wiem, do czego panie redaktor jakby zmierza, mnie prowokując tę rozmowę. Tak, to się zgadza. Mieliśmy dwa incydenty związane z

0: który tutaj będzie uczestniczył w naszych przedsięwzięciach. Także idziemy dalej. O, przepraszam.
1: Jak to wygląda z terminami? Kiedy koniec remontu? Kiedy pierwsi widzowie będą mogli usiąść?
0: Tak, słyszałem, dobrze by było, żeby Dzień Teatru był, czyli 27 marzec, żeby się udało. Myśmy w ogóle przewidzieli realizację tej inwestycji do końca 2026, tak mamy podpisaną umowę unijną. Natomiast sam rozruch i procedury odbiorowe przewidzieliśmy na pierwszy kwartał 2027. Mam nadzieję, że nam się to uda. To jest trudna inwestycja, zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bo to jest cała wymiana instalacji, nie tylko oświetleniowej, ale też i w zakresie przeciwpożarowym i zabezpieczenia tego teatru.
1: Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego zapewnia, że terminy zostaną dotrzymane i Międzynarodowy Dzień Teatru na Dolnym Śląsku będzie świętowany na deskach Wrocławskiego Teatru Polskiego.
2: W przyszłym roku otworzymy tutaj scenę przy Gabrieli Zapolskiej, która kilka ostatnich lat spędziła w ogromnym remoncie. Przypomnę, ponad 100 milionów złotych zaangażowane przez samorząd województwa właśnie po to, aby bardzo kompleksowo zmodernizować to miejsce. To jest też wyzwanie, bo taką liczbę miejsc na widowni naprawdę trzeba będzie zapełnić.
1: Mimo remontu teatr cały czas gra, a dyrektor Michał Zadara zaprasza na najbliższe spektakle.
3: Mąż i żona to jest dramat Aleksandra Fredry, to jest pisarz, który jest kojarzony z takimi farsokomediami. Wydaje mi się, że jest to pisarz nieodkryty w Polsce, że jest to pisarz, który stworzył niesamowicie psychologiczne portrety ludzi, którzy są w rozpaczy i przy okazji bardzo śmieszni. Więc będzie to komedia o seksualności, o seksie, o zdradzie małżeńskiej, ale o kryzysie, myślę, że wiary w ogóle w życie, w możliwości szczęścia. Więc jest to rodzaj, my to nazywamy komedią romantyczną i mamy nadzieję, że tak będzie wyglądało, ale jest to rodzaj takiej tragifarsy o tym, jak zrozpaczeni ludzie starają jakoś poradzić sobie z rzeczywistością.
1: Jaki to będzie sezon? Co planujecie?
3: To jest sezon, jak my to mówimy w teatrze, wielki repertuar. Wielki repertuar to jest ten repertuar tych wielkich jakby dramatów, komedie oraz tragedie, które ludzie oglądają od setek lat w niektórych przypadkach, albo od 20 lat, albo od 30, ale kojarzą się z wielkimi dramatami, czyli na przykład Śmierć Kimi Voyagera jest sztuką z lat 50. Opowiadających o tym, jak człowiek za bardzo chciał zaufać, że kapitalizm, czy za bardzo chciał zaufać, że jego kariera mu da satysfakcję życiową i potem widzi, że dla tej kariery poświęcił wszystko, a kariera nic nie dała w zamian. To jest wielki dramat. Potem jest na przykład Tartuffe, to jest komedia o tym, jak człowiek bardzo chce być bogobojny i daje się oszukać pewnemu fałszywemu księdzu, który tak naprawdę chciał jego wykorzystać tylko dla pieniędzy i żeby sypiać z jego żoną. Mamy Dziady, no to jest wielki dramat o tym, w jaki sposób się komunikujemy z naszymi zmarłymi. Więc jest to sezon wielkiego dramatu. Myślę, że bardzo jest mało teatrów w Polsce, które są w stanie nie dość, że zagrać te wszystkie wielkie dramaty, ale jeszcze przekonać widzów, że będzie to zabawny, przyjemny i rozrywkowy wieczór tak naprawdę w teatrze.
1: Mimo, że mamy do czynienia z tak zwanym nowym otwarciem w Teatrze Polskim, to nie przekreśla pan takich tytułów, które właściwie są z Wrocławiem kojarzone i z Teatrem Polskim od zawsze. Mówię o Mayday, mówię o Oknie na Parlament. Dlaczego się pan zdecydował utrzymać te tytuły?
3: Tożsamościowo. Ten teatr jest bardzo związany z tymi farsami, które są grane naprawdę od lat. Mayday, już reżyser nie żyje. Tam już było tyle różnych obsad i mimo to ludzie po prostu uwielbiają. W ostatnim sezonie spektakl przeszedł jeden remont, czyli jakby popatrzyliśmy się na tłumaczenie, zauważyliśmy, że były tam pewne sformułowania, które są sprzed 20 lat, są tak naprawdę homofobiczne, że ten spektakl w tym kształcie takim jednak jeszcze inscenizacyjnym też jeszcze odpowiadał pewnej wrażliwości sprzed 20 lat, kiedy się wydawało śmieszne, że ktoś może być homoseksualny, więc przejrzeliśmy się jeszcze raz temu, powiedzieliśmy, czy da się zrobić Mayday, który nie jest homofobiczny, bo tam przypominam widzom, że jest cała intryga wokół tego, że główny bohater udaje geja. I to może być zabawna sytuacja, może to być też obelżywa sytuacja. Więc my zrobiliśmy tak, żeby spektakl już nie był obelżywy, co się okazało, że spektakl jest o wiele śmieszniejszy. Widzowie jeszcze lepiej na to reagują, no gdyż lepiej jest się śmieszniejszy, śmiać, nie poniżając drugiego człowieka, tylko że

0: że śmiać się naprawdę z dobrych żartów sytuacyjnych. Więc to zrobiliśmy, więc się bardzo cieszymy. No to jest w ogóle jakiś model w ogóle myślenia klasycznego, czyli że pewne tytuły są z nami od zawsze. Edyp jest z nami od 2500 lat i teraz siedząc nad Edypem ostatnio, bo tłumaczymy go od nowa na tą inscenizację, właśnie zauważyłem tam bardzo śmieszne rzeczy, że na przykład jest zaraza w państwie i przychodzą do Edypa i mówią: Edyp, zrób coś, bo jest zaraza w państwie. I on powinien teraz powołać lekarzy, kopać studnie i tak dalej. I on mówi: luz, już szwagra wysłałem do księdza i na pewno wszystko zrobi dobrze. I to jest bardzo śmieszne, że Edyp, jego pierwszy pomysł jest to, że szwagra wysłał do księdza, żeby naprawił sytuację epidemiologiczną w państwie.
1: Na razie jesteście w takiej tymczasowej organizacji. Główną sceną jest scena na Świebockim, na głównej scenie przy ulicy Zapolskiej. Cały czas trwa remont. Jakie tu macie plany?
0: Scena na Świebockim, wytłumaczę, jest to scena w byłym dworcu. Bardzo piękna, legendarna scena, gdy teatr spłonął, PKP udostępniło tą salę dla teatru i od tego czasu Teatr Polski tam jest. Na dworcu Świebockim były tam legendarne spektakle, na przykład Jerzego Jareckiego z Mariuszem Bonaszewskim i z Kingą Price w głównych rolach w latach 90. i to były takie odkrycie tego miejsca. To jest miejsce absolutnie legendarne. W tym sezonie dalej mamy tam, gramy z wielkim powodzeniem Drakule, dalej mamy tam znakomite spektakle, więc jest to ostatni sezon, w którym można przyjść na tą scenę. W 27 roku PKP będzie chciało znowu uruchomić ten dworzec, więc w 27 roku już by chciało znowu wejść z robotami remontowymi, więc z wielką wdzięcznością wyprowadzimy się z tego dworca w 27 roku, z wielką wdzięcznością tych legendarnych momentów, tych momentów wzruszeń, które miały miejsce, więc zapraszam wszystkich widzów na skorzystanie z tego Świebockiego i równocześnie otwieramy od nowa naszą dużą scenę, gdzie już przez lata widzowie może pamiętali, że trzeci balkon był zamknięty, nie można było z całej sceny korzystać. Teraz na całe 700 miejsc będzie otwarte. Nasze tanie bilety dla każdego będą dostępne, bo mamy dużo więcej miejsc po prostu, więc teatr nasz stanie się jeszcze bardziej dostępny, zarówno dla osób, które chcą mieć galowy wieczór i w pierwszym rzędzie spędzić w garniturze wieczór, jak i dla tych, którzy wydają 40 zł, siedzą na trzecim balkonie i po prostu przyszli po pracy sobie odpocząć chwilę w teatrze. Zapraszamy wszystkich.
1: No, a my do Teatru Polskiego będziemy na pewno wracać, bo jak słyszycie, dzieje się tam bardzo dużo.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Porozmawiamy sobie teraz o ograniczeniach w ruchu w ścisłym centrum Wrocławia, a powodem są właśnie zmiany w organizacji ruchu na Placu Solnym, bo to o nim mówię.
7: Sprawdzam we Wrocławiu.
8: Joanna Urbańska-Jaworska, Urząd Miejski, Biuro Prasowe.
6: Od majówki inaczej jest na Placu Solnym. Na czym polega to, co ciągle możemy chyba nazywać pilotażem?
8: Tak, przedłużamy pilotaż, który wprowadziliśmy właśnie w długi majowy weekend. Celem tego pilotażu było i w sumie jest nadal ograniczenie nocnego hałasu, które powodowały tuningowane samochody oraz motocykle. To rozwiązanie się sprawdza, które wprowadziliśmy. Mieszkańcy pozytywnie oceniają te zmiany i mówią, że wieczorami i w nocy jest zdecydowanie ciszej.
6: A na czym ono polega?
8: Od majówki na Plac Solny ograniczyliśmy możliwość wjazdu. Od poniedziałku do czwartku można było wjeżdżać na Solny do godziny 22. Plac Solny był zamykany o 22 do godziny 5. Natomiast w weekendy Plac Solny był zamknięty od piątku od godziny 18 do poniedziałku do godziny 5. Teraz zmienią się godziny, w których będzie można wjeżdżać na Plac Solny. Jest to ukłon w stronę florystów, dla których te weekendy są ważne ze względu na śluby i imprezy okolicznościowe. I zależało im na tym, żebyśmy spróbowali tę organizację ruchu zorganizować inaczej. Dlatego teraz chcemy sprawdzić wariant, w którym w piątki, w soboty i w niedzielę będzie można wjeżdżać na plac solny w dzień do godziny 18, tak jak było do tej pory w piątek. I plac solny będzie zamknięty do godziny 5 w każdy z tych dni.
6: No właśnie, jeśli chodzi o florystów i ich klientów, tu od początku też funkcjonowało takie szczególne rozwiązanie, jeśli chodzi o parkowanie.
8: Tak, przy placu solnym przed wprowadzeniem pilotażu były dwa miejsca przeznaczone specjalnie dla klientów kwiaciarni na placu solnym. Po wprowadzeniu tego rozwiązania liczbę tych miejsc rozszerzyliśmy do 6. Klienci kwiaciarni mogą parkować również na ulicy Ofiar Oświęcimskich i ulicy Geperta. Tam powstały 4 dodatkowe miejsca postojowe, na których można stanąć do 15 minut, gdy chce się kupić kwiaty. Na plac solny również mogą wjechać klienci kwiaciarni, żeby zatrzymać się na tych 2 miejscach, które były dostępne do tej pory, również na 15 minut.
6: A jeśli chodzi o mieszkańców i tych, którzy przyjeżdżają do hoteli w ścisłym centrum, jak to jest rozwiązane?
8: W czasie obowiązywania tych zakazów nocnych wjazdu na plac solny nadal mogą wjeżdżać mieszkańcy, przedsiębiorcy, restauratorzy, hotelarze, a także goście hoteli. I tutaj zweryfikowaliśmy trochę założenia po pierwszych 2 miesiącach pilotażu. Rozszerzyliśmy te listę osób, które mogą wjeżdżać, również o mieszkańców posiadających abonament w strefie A.
6: Ten pilotaż w założeniu, kiedy był ogłaszany, miał trwać krócej. Teraz jest wydłużany, kolejny wariant jakby jest testowany. Z czego to wynika i czy to oznacza, że te ograniczenia w jakimś stopniu przynajmniej zostaną z nami już na dobre we Wrocławiu?
8: Na razie prowadzimy pilotaż i sprawdzamy różne warianty właśnie po to, żeby sprawdzić, co się sprawdza. Mieszkańcy już potwierdzili, że w nocy i wieczorami mają większy spokój, że mogą otworzyć okna i spać przy otwartych oknach. Zobaczymy, jak wyjdzie ten wariant, który teraz wprowadzamy, czyli otwarty plac solny w piątki, soboty i niedzielę do godziny 18. Będziemy rozmawiać o tym na pewno jeszcze z mieszkańcami.
6: Bo mimo, że jakby ciągle jesteśmy tak duchem i ciałem mniej więcej jeszcze w wakacjach i przy lecie, to zbliża się już jarmark i rozumiem, że ten pilotaż do tego czasu będzie obowiązywał.
8: Tak, ten wariant z otwartym placem solnym w weekendy będziemy sprawdzać do czasu jarmarku bożonarodzeniowego, ponieważ w czasie jarmarku bożonarodzeniowego plac solny będzie zamknięty tak jak w ubiegłym roku.
6: Czyli to oznacza, że wtedy już będzie decyzja, kiedy zakończy się ten czas sprawdzania przed jarmarkiem?
8: Myślę, że decyzja zapadnie po spotkaniu z mieszkańcami.
6: Póki co spotkajmy się z kwiaciarkami handlującymi na placu solnym i z tym, co sądzą o ograniczeniach w ruchu w tym miejscu.
9: Trudno, trzeba sobie dawać radę, no nie ma wyboru. A...
6: To coś zmieniło?
9: Dobre, ale no trochę tego, bo tak zawsze podjeżdżali tu bliżej, prawda? I od razu kupowali kwiatki, a teraz troszkę problem jest, nie? No ale trudno, no trzeba sobie radzić.
6: A ten nowy wariant, że w weekendy jednak będą w ciągu dnia mogli wjeżdżać, to Państwa prośba.
9: Tak, to by było fajne, dobre, super.
6: Tak, weekendy to jest ten czas, kiedy tak, najwięcej...
9: Najwięcej, tak, tak, tak. Piątek, właśnie weekend jest najlepszy.
6: Jak się Panią funkcjonuje z tymi ograniczeniami w ruchu na solnym? Czy to coś zmienia w sprzedaży?
10: Teraz to może nie. Wcześniej było tak, że faktycznie zauważyliśmy różnicę, że było mniej ludzi. Ale teraz to ogólnie jest taki okres, że jest mniej ludzi na solnym.
11: Po kwiaty... Ta zmiana dużo dała, że jednak w weekend od 18, a nie cały dzień.
6: No właśnie, te weekendy to jest czas, kiedy najwięcej ludzi kupuje kwiaty?
11: I to był problem, tak. Dla nas, dla tej części solnego, tak. To był problem.
6: Jak się Pani funkcjonuje z tymi zmianami w ruchu na solnym? Czy to coś zmieniło w sprzedaży?
12: Oczywiście, że zmieniło. bardzo mała jest, no spadła w ogóle sprzedaż kwiatów, klientów, ale przynajmniej mamy trochę spokoju z tymi motorami i z tymi samochodami, co tutaj rajdują.
13: Tak? Wcześniej było ich dużo? Głośniej?
12: Bardzo, bardzo. A przeważnie przychodził weekend, to ich było całe full. Proszę, teraz stoją i se siedzą grzecznie na ławeczkach. Ale przychodził weekend, środkiem placu jeździli, nie patrzyli, czy chodzą dzieci, rodzice z dziećmi małymi. Masakra to było. Taki hałas, że po prostu nie dało się wytrzymać. Już nawet nie wjeżdżali w kiełbaśniczą, tylko w tą ruską. Tak ludziom po złości po prostu robili. Zgłaszało się nieraz straży miejskiej czy policja przychodzi. Nie zwracali w ogóle uwagi. Przejeżdżali tą suką i nie ruszało ich to w ogóle.
13: A to te wyznaczone miejsca parkingowe, że można stanąć na chwilę, kupić kwiaty?
12: Tutaj są zrobione bramki. A tu są dwa miejsca takie parkingowe. Tylko dwa. Tutaj zaraz. Że może sobie stanąć, wyjść, kupić kwiaty na 5 minut.
13: Ludzie z tego korzystają?
12: Korzystają, ale to przecież to bardzo mało ludzi o tym wie, że takie coś istnieje. A podjadą tutaj na chwileczkę kupić jedną różę, to jest dosłownie 2 minuty i zaraz się znajdują straż miejska i mandacik. Także nie opłaci im się to przyjeżdżać klientom po jedną różę, żeby zapłacić mandat. A na to nikt uwagi nie zwraca. Absolutnie. I nie zwracają do tej pory.
13: A pani dużo spadły na przykład obroty, sprzedaż w ogóle?
12: O połowę najmniej. W ciągu tygodnia to prawie w ogóle nie ma klientów. Na weekend to tak też bardzo mało, bo także to przeważnie wszystko jeździ samochodami teraz, prawda? I tu jak sobie na chwilę wjechał, kupił kwiat, no to troszkę było tego handlu, ale w tej chwili to bardzo marnie. Tylko najbardziej, proszę panią, zaczęło się właśnie od tych motorów, od tych samochodów bez tych tłumików. To się zaczęło. I oni tu takie popisy odstawiali i to byli gówniarze. Ja bym im góra dała 19-18 lat. Ja kiedyś zwróciłam uwagę, jak taki wysiadł tam właśnie z takiego samochodu bez tego tłumiku. Uwagę, to on do mnie powiedział, że on sobie na to zapracował. Oni sobie po prostu nie robią nic z ludzi. A to naprawdę są mi ludzie starsi, no jak słyszą taki huk, to można zawału dostać od razu.
13: Plac Solny, o tym miejscu rozmawiamy, o tym, czy dalej można tam dostać zawału z powodu hałasu i o tym, jakie generalnie rezultaty przynoszą obowiązujące w tym miejscu ograniczenia w ruchu.
14: Piotr Szereda, pełniący obowiązki zastępcy komendanta Straży Miejskiej Wrocławia.
13: Został przedłużony ten zakaz, tak ogólnie ujmując, wjazdu na Plac Solny. Jakie państwo mają obserwacje z tego czasu, kiedy on już obowiązuje, z tego pilotażu, który właściwie cały czas trwa, jak rozumiem?
14: No my dostrzegliśmy znaczne uspokojenie w tym rejonie. Przede wszystkim mieszkańcy wskazują nam, ci, z którymi rozmawiamy, że po prostu w nocy można było spać po raz pierwszy od wielu, wielu lat z otworzonymi oknami. Szczególnie jest to ważne dla lokalnej społeczności w te fale upałów, które nawiedzają Wrocław. Więc jest znacznie ciszej, ten ruch jest mniejszy, dostrzegamy mniejsze problemy z niewłaściwym parkowaniem. Czyli jeżeli mniej osób wjeżdża, dodatkowo wjeżdżają osoby uprawnione, które dojeżdżają albo do hotelu, goście hotelowi, albo do swoich garaży, no to nie ma aż tylu przypadków niewłaściwego parkowania, bo po prostu jest mniejszy ruch samochodów. To wszystko wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Podczas rozmów również z przedsiębiorcami, którzy dla przykładu przy ulicy Kiełbaśniczej prowadzą działalność gospodarczą, to oni też wskazują, że po prostu jest bezpieczniej. Oni często byli świadkami tego, że ktoś po przejechaniu przez Plac Solny rozpędza się tą ulicą Kiełbaśniczą. No i czasami czy małe dziecko, czy inny pieszy po prostu był zagrożony tym, że wchodząc na jezdnię zostanie po prostu potrącony przez mknące z dużą prędkością auto. To wszystko przełożyło się po prostu na zwiększenie bezpieczeństwa nas wszystkich.
13: To strażnicy miejscy byli wskazywani jako między innymi ta służba, która będzie pilnowała tego, czy te nowe zasady są stosunkowo jeszcze nowe, są przestrzegane. Jakie środki i ile osób państwo tam angażują? Jak wygląda ta praca, to kontrolowanie?
14: No to tak naprawdę jest praca całodobowa. Nawet w tym okresie, kiedy wjazd jest dopuszczony dla wszystkich, strażnicy też na Placu Solnym są, ale pamiętajmy, że to jest nasze normalne zadanie. Natomiast w tych godzinach, kiedy plac solny jest zamykany, to tam fizycznie musi stanąć bariera. Bariera w postaci radiowozu Straży Miejskiej Wrocławia, no i strażników, którzy tego pilnują. To jest zazwyczaj jeden patrol, który jest właśnie w tym dokładnie miejscu.
13: A jeśli chodzi właśnie o tych gości hotelowych, jak to przebiega?
14: No to jest tak, że mamy kontakt i z mieszkańcami, i przedsiębiorcami, i również tymi z branży hotelarskiej. W chwili, kiedy klient wykupuje pobyt, nocleg w hotelu, wskazuje, czy przyjedzie własnym pojazdem. Jeżeli tak, podaje jego numer rejestracyjny i ten numer rejestracyjny przez hotel przekazywany jest do Straży Miejskiej Wrocławia. No i funkcjonariusze mają pełną listę pojazdów uprawnionych, mogą szybko zweryfikować, czy dany numer rejestracyjny został podany. Jeżeli tak, to wtedy taki kierujący jest wpuszczany za zakaz ruchu w obu kierunkach.
13: Były też zapowiedzi, że Państwo będą wzmocnieni technologicznie, jeśli chodzi o tę kontrolę na placu solnym. Jak to przebiega z kolei?
14: No tak, tutaj Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w tym miejscu właśnie na placu solnym zamontuje słupek, ten słupek uchylny. Takie samo rozwiązanie jak na ulicy Kurzy Targ. No i dzięki temu słupkowi uchylnemu będzie to można skutecznie egzekwować już bez potrzeby ustawiania tam fizycznej zapory w postaci radiowozu. Dodatkowo mamy tam kamery monitoringu miejskiego. Te kamery monitoringu miejskiego również pozwalają na bieżąco monitorować sytuację, spoglądać, co się dzieje. No a w razie popełnienia przez kogoś wykroczenia, kogoś, kto nie zastosuje się do znaku B1, czyli tego zakazu ruchu w obu kierunkach, bo pamiętajmy, że pomimo tego, że ta przeszkoda będzie już fizyczna, rzeczywiście mniej więcej od listopada, no to w dalszym ciągu dla przykładu ktoś kierujący motorowerem, motocyklem przemknie się pomiędzy słupkami, ale tutaj jest kamera monitoringu, będzie można zweryfikować, wszcząć czynności wyjaśniające, zarejestrować numer, no i po prostu wobec takiej osoby, która do tej nowej, zmienianej organizacji ruchu się nie zastosuje, będzie można wyciągnąć konsekwencje.
13: A teraz przypomnę, zakaz wjazdu na plac solny obowiązuje od poniedziałku do czwartku, od godziny 22 do 5 rano, a między piątkiem a niedzielą zakaz jest ważny od godziny 18 do 5 rano.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
16: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
15: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Joanna Strutyńska. A teraz będzie o tym, co możemy usłyszeć we wrocławskich autobusach i tramwajach. I mam tu na myśli niestandardowe, nietypowe komunikaty oznajmiające pasażerom nazwy przystanków.
17: Arkady Kapitol.
13: I już pewnie wiecie, o co chodzi. To najbardziej znany przykład, ale nie jedyny. Skąd biorą się we wrocławskich tramwajach i autobusach takie niestandardowe dźwiękowe zapowiedzi przystanków i w których miejscach można je usłyszeć? Wszystko wyjaśnię razem z moim rozmówcą.
7: Ciekawostki o Wrocławiu.
18: Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław.
13: Mamy we Wrocławiu setki, tysiące przystanków?
18: Tak fizycznie przystanków, z których można wsiąść do autobusu czy tramwaju, około 2000, ale imiennie jest ich rzeczywiście kilkaset.
13: Bardzo dużo i właśnie w tramwajach, w autobusach możemy usłyszeć głosowe, dźwiękowe zapowiedzi tych przystanków, że zaraz możemy wysiąść tu czy tam. No i właśnie niektóre z tych przystanków mają szczególne te komunikaty. Jakie?
18: Na przykład Arkady Kapitol są śpiewane i to jest chyba najbardziej popularny przystanek z tych specjalnych. No natomiast Uniwersytet Wrocławski czyta profesor Miodek.
19: Uniwersytet Wrocławski.
18: Jest też kilka przystanków z elementem dźwiękowym, na przykład Narodowe Forum Muzyki.
20: Narodowe Forum Muzyki.
18: Albo Młodych Techników Akademia Sztuk Teatralnych, która kończy się, nazwijmy to, dżinglem. No i mamy przystanki, które czytane są po polsku, ale zaraz po nich wybrzmiewa ich angielska nazwa.
13: To najprostsze do wytłumaczenia chyba, dlaczego tak jest.
18: Tak, no mamy we Wrocławiu setki tysięcy turystów każdego roku i te najważniejsze punkty turystyczne są właśnie oznakowane dwujęzykowo, żeby każdy z tych turystów wiedział, gdzie wysiąść, jeżeli zmierza na przykład do ogrodu botanicznego czy do hali stulecia.
20: Hala stulecia. Centennial Hall.
13: No właśnie, czyli to jest hala stulecia, ogród botaniczny, rynek?
18: Bo na przykład zoo w języku polskim i angielskim brzmi całkiem podobnie.
13: Ale właśnie zoo i tak ma nietypową zapowiedź dźwiękową przystanku, co nie umyka uwadze pasażerów.
17: Zoo ma, tak mi się wydaje.
21: Bodajże na przystanku zoo jest odgłos ryszącego lwa.
13: A jak jest z pozostałymi tymi nietypowymi komunikatami? Dlaczego się pojawiły?
18: To często wynika z chęci mieszkańców albo instytucji, by zmienić nazwę jakiegoś przystanku. I Młodych Techników to jest bardzo dobry przykład. To jest przystanek, z którego młodzi ludzie, którzy chcą kształcić się na Akademii Sztuk Teatralnych, wysiadają właśnie do Akademii. Zatem sama instytucja Akademia Sztuk Teatralnych poprosiła urząd o to, aby móc tę nazwę przystanku Młodych Techników rozwinąć do Młodych Techników Akademia Sztuk Teatralnych.
20: Młodych Techników. Akademia Sztuk Teatralnych.
18: To ułatwia wszystkim tym, którzy podróżują w dane miejsce, do danej instytucji albo placówki, żeby wiedzieć, kiedy wysiąść, a po drugie jest to tworzenie takiej tożsamości. No, jadę do punktu docelowego, związanego z moją pracą, edukacją, pasją i gdy już wychodzę na przystanku, ta instytucja wita mnie. Już w głośnikach tramwaju czy autobusu.
13: No właśnie, a te najbardziej znane, ja je słyszę w głowie, te Arkady Capitol. Jak to się stało? Kto to w ogóle śpiewa?
18: Rzeczywiście, Arkady Capitol wykonuje kilka tysięcy razy dziennie Justyna Antoniak w głośnikach naszych pojazdów. I to był faktycznie pierwszy przystanek taki szczególny na mapie Wrocławia. I ja sobie tak myślę i dopowiadam dzisiaj po latach, że po pierwsze on jest już takim elementem stały komunikacyjnego krajobrazu we Wrocławiu, ale też jest to szczególny element tego, jak się jedzie na wydarzenie do tego teatru. Wiadomo, że zawsze wyjściom do, no właśnie na przykład koncert czy sztukę teatralną towarzyszy pewna ekscytacja, pewien głód i on zaczyna być zaspokajany jeszcze w tramwaju. Ja uważam, że to jest może nie tyle ważne, co szczególne, że w taki sposób ta komunikacja miejska wchodzi w różne ośrodki działalności mieszkańców Wrocławia. No bo dzięki temu to poczucie i odczuwanie zaczyna się znacznie wcześniej niż przy przekraczaniu progu teatru.
13: Postanowiłam sprawdzić, czy wrocławianie lubią śpiewaną zapowiedź przystanku Arkady Capitol.
20: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
17: Arkady Capitol są śpiewane, no bo no to jest, to śpiewają, no to jest oczywiste.
13: Nie przy wszystkich instytucjach to tak jest.
17: No tak, ale według mnie to fajne jest rozwiązanie.
13: Masz to w głowie czasami, jak jedziesz, czy później?
17: Oczywiście, na pamięć znam.
13: Jak to leci?
17: Arkady Capitol. Jak człowiek tak jedzie i przesypie, jak ktoś tak pięknie śpiewa Arkady Capitol, bardzo mi się podoba i od razu zwraca uwagę, bo nie każdy wie, o co chodzi.
13: Była pani zaskoczona na początku, jak pierwszy raz pani to usłyszała?
17: Pewnie, że tak. Myślałam, że to ktoś chyba śpiewa w tym tramwaju, ale tak, już tyle czasu, że... Ale za każdym razem jakoś tak sympatycznie.
13: Nietypowe komunikaty z nazwami przystanków, jak Arkady Capitol na przykład kojarzy
21: tak?
13: Pan?
21: Kojarzę. Parę zdarzyło mi się usłyszeć. Według mnie nie przeszkadzają, niektórym się podobają. Ja jestem raczej neutralnego zdania. Za pierwszym razem jak jechałem, to zrobiło wrażenie, ale z czasem się człowiek przyzwyczaił.
13: Ludzie czasami reagują z zaskoczeniem?
21: Na pewno jest zaskoczenie, jak na przykład no w moim przypadku, tak? Nie jestem jakby rodowitym wrocławianinem, ale jak przyjechałem tutaj na studiować, no to pierwszy raz jak jechałem, to na pewno się miło zaskoczyłem. Takie, powiedziałbym, raczej urozmaicenie do takiego codziennego życia.
13: Nietypowe takie komunikaty dźwiękowe na przystankach, jak tutaj Arkady Capitol, nie wiem, czy pani kojarzy, w tramwajach i autobusach?
22: Wiem, tak, kojarzy.
13: Jak pani się to podoba?
22: Mnie bardzo podoba, dziecku, tak.
13: Kojarzysz w ogóle?
23: A tak.
13: Co o tym myślisz?
23: No mi się podoba.
13: Czemu?
23: No bo tak fajnie się bijają.
13: Była pani zaskoczona, jak pani pierwszy raz usłyszała?
0: Jak pierwszy raz po przyjazdu, tak, bardzo zaskoczona. Mnie to bardzo podoba i najpierw, kiedy przyjechali, to ja tak często jeździła to albo na Arkadę, albo na ten... Gdzie Jesienia śpiewa?
23: Śpiewa na...
13: Narodowe Forum Muzyki.
0: Tak. I tak, jeździli.
23: Dawno brzmi.
1: Moja żona lubi to, jak Arkada Kapitołów brzmi. Ona też o, w tramwaju też śpiewa. No, gdy brzmi Arkady Kapitol, ona też.
13: Ona też śpiewa?
1: Tak.
13: Na cały głos?
1: No, prawie. Trochę ciszej niż w tramwaju, ale też.
3: No, jest to fajne urozmaicenie dla codzienności na pewno. No, nie każdy przystanek takie ma. No i są to jednak takie kultowe jednak miejsce w Wrocławiu. No i ludzie przyjeżdżają czasami do Wrocławia, żeby po prostu przyjechać obok Arkad i usłyszeć ten dźwięk.
13: Naprawdę?
3: Tak. Na TikToku widziałam kilka takich... filmików, że ktoś przyjeżdża do Wrocławia i mówi, no jadę koło Arkad Capitol i nagrywa właśnie ten dźwięk.
13: Masz to w głowie, te Arkady Capitol na przykład?
3: Tak, bo jeżdżę tutaj prawie codziennie do szkoły tą drogą, więc są w mojej głowie mimo wszystko, że noszę te słuchawki prawie cały czas, to Arkady Capitol zawsze się przebiją.
13: Pracownicy wrocławskiego MPK też obserwują, jak pasażerowie, wrocławianie i turyści reagują na niestandardowe zapowiedzi przystanków w autobusach i tramwajach. Wracamy do rozmowy z Danielem Miśkiem z MPK Wrocław.
18: Te reakcje są oczywiście różne, ale one są przede wszystkim pozytywne, choć trzeba przyznać, że takie nagłe zmiany, na przykład przy okazji Dnia Dziecka, potrafią wyprowadzić niektórych naszych pasażerów z równowagi i są zezłoszczeni tym, że ta codzienna praca, ta codzienna podróż, na przykład do pracy, nie wiąże się z tymi rutynowymi komunikatami. A przypomnijmy, 1 czerwca oddajemy na kilku przystankach zapowiedzi głosowe dzieciakom. One czytają te przystanki i właśnie gdy taki pasażer, który lubi rutynę, słyszy głos dziecka zapowiadający przystanek, potrafi napisać do nas z prośbą, żeby wrócić do poprzedniej wersji.
13: Są jeszcze jakieś święta czy dni, przy których te komunikaty się zmieniają?
18: Nie. Akurat jeżeli chodzi o 1 czerwca, to jest to data wyjątkowa i to dzieci naszych pracowników nagrywają w studiu te nazwy przystanków i to jest super, raz, że urocze, a dwa, że to jest też bardzo fajna, integracyjna impreza, bo rodzice, nasi pracownicy przychodzą za swoimi dziećmi, te dzieci się poznają, o, twój tata pracuje jako motorniczy, o, twoja mama prowadzi autobus i to jest no, bardzo radosne wydarzenie.
13: No i kupa zabawy pewnie przy takim nagrywaniu.
18: No to jest przygoda dla dzieci naszych pracowników, bo samo wejście do studia radiowego to już jest przeżycie.
13: Mi tego nie trzeba powtarzać, w pełni się zgadzam i nie byłabym sobą, gdybym nie przygotowała dla Was próbek tego, jak to brzmi, kiedy dzieci czytają nazwy wrocławskich przystanków. Posłuchajcie.
23: Zemska.
4: Plac Legionów.
24: Pomorska.
25: Aleja Architektów.
26: Rondo.
13: Według mnie w Dzień Dziecka, dzięki takim komunikatom, podróż wrocławską komunikacją miejską jest zdecydowanie przyjemniejsza. Niestandardowe zapowiedzi przystanków we wrocławskich autobusach i tramwajach. To jest nasz temat, a o nich rozmawiam z Danielem Miśkiem z wrocławskiego MPK. To jest dobry moment chyba, żeby opowiedzieć w ogóle o tym, jak te komunikaty głosowe w tramwajach i autobusach działają, jak są nagrywane, jak to wszystko jest sterowane, jak to funkcjonuje.
18: Wbrew pozorom, choć wydaje się to być jakaś plątanina połączeń, bo przecież nasze wozy emitują zapowiedzi przystankowe na podstawie na przykład ich lokalizacji GPS. Więc musi być jakiś mózg, komputer, który wysyła te lokalizacje GPS z wozu do centrali. Centrala wtedy wysyła komunikat głosowy, że zbliża się przystanek, na przykład plac Jana Pawła II, i wtedy on wybrzmiewa w głośnikach. A faktycznie wygląda to tak, że jest po prostu program na zwykłym komputerze, który zarządza tym wszystkim w miarę bezobsługowo. To znaczy, jeżeli wprowadzi się nazwę przystanku w danym punkcie, to faktycznie ten system sam już ten sygnał emituje.
13: Czyli jedna osoba nagrała te wszystkie nazwy?
18: Tak, standardowo te nazwy czyta pan Łukasz Klinkę i on jest głosem MPK Wrocław. Natomiast tak jak wspominałem, puszczamy oko w różnych miejscach, w różnych przystankach do mieszkańców Wrocławia.
13: Czyli na przykład jak się pojawia jakiś nowy przystanek przy okazji inwestycji, zrobienia drogi i tak dalej, to po prostu pan Łukasz nagrywa kolejną nazwę. Czy w ogóle na przykład sztuczna inteligencja wchodzi tutaj do tramwajów, autobusów, jeśli chodzi o komunikaty głosowe czy ten system?
18: Sztuczna inteligencja do nas puka i puka coraz głośniej i nie ma co ukrywać, że łatwiej byłoby wpisać nazwę przystanku w komputerze, a głos ten właśnie sztuczny by go wypowiedział. Natomiast wydaje mi się, że jest też coś takiego magicznego, coś analogowego i przyjemnego w tym, że jest lektor, który za każdym razem, gdy pojawia się nowy przystanek, a umówmy się, one się pojawiają dosyć często, bo Wrocław się bardzo szybko rozrasta, że on siada do mikrofonu, zakłada słuchawki i właśnie w taki analogowy sposób mówi swoim głosem: następny przystanek i tutaj trzy kropki.
13: Czyli sumując, wrocławskie MPK, jak bardzo jest otwarte na te zmiany komunikatów głosowych, na takie nietypowe, i to w ogóle jest możliwe?
18: To jest możliwe, ale ma to oczywiście swoje ramy i ograniczenia. Załóżmy, że ktoś na przykład przystanek Prusa chce zmienić na przystanek 2. Abstrakcyjny przykład, ale pójdźmy w tym kierunku. Jeżeli byłaby jakaś grupa osób, limit osób wyznaczony przez urząd, że tyle potrzeba zgłoszeń i podpisów, aby zmienić nazwę przystanku, to pewnie dla żartu udałoby się taką nazwę przystanku zmienić. Nie działa to w ten sposób. Trzeba mieć faktycznie jakieś mocne usadowienie w rzeczywistości, aby nazwę przystanku rozwinąć lub całkowicie zmienić. Nazwy przystanków bardzo często, a może przede wszystkim, a może nawet zawsze odnoszą się do lokalizacji przystanku, więc zazwyczaj jest to na przykład Zaolziańska, Plac Grunwaldzki, czyli nazwy przystanków odnoszące się do geograficznego położenia w mieście. Rzadziej dotyczy to instytucji. Wspomnieliśmy Ogród Botaniczny, Operę, Arkady w nawiasie Kapitol, a abstrakcyjnych tytułów przystanków chyba we Wrocławiu nie ma ani jednego. Dlatego jeżeli na przykład mieszkańcy Kozanowa chcieliby zmienić jeden ze swoich przystanków na Centrum Kozanów, to być może jest taka szansa, bo to wciąż odnosi się do lokalizacji tego przystanku. Natomiast trzeba uzyskać ku temu przychylność urzędu, a my musimy potem operacyjnie tę nazwę przystanku zmienić.
13: A że da się to zrobić, każdego dnia udowadniają choćby słynne już Arkady Kapitol.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
5: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
2: Super! Zgłoś się na meloradio.pl.

Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: iPad, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
1: Znajdujemy się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a są ze mną Łucja,
2: Patryk, Wojtek.
1: A wszyscy oni reprezentują samorząd studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Słuchajcie, gdzie tętni życie studentów w naszym mieście, w Poznaniu?
3: Studenckie życie na pewno tętni w ośrodkach studenckich, czyli jeżeli chodzi o wydziały i przede wszystkim budynki uczelniane, ale jeżeli chodzi o to nocne życie, bardziej rekreacyjne, integrujące, to przede wszystkim ulica Wrocławska, Półwiejska, to są gdzieś są główne ośrodki, jeżeli chodzi o nasze miasto. A też dodatkowo projekty, które są towarzyszącą i, że tak powiem, nieoderwalną częścią Poznania, juwenalia, wielkie grillowanie, różnego rodzaju imprezy otrzęsinowe, więc jest trochę tych miejsc.
1: No ale mówi się coraz częściej o tym, że studenci coraz mniej mają w sobie chęci, żeby się angażować. Jak wy to oceniacie, pracując w samorządzie studentów? Dużo jest rąk do pracy, czy jednak ich brakuje? To może ciebie, Wojtku, zapytam, bo ty jesteś przewodniczącym.
2: Znaczy, rąk do pracy mi zawsze brakuje, dlatego że samorząd to jest na zawsze na dużej uczelni, to jest ogrom zadań i też inicjatyw, które można podejmować. Niektóre są bardziej priorytetowe, inne, gdyby było więcej osób, moglibyśmy realizować nowe. Natomiast rąk do pracy brakuje i też obserwowana jest pewna tendencja spadkowa w zakresie zaangażowania w samorząd czy w organizacje studenckie w skali kraju. Natomiast najbardziej obserwowana jest ona na przykładzie tych dużych imprez, takich jak Wielkie Grillowanie czy Juwenalia. Właściwie mierzą się zawsze z tym kłopotem, że jest to impreza od studentów dla studentów, no i wymaga to też zaangażowania, dosłownie tworzenie tego terenu, noszenie płotów, stanie przy grillu na Wielkim Grillowaniu, czy kwestia związana z bezpieczeństwem, sceną i wszystkim zostałym. No i tutaj tych wolontariuszy z roku na rok jest coraz mniej i też statystyki tych imprez pokazują, że te juwenalia z niektórymi wyjątkami, a te duże imprezy studenckie po pandemii do Poznania nie wróciła na przykład Polibuda, Open Air, Integralia odbywają się rzadko, po pandemii absolutnie już nie ma mowy o agronaliach, niestety. My też Wielkie Grillowanie staramy się wciąż kontynuować, natomiast liczba osób chętnych spada.
3: Ten problem na pewno dotyczy większych eventów, ale też i mniejszych eventów, które organizują studenci na wydziałach, bo rzeczywiście do zrobienia jakiegokolwiek dnia, pierwszego dnia wiosny, jakiejś gali czy czegokolwiek, do tego też są potrzebni studenci. Z roku na rok widać, że jest ich coraz mniej, a to właśnie chyba wyniszcza troszeczkę to środowisko akademickie. To wyniszcza to, że im mniej jest tych inicjatyw, tym mniej gdzieś słychać o tych studentach, tym mniej właśnie mówi się o tym, że coś się dzieje. Trudniej jest przyciągnąć też nowych studentów, no bo oczywiście skoro nie masz jakiegoś większego zaangażowania, nie widać tego, że studenci coś robią, tam się coś świeci, tam coś, jakieś plakaty, tam ktoś biega, tam ktoś skacze, no to tego brakuje oczywiście.
1: Z czego to wynika? Mówicie cały czas o pandemii, ale myślicie, że w tym zasadzie rok, w którym byliśmy zamknięci, tak bardzo wpłynął na cały system studenckich zachowań, który tworzony był przecież od dekad, tych tradycji wszystkich imprezowych?
4: Myślę, że tak. Myślę, że przez pandemię po prostu zaczęliśmy się spotkać w mniejszych gronach, bo jednak zamiast wielkiej domówki to na przykład spotykaliśmy się na pikniki czy na takich mniejszych posiadówkach 4 czy 5 osób i myślę, że po prostu przez to studenci zaczęli się skupiać na pielęgnacji takich mocniejszych relacji z mniejszym gronem osób. Myślę, że wynika to też z faktu, że gdzieś tam te przyjaźnie nawiązujemy trochę wcześniej niż na studiach i na studiach po prostu mamy zwykłych znajomych, kolegów, koleżanki, z którymi się widzimy. Może wspólnie uczymy, ale tak gdzieś na co dzień staramy się pogłębiać relacje nawiązane poza środowiskiem akademickim.
2: Ja mam tu już taką jedną moją teorię, bo trochę się zastanawiałem nad różnymi rzeczami związanymi z uczeniem, bo przez poprzednie 2 lata miałem też jako samorządowy obowiązek prowadzić badania nad szkolnictwem wyższym. Ja mam taką teorię, że trochę chodzi też o pewne poczucie przywiązania do uczelni, które absolutnie nie występuje. I ono wynika nawet nie do końca z winy uczelni, ale najbardziej uważam z systemu edukacji. Bo w polskiej szkole, zwłaszcza średniej, uczniowie są przemęczeni, zdemotywowani. Rokrocznie ogromnie spada liczba chętnych później na studia, która przed pandemią wynosiła blisko 90% w liceach. Teraz oscyluje wokół 50%. To jest ogromny spadek. I osoby są wyczerpane, wymęczone. To jest, ja widzę tutaj ogromną też korelację z zakresem tych negatywnych zmian w systemie edukacji, które naszły, reformy gimnazjalnej, reformy siatki godzin i tak dalej. i osoby, które są wymęczone nauką, zdemotywowane i bardzo niechętne do tego, że ta wiedza jest jakby bezsensowna na poziomie szkoły średniej, bardzo często jest, a później przychodzą na uniwersytet i uniwersytet już ma ciężko budować swój pewne poczucie przynależności albo tworzyć pozytywną i przyjazną atmosferę. Nie do końca to robi, nie sprawdza się to i w sytuacji, kiedy przychodzą osoby zdemotywowane, które nie chcą się wiązać z uniwersytetem i traktują to jako pewien element dodatkowy, jakby niecentralny w życiu studenckim, uczelnia się z tym nie radzi i to już nie jest tak, że studenci pracują, tylko często jest tak, że pracownicy studiują. I w ten sposób myślę, że to wygląda. I tak patrzę na to zjawisko.
3: To prawda, pandemia zebrała swoje żniwo, system edukacji też zbiera swoje żniwo coraz bardziej. Też wymiana pokoleniowa. Jakby to jeszcze troszeczkę i tak mi się wydaje, że z 10 lat i będziemy mieli do czynienia na naszym szkolnictwie, naszym środowisku, jeżeli chodzi o środowisko akademickie, z 5 pokoleniami. To nie jest lekki orzech do zgryzienia, to nie jest lekka sprawa, którą można gdzieś tam odsunąć na bok. A z tym za bardzo ani ministerstwo nie pracuje, ani my za bardzo nie wiemy się, jak do tego zabrać, bo to jest trudne. To jest trudne połączenie i skorelowanie wszystkich działań z osobami z Gen Z, plus jeszcze mamy baby boomers, tak? Czyli najstarszych z naszych wykładowców, z którymi też często trzeba współpracować, z którymi też trzeba nawiązywać kontakt, utrzymać relacje, bo to też jest integracja, to też na to warto stawiać. Ale oczywiście ta wielopokoleniowość też nas troszeczkę podłamuje, ponieważ nie prowadzi się badań zbyt wielu na ten temat. Nie jesteśmy przygotowani, nie jesteśmy też szkoleni w tym zakresie i wielu pracowników też nie jest w tym szkolonych, a jest to ważny temat, który na pewno będzie dość mocno oscylował, jeżeli chodzi o życie akademickie. A kolejną kwestią jest to, że studiowanie jest coraz droższe. Niestety, chcąc nie chcąc, nie uciekniemy od tego i rzeczywiście decyzja o pójściu na studiach jest coraz bardziej ważna i powoli wracamy do tych czasów, że studia były elitarne dla jednostek i rzeczywiście nie każdy mógł iść na studia, nie każdy mógł sobie na nie pozwolić, bo a zapłacić za mieszkanie, zapłacić za wyżywienie, dodatkowo gdzieś jakieś książki niektórzy kupują, tak? No to się wszystko zbiera, jakieś zaopatrzenie techniczne, laptopy, telefony, wymiana, no oczywiście musimy się dostosowywać do obecnie panujących gdzieś tam wymagań, jeżeli chodzi o studia i studiowanie jest coraz droższe, coraz mniej Polaków stać na studia i widzimy to po statystykach, jak zmienia się liczba studentów. Jak z tym działać, jak z tym, że tak powiem, teraz walczyć? No na pewno to jest pytanie do ministerstwa, pytanie do władz uczelni, tak? My jesteśmy w stanie powiedzieć, czego studenci potrzebują.
1: Łucja, ty wspomniałaś o tym, że dużo osób trzyma się z osobami, które poznało wcześniej w liceach, ale myślę, że to dotyczy przede wszystkim tych, którzy są z miast, gdzie studiują, a przecież pierwszoroczniaków z innych miast jest bardzo dużo, no i oni też potrzebują się jakoś integrować. Gdzie oni są? Gdzie szukają właśnie? I czy w ogóle widzicie, żeby szukali tej integracji?
3: Ja jestem przykładem takiego studenciaka, ponieważ jestem dopiero na trzecim roku już jestem, ale generalnie pamiętam ten czas, jak przyjechałem do Poznania, nie znając nikogo, nie znając praktycznie, nie mając żadnych znajomych, nie mając tutaj rodziny. Przyjechałem praktycznie z miejscowości odległej 300 km, więc to jest troszeczkę daleko i tam zostawiłem praktycznie wszystkich znajomych, rodzinę. Jak to zrobić, żeby ruszyć gdzieś tutaj na studiach? No trzeba się odważyć. Ja zacząłem od pierwszej integracji, jaka była u nas na wydziale, czyli od trzęsiny. Zagadałem do dziewczyny z samorządu, wtedy u mnie na wydziale, po prostu potrzebowałem jakiejś pomocy. No i jakoś się to potoczyło. Generalnie ja to powtarzam teraz na spotkaniach ze studentami pierwszego roku, gdzie prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, reklamujemy wydział. To ja powtarzam, że najważniejsze jest to, żeby się odważyć ten pierwszy raz. Zrobić ten pierwszy krok i to już potem samo się nakręca.
2: Ja mam takie jedno spostrzeżenie, że najwięcej studentów dobrze integruje się na poziomie swojego roku i ze swoim rokiem. I tutaj ciekawostka. Uczelnia tworzy coraz więcej, coraz mniejszych kierunków. Więc tak jak kiedyś wykłady mogły być na przykład były wspólne dla kilku kierunków i na przykład przychodziło na nie, mówię kiedyś na zasadzie 20 lat temu, na przykład 200-300 osób, one były wspólne dla kilku wydziałów, no to teraz tendencja jest inna, czyli coraz mniejsze kierunki, bardziej wyspecjalizowane i tych studentów wtedy na roku już nie ma na przykład 300, tylko jest po 60 na, czy 30 na kilku innych kierunkach, więc to jest też takie zjawisko, że chcąc poznać bardzo wiele osób na uczelni, jest to trudne, bo ta decentralizacja jest tak duża, że jeśli nie mamy kontaktu z kimś, kto studiuje obok, albo studiuje w innym instytucie, no to po prostu ciężko, jeżeli tylko mijamy na korytarzu dane osoby, nigdy nie mamy okazji do takiej interakcji. Staramy się to w jakiś sposób robić. Ja uważam, że właśnie zaangażowanie w samorządzie to jest najprostszy sposób na to, żeby poznać kogoś spoza swojej bańki kierunkowej, już nawet nie wydziałowej. Natomiast to jest, myślę, że taki istotny element całego tej układanki systemu, dlaczego tak się dzieje, że jest mniejsze zainteresowanie, mniejsza integracja, większe też problemy w zakresie nawiązywania nowych znajomości, czy dlaczego w niektórych miejscach umiera to życie studenckie, czy kulturalne, czy imprezowe.
1: Zatrważająca liczba młodych dorosłych, młodych ludzi czuje się samotnymi, a tutaj mamy też, tak jak mówicie, mało tego wychodzenia do ludzi, więc myślę, że wielu studentów czuje się samotnymi, a z drugiej strony też właśnie tej odwagi brakuje, żeby wyjść, żeby szukać, no to jak im pomóc?
3: Nie pociągniemy nikogo za rękę na siłę, tak? Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo nie przymusimy do działalności samorządowej, nie przymusimy do działalności w kole czy w innej organizacji studenckiej. My musimy zachęcić swoją osobą. Ja staram się na wydziale prowadzić tak, że zapraszam do telewizji studenckiej, zapraszam do radia, zapraszam do kół naukowych, zapraszam do działalności w samorządzie, w Radzie Samorządu Studentów Współpracujących. Tych organów jest mnóstwo. Mnóstwo jest miejsca i pokazujemy tą przestrzeń jak tylko umiemy. Ważne jest to, żebyśmy my zachęcali swoją osobą jako przedstawiciele tych studentów aktywnych, o ile tak to można nas nazwać, żebyśmy my mogli pokazywać tym studentom, czy to na inauguracji, czy to na jakichś otrzęsinach, czy to rozmawiając z nimi podczas szkoleń na temat praw i obowiązków studenta pierwszego roku. To jest dla nas przestrzeń, gdzie musimy dotrzeć do tych studentów, ale tu też jest duża, że tak powiem, przestrzeń, pole manewru dla wykładowców, bo na przykład u mnie na wydziale wykładowcy są bardzo aktywni, bardzo prostudenccy i rzeczywiście jesteśmy z niektórymi na tyle dobrze skomunikowani, że oni przekazują informacje, czy to samorządowe, czy różnego rodzaju inicjatywy, które się odbywają i rzeczywiście to wtedy ma duży odzew, ponieważ jeżeli wykładowca ci powie, że jest fajna inicjatywa, fajny projekt, w który można się zaangażować, to bardziej to zainteresuje niż gdzieś tam jakiś plakat, poster czy post na Instagramie czy Facebooku. Więc tutaj też uciekajmy się do autorytetów akademickich.
1: Mówicie o kołach naukowych, to też są takie właśnie zainteresowania. Skupiają zainteresowanych bardzo konkretnym tematem. Właśnie te wspólne pasje to to, co nas zbliża.
3: To prawda, koła naukowe to jest przestrzeń dla studentów, którzy rzeczywiście są w stanie wyspecjalizować się w danej dziedzinie, są w stanie się spotkać ze wspólnym hobby, ale też podkreślmy to, że koła naukowe to nie jest tylko siedzenie nad książkami czy szykowanie artykułów naukowych. Ja za czasów swojej działalności w kołach naukowych, no my robiliśmy na przykład koncert charytatywny, więc to jest działalność społeczna, prospołeczna. Są różnego rodzaju wyjazdy integracyjne, szkoleniowe, które rzeczywiście wtedy najbardziej zbliżają studentów, bo pamiętajmy o tym, że nie tylko to, co się dzieje na wydziale czy w budynkach uniwersytetu jest, że tak powiem, najbardziej kluczowe do tego, żeby jakoś rozwinąć swoje umiejętności, ale też wyjazdy jakiekolwiek, które gdzieś tam pokazują, łączą te pasje, łączą znajomości, rzeczywiście jakieś gry, zabawy i innego rodzaju typu rzeczy, to też pokazuje, że można i wydaje mi się, że to jest to clue tego, że tak powiem, zintegrowania się.
1: Czyli co, jest nadzieja, że to życie studenckie w Poznaniu, ale nie tylko jednak, będzie się rozwijać i studenci nie zamkną się w swoich pokojach? Jaką przyszłość widzicie?
3: Studenci nie zamkną nigdy w pokojach, bo studenci, mimo że część tak zrobi, to zawsze pojawią się te jednostki, które wyciągną paczkę tych swoich znajomych, czy to z roku, czy paczkę znajomych, z którymi razem poszli na studia. Zawsze będą takie sytuacje, które doprowadzą do tego, że nawet minimalna ekipa, minimalna grupa gdzieś się zbierze i pokaże, że to życie akademickie dalej istnieje i funkcjonuje i ma się w miarę dobrze, tak? Bo studenci to jest tak specyficzna masa, można powiedzieć, że oni zawsze znajdą gdzieś ten czas na imprezę, znajdą ten czas na integrację. Mimo zapracowania, nawet my jako samorządowcy, którzy często wyjeżdżają w różne miejsca Polski, żeby też rozmawiać na temat różnych problemów, z którymi się borykają studenci, spotykają się studenci działający w różnych gremiach uniwersyteckich, też się dzielimy tymi swoimi doświadczeniami. Patrząc na twarze tych ludzi, z którymi rozmawiamy, z którymi toczymy różnego rodzaju dyskusje, z którymi też imprezujemy, z którymi też się często spotykamy, nie tylko w kwestiach samorządowych przy stole, ale też i na kawę na mieście, to wydaje mi się, że to życie akademickie nigdy, że tak powiem, nie straci na tej wartości i rzeczywiście dalej będziemy je tak przeżyli.
2: Ja mogę mieć taki niepopularny pogląd, myślę, że może to być ciekawe spojrzenie. Ta sytuacja w naturalny sposób zmieni się za lat kilka, jak to uczelni dojdzie ogromny niż demograficzny i może z powrotem będą ogromne kierunki, albo będzie jeden kierunek studiów, wspólne wykłady, więcej studentów będzie miało miejsca w akademikach, bo niestety po prostu widmo ogromnego spadku no zagląda uniwersytetom w oczy i może wtedy na pewno będzie lepsze życie studenckie, się poprawi integracja i tak dalej, ale chyba nie tędy droga i trzeba myśleć, co się powinno dziać teraz.
1: Gościliśmy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a o życiu społecznym studentów opowiadali Lucja Jakubus, Patryk Stefańczyk oraz Wojtek Krzyżanek z Samorządu Studentów UAM. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
5: 131 razy podchodził do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy rekordzista w jednym z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. On celowo nie powiem, w którym, żeby od razu nie było wiadomo, o kogo chodzi. Ten ktoś zdał za 132 razem na same egzaminy teoretyczne, wydał około 6000 zł. Jest też inny rekordzista, on już 66 razy podchodził do egzaminu praktycznego, wydał na to ponad 10000 zł i podobno nadal walczy. Być może za jakiś czas będzie trochę łatwiej zdać egzamin na prawo jazdy w Polsce. Trochę ma się pozmieniać, a wszystko w związku z tym, że Unia Europejska chce ujednolicić przepisy dotyczące prawa jazdy czy samych egzaminów. Co ma się zmienić i czy faktycznie będzie łatwiej? O tym w programie Miasto Młodości porozmawiam dziś z moim gościem Beata Korzeniowska. Zapraszam, a ze mną już Dawid Grzanka, instruktor nauki jazdy i egzaminator.
6: Unia Europejska przygotowuje się do wprowadzenia pewnych zmian, które, tak jak powiedziałaś, mają ujednolicić prawo w całej Unii Europejskiej. Obecnie zasady dotyczące naszych praw jazdy, może niekoniecznie przepisów ruchu drogowego, bo one różnią się tylko nieznacznie, natomiast inne zasady dotyczące egzaminów, uprawnień i tak dalej różnią się dość mocno, w zależności od tego, w którym kraju dane uprawnienia posiadamy. No i żeby zrobić ten porządek, to właśnie jest plan taki, żeby to uporządkować.
7: No to jedziemy od samego egzaminu, bo tu już będą zmiany.
6: Tak. Unia chce ujednolicić egzaminy na prawo jazdy, tak żeby we wszystkich krajach Unii Europejskiej były jednakowe. One naprawdę mocno się różnią od siebie. W niektórych krajach wchodzą w skład tego egzaminu, na przykład manewry na matach poślizgowych, gdzie pokazujemy, czy umiemy wychodzić z poślizgów, czy nie i czy prawidłowo umiemy się zachować w takich sytuacjach.
7: Może ktoś pomyśli, że będzie łatwiej zdać egzamin. Może w Polsce jest to trudny egzamin, a pojadę gdzieś i o, będzie prosto. Nie będzie równoległego parkowania.
6: Może i nie będzie, ale nie wiem, czy na pewno będzie łatwiej, bo myślę, że w Polsce ten egzamin nie jest aż tak trudny, jak się porównuje do innych krajów. Również kurs na prawo jazdy w Polsce jest dość krótki i łatwy. W krajach skandynawskich na przykład trwa około pół roku i właśnie tam wchodzi też w skład takiego kursu, na przykład doskonalenie techniki jazdy, czyli nauka wychodzenia z poślizgów, zachowywania się w sytuacjach ekstremalnych. U nas tego nie ma. Tamte kursy przez to są dużo dłuższe i niestety dużo droższe. Jeżeli zaczerpną w Unii Europejskiej jakieś pomysły z tamtych kursów i wprowadzą je u nas, no to niestety będzie to na pewno bardziej kosztowny niż jest teraz taki kurs.
7: Jest też propozycja dotycząca obniżenia nieco wieku osób, które mogą zdawać egzamin na prawo jazdy.
6: Pomysł jest taki, żeby już od 18 roku życia można było zrobić prawo jazdy kategorii C czy C+E.
7: Czyli ciężarówki.
6: ID, tak, autobusu. Obecnie w naszym kraju jest ograniczenie, jeżeli chodzi o te kategorie. C czy C+E to jest 21, a D, czyli autobus, no to jest nawet 24 lata. A tutaj Unia chce, żeby już od 18 roku życia można było te kategorie robić, ze względu na to, że brakuje kierowców. Nie wiem, czy to dobry pomysł, bo ten wiek podniesiono specjalnie, tak, kiedyś można było robić wcześniej. Podniesiono specjalnie, dlatego że młodsi kierowcy troszkę nieodpowiedzialnie się zachowywali. Co innego, jak się zachowa nieodpowiedzialnie w tonowym czy półtora tonowym samochodzie, a co innego, jak w 40-tonowym, tak?
7: Co innego, jak jedzie sam, a co innego, jak ma autobus pełen ludzi.
6: Dokładnie. I tutaj, no zobaczymy, jak to pójdzie. Chyba Unia Europejska bardziej myśli o firmach, które mają problem z kierowcami, no i generalnie tylko o nich, a bezpieczeństwo troszeczkę chyba chcą odsunąć dalej. Być może pójdzie za tym jakieś specjalne szkolenie, tak? Które będzie, no nie wiem, może lepiej szkoliło tych ludzi pod względem mentalnym też, nie tylko umiejętności, żeby oni podejmowali może trochę lepsze decyzje. Skoro chcą zmienić też egzaminy, może one będą też bardziej wymagające na te wyższe kategorie i osoba, która będzie się zachowywała nieodpowiedzialnie, po prostu takiego egzaminu nie przejdzie, tak?
7: Właśnie, to testy psychologiczne, no bo tu trochę tego kierowcę trzeba inaczej sprawdzić.
6: Tak, no co ma się zmienić, to od 17 roku życia będzie można zrobić kategorię B prawa jazdy i przez ten rok będzie można jeździć z osobą, która już posiada takie prawo jazdy, czyli zbierać mieć doświadczenie, tak? Czyli osoba, która będzie miała 18 lat, nie będzie od razu po skończeniu kursu na kategorię B i zrobieniu prawa jazdy kategorii B robiła kursu na ciężarówki czy autobusy, tylko ona będzie miała już rok doświadczenia, tak, w jeździe. Wbrew pozorom to dość dużo daje, ponieważ kiedy prowadziłem egzaminy w Wordzie, to przychodziły osoby, które były od razu po kursie i było widać, że te osoby, no, mają takie umiejętności, jakie mają. Natomiast przychodziły też osoby, które miały już kategorię B1, którą można zrobić już od 16 roku życia obecnie w naszym kraju. No i te osoby miały już 2 lata doświadczeń, tak, na drogach. Jeździły przez 2 lata, co prawda mniejszym i wolniejszym samochodem, ale jednak jeździły 2 lata. Od razu było widać, że to nie jest osoba po kursie, tylko to jest osoba, która już ma jakieś doświadczenie, tak?
7: Czyli taki 17-latek robi sobie prawo jazdy i później wozi mamę na
6: przykład
7: zakup.
6: Przez rok. Czy gdziekolwiek.
7: Przez rok mam taksówkę w postaci syna i mojego samochodu.
6: Tak, i to roczne doświadczenie daje dużo i może właśnie urzędnicy unijni pomyśleli, że ten rok wystarczy, żeby jakąś tam świadomość już u tego kierowcy wyrobić i wtedy dać mu możliwość robienia tych wyższych kategorii.
7: Co jeszcze ma się zmienić?
6: Prawo jazdy ma być cyfrowe. To znaczy, że niestety dla nas, że w całej Unii Europejskiej będą dokładnie wiedzieli, ile mamy punktów karnych, jakie mamy uprawnienia i tak dalej związane z tym dokumentem właśnie. Co za tym idzie? Teraz, jeżeli popełnimy wykroczenie w innym kraju Unii Europejskiej, no to dostaniemy za to mandat, ale nie dostajemy punktów karnych. Natomiast jak to prawo jazdy będzie cyfrowe, to we wszystkich krajach Unii Europejskiej policja będzie mogła sprawdzić, bez odzywania się do urzędników z Polski, ile mamy punktów.
7: Doliczyć no i w związku z tym, swoje.
6: Tak, będą mogli doliczyć swoje, tak? Co za tym jeszcze idzie? Jeżeli my będziemy mieli odebrane uprawnienia za na przykład punkty, czy inne jakieś tam wykroczenia, czy przestępstwa, odbierze się nam to prawo jazdy w naszym kraju, to obecnie za granicą naszego kraju możemy sobie jeździć i nikt nie będzie o tym wiedział, że nie mamy uprawnień. Natomiast teraz będzie już wiedział i ma się to ukrócić, ten proceder, że właśnie w całej Unii Europejskiej nie będziemy mogli prowadzić pojazdów.
7: Czyli takie wakacje w Chorwacji samochodem mogą się bardzo źle skończyć, nie? Że można nazbierać mnóstwo mandatów za duże pieniążki, no to jeszcze można stracić prawo jazdy, zbierając te punkty w całej Europie.
6: Zgadza się.
7: I jeszcze jedna zmiana dotycząca tak naprawdę samych samochodów.
6: Tak. Obecnie na kategorię B prawa jazdy możemy prowadzić pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Tutaj według tych zmian, które mają wejść, ma się ta dopuszczalna masa całkowita zwiększyć do 4250 kg, czyli 4 tony 250. Czyli 750 kg tak naprawdę więcej niż do tej pory, tak. Jest to pokierowane tym, że mamy coraz więcej pojazdów elektrycznych, które są ciężkie, no i w związku z tym czasem tej kategorii B może zabraknąć.
7: Tak,
6: przy dużych SUV-ach, gdzie jeszcze załadujemy je do pełna, tak, ta rodzina, pakuny, jedziemy w góry, no może się okazać, że ten samochód przekroczy 3,5 tony. Do tego są też pewne ograniczenia. W związku z tym, że te samochody są ciężkie, to nie można zrobić samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, bo producenci zdają sobie sprawę z tego, że będzie trzeba zrobić na to wyższą kategorię, czyli kategorię C. No i ktoś, kto chce kupić samochód osobowy, nie myśli o tym, że będzie robił prawo jazdy na ciężarówkę teraz, żeby prowadzić swój samochód. Więc to spowodowałoby, że trochę mniej ograniczeń byłoby narzuconych na producentów, mogliby trochę bardziej zaszaleć, tak? Że tak powiem. Na przykład w samochodach dostawczych, tak? Pojawiają się samochody dostawcze elektryczne, które po mieście sobie jeżdżą. No i tutaj jest to dużym ograniczeniem, tak? Dla producentów, bo wiadomo, że ten samochód będzie cięższy niż taki zwykły spalinowy. Skorzystają na tym też zwolennicy karawaningu, ponieważ kampery są dość ciężkie. One często są same w sobie już na granicy, 3,5 tony. Do tego, jak wrzucimy do tego nas i nasze ładunki, no to się okazuje, że może trochę powyżej tych 3,5 tony być ten pojazd, no i wtedy nie możemy niestety takiego prowadzić. A dzięki temu, że będzie 4,250, to na spokojnie będzie można jeździć. Kolejna zmiana, która jeszcze tutaj jest co do kategorii B, to do tej pory w Polsce przynajmniej można poruszać się motocyklem do 125 cm sześciennych pojemności z kategorią B prawa jazdy. Oczywiście są pewne wytyczne, tak? Unia Europejska chce też ujednolicić te przepisy. Chce zrobić tak, żeby we wszystkich krajach była taka możliwość i żeby to było jasne i we wszystkich krajach tak samo. Tak?
7: No, ale są kraje, gdzie nie można jeździć motocyklem.
6: Zgadza się. Na kategorię B nie. Trzeba robić oddzielnie.
7: No to też będzie ułatwienie.
6: Tak, dla tamtych tak. A dla nas też będzie jasna sytuacja, bo czasem w Polsce możemy sobie takim motocyklem pojechać, ale już za granicę na przykład nie, bo w tamtym kraju są inne wymagania.
7: No, ale za granicę pakunki się zrobi za ciężkie.

0: tego nie wyszło i my się tutaj podniecamy, że coś będzie, a się okazuje później, że nie. Także rzeczywiście, kiedy już wejdą one w życie i poczytać i, no i dowiedzieć się, jak to będzie wyglądało. Tym bardziej, że jedną z takich też proponowanych zmian jest ujednolicenie egzaminów na prawo jazdy, żeby w każdym kraju one wyglądały tak samo. Pewnie będą zmiany, tak? No, nie sądzę, żeby oni dostosowali wszystkie kraje pod nasz egzamin, tak? Prawdopodobnie będą zaczerpnięte pomysły z innych krajów, być może też z naszego do innych jakieś przejdą.
1: Czy dzisiaj trudno jest zdać egzamin na prawo jazdy?
0: W Polsce okazuje się, że chyba tak, bo ta zdawalność nie jest najwyższa, chociaż może te przepisy egzaminacyjne nie są najszczęśliwsze, tak? Można byłoby to zrobić, żeby były bardziej życiowe i tu nawet nie chodzi o manewry, bo ludzie często się skarżą, że tam muszę jechać po łuku, a przecież w życiu się tak nie jeździ. No, jeździ się dużo częściej niż się wydaje i dużo częściej korzysta się z tych umiejętności zdobytych właśnie na tym łuku. Oczywiście, jeżeli nie uczymy się tego na jakieś metody czy sposoby, bo to nam nic nie da, rzeczywiście. Ale jeżeli uczymy się tak po prostu patrząc, obserwując, jak się zachowuje samochód i dostosowując swoje zachowanie do tego, to ten manewr uczy nas panowania nad pojazdem, bo taki był zamysł tego manewru. Tak? My troszkę spłaszczyliśmy go, wymyślając jakieś sposoby na pokonanie tego łuku, tak zwanego, ale tak naprawdę to zadanie miało na celu po prostu naukę panowania nad pojazdem. Z zasady, jeżeli ktoś potrafił do przodu i do tyłu jakimś wąskim pasem pojechać między słupkami i liniami i tych słupków nie poprzewracać i nie wyjeżdżać za linię, to znaczy, że nad tym pojazdem panuje. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, to znaczy, że nie panuje nad pojazdem, no i nie powinien mieć uprawnień. Tak to z założenia było. Czyli założenie było całkiem dobre. No, a wychodzi jak wychodzi obecnie.
1: Co jeszcze może być takiego trudnego dzisiaj w tych egzaminach?
0: No niektóre wyższe kategorie są problemy, tak? To jest z przyczepami kategorie, no są parkowania, które na placu manewrowym trzeba wykonywać. Całe szczęście na placu, nie w mieście nigdzie. Tam kłopotliwe byłoby w ogóle znalezienie miejsca do tego. Ale one sprawiają troszkę problem, bo samochód z przyczepą zachowuje się troszkę inaczej. Szczególnie jak na przykład mamy kategorię C+E, czyli ciężarówkę z przyczepą. To są już dość duże pojazdy i naprawdę widoczność w lusterkach, a tylko w lusterkach możemy obserwować, co się tam dzieje. To podczas jazdy do tyłu, żeby zaparkować w wolskie miejsce parkingowe, nie jest takie proste dla początkujących. Oczywiście później wsiada się w taką ciężarówkę i trzeba między dwie ciężarówki inne wjechać pod rampę. To jest dokładnie to samo. I nie ma tam pochołków, tylko są pojazdy real, tak? Okay. Więc to nie jest wcale łatwiej w życiu później, tak?
1: No tak, ale potem oglądamy filmy, na których widzimy, że kierowcy tirów z przyczepami potrafią robić takie rzeczy, że my pewnie osobówką mielibyśmy problem.
0: Zgadza się, dlatego też na te kategorie myślę, że często idą kierowcy, którzy po prostu czują to. A ci, którzy zrobili ledwo tę kategorię B, to mówią, dobrze, dziękuję, ja już więcej nie chcę iść do Wordu, nie chcę mieć z tą instytucją nic wspólnego, tylko kategoria B i nic więcej, dziękuję bardzo. Natomiast ci, którzy czują to, no to gdzieś tam przez głowę im przemknie, że a może by tą ciężarówkę, może to jest plan na życie. Niektórym się to podoba, niektórzy rezygnują z tego, bo jednak to nie było to, a niektórzy zostają w tym i pracują naprawdę wiele, wiele lat, tak? I nawet później brakuje tego.
1: A teoria?
0: Teoria, nie wiem, czy coś się zmieni z teorią.
1: Pewnie... Nie, ale czy dzisiaj ta teoria jest trudnym egzaminem u nas, czy?
0: Obecnie nie. Jeżeli zna się przepisy, to jest wszystko w porządku. Chociaż trafiła się gafa, tak? Trafiły pytania z błędami, no to tutaj znajomość przepisów nam nie pomoże. No i trzeba szybciutko wtedy takie pytania eliminować. Całe szczęście część tych pytań jest dostępna i jeżeli w tej części chociaż są jakieś błędy, to można to zgłaszać przez różne portale, na których sobie te pytania ćwiczymy na komputerze w domu. No natomiast tych pytań jest niestety dużo, dużo więcej i jeżeli tam w tej bazie oficjalnej są jakieś błędy, to trudno je wyłapać. Kursanci raczej ich nie zgłaszają, po prostu przyjmują do wiadomości, że nie zdali. Czasem tam z tą ich wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego jest różnie i nawet nie wiedzą, że w tym pytaniu był błąd. Ćwiczyłem ze swoim synem testy na prawo jazdy, to naprawdę niektóre pytania były nieciekawe, tak? A w niektórych po prostu były błędy.
1: A czy takie osoby, które no idą na egzamin pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, powinny się zastanowić, czy to dalej ma sens, czy to jednak jest jakoś pechowo, czy może lepiej nie?
0: Nie możemy podchodzić do egzaminu w ten sposób, że jak go nie zdaliśmy, to zawsze się nie nadajemy. Jeżeli nie zdajemy jakiegoś egzaminu, to może po prostu to jeszcze nie ten moment. Idę na egzamin, sprawdzam się, sprawdzam swoją wiedzę, umiejętności, nie zdaję go, no to znaczy, że jeszcze ta wiedza, umiejętności jest za mała. Podnoszę je i wtedy podchodzę jeszcze raz do egzaminu. Było wiele osób, które nie poddały się, chodziły na te egzaminy, douczały się w międzyczasie, tak, aż w końcu osiągnęły taki poziom, który pozwolił ten egzamin zdać i później bezpiecznie też jeździć. A były takie osoby, które zaprzestały, gdzieś tam po dwóch, trzech razach zraziły się, odpuściły sobie, potem wróciły po kilku, nawet kilkunastu latach i żałowały, że tak późno, bo było i drożej, i trudniej i trzeba było ciągnąć już to do końca, tak naprawdę, jak się powiedział A, to trzeba było powiedzieć B. Myślę, że nie sam egzamin sprawdza, czy my się nadajemy, czy nie, a zrobi to instruktor. Zdarzało mi się, że rzadko, rzadko, ale zdarzało mi się, że musiałem niektórym osobom powiedzieć na kursie, że lepiej, żeby sobie podarowały, to nie jest dla nich. To trudna rozmowa, nie da się ukryć, ale staram się szczerze rozmawiać z kursantami i nawet jeżeli osoby robiły jakiś bardzo malutki postęp, ale jednak ten postęp był, to wiedziałem, że nie wiem, 50, 60, nawet ponad 100 godzin czasem, ale wystarczy, żeby dojść do tego etapu końcowego, kiedy będziemy mogli bezpiecznie jeździć. Natomiast u niektórych tego postępu nie było w ogóle, no to wtedy możemy jeździć 1000 godzin i nic się nie zmieni, skoro nie ma postępu.
1: Tak? Z jednej strony mógłbyś powiedzieć,

0: Wierzysz, dobra, będziemy jeździć 1000 godzin, ty płacisz.
1: Oczywiście, ale nie w tym rzecz. Jest tak dużo kursantów na rynku, że nie trzeba zarabiać naprawdę na każdym jednym, więc jeżeli taka osoba, widziałem, że nie nadaje się ewidentnie do tego, że nie tyle nie ma predyspozycji, tylko ma antytalent do jazdy samochodem, co jest wrodzone, nie mamy na to wpływu, tak? Także to nie była wina tych osób. Na pewno miały wiele talentów do czegoś innego i tam mogą się realizować, tak? Ale prawo jazdy lepiej nie.
0: A moim gościem w programie Miasto Młodości był Dawid Grzanka, instruktor nauki jazdy.
2: Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.